0: Historyczne zwycięstwo Alternatywy dla Niemiec. Skrajna prawica wygrywa wybory w Saksonii-Anhalt. Ogromny pożar pod Wrocławiem. Walczyło z nim aż 17 jednostek strażaków. Porażka polskich siatkarek. Biało-czerwone przegrały mecz o brąz. Jest szósta, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Historyczne zwycięstwo AfD. Skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec wygrała wybory regionalne w Saksonii-Anhalt. Jak wynika z dwóch sondaży Exit Poll, może liczyć na aż 44% poparcia. Alternatywa dla Niemiec prawdopodobnie podwoiła swoje poparcie sprzed 5 lat. Wtedy w Saksonii zdobyła nieco ponad 20% głosów. Ten wieczór jest historyczny, stworzyliśmy historię, odzyskujemy nasz kraj. Zaczyna się tutaj, w Saksonii-Anhalcie i to jest pewny sygnał, który będzie rezonował w całym kraju, moi przyjaciele. Mówi czołowy kandydat AfD Ulrich Zygmunt. Wyniki wyborów w Saksonii-Anhalcie skomentował m.in. premier Donald Tusk. W Polsce tylko idioci albo zdrajcy mogą się cieszyć z triumfu AfD w Niemczech. Trochę się ich nazbierało w konfederacjach i PiSie, napisał szef rządu na X-ie. Na razie nie jest jasne, czy AfD będzie mogła stworzyć samodzielny rząd. Gdyby tak się stało, byłby to pierwszy przypadek przejęcia władzy na szczeblu kraju związkowego przez to ugrupowanie. Ogromny pożar pod Wrocławiem, a w niedzielny wieczór strażacy walczyli z ogniem w Tyńcu Małym. Zapalił się skład palet, a później pobliski las.
1: W głównej mierze drewniane palety paliły się. W zdarzeniu nie wystąpiły żadne osoby poszkodowane. Tam kilkanaście samochodów w wyniku albo temperatury, albo płomieni zostało uszkodzonych, w tym naczepa od samochodu ciężarowego.
0: Mówi Damian Górka z Wrocławskiej Straży Pożarnej. W akcji wzięło udział aż 17 jednostek. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wybuchu ognia. ZUS przypomina o programie Aktywny Rodzic. Mogą z niego korzystać osoby, które mają pod opieką małe dzieci w wieku od 12 do 35 miesiąca życia. Mogą nie tylko wybierać określoną ścieżkę wsparcia, ale też zmienić jej rodzaj.
2: Dlatego warto pamiętać, jeśli dziecko idzie do żłobka, to rodzic powinien wystąpić o aktywnie w żłobku. A co jeżeli maluch nie ma jeszcze 3 lat, ale idzie już do przedszkola? W takiej sytuacji warto wystąpić o świadczenie aktywnie w domu. I to bez względu na to, czy rodzice pracują i czy dziecko chodzi właśnie do przedszkola.
0: Mówiła rzeczniczka ZUS-u w województwie lubelskim Małgorzata Korba. Jest też trzecie wsparcie aktywni rodzice w pracy. Poszczególne świadczenia wynoszą 1500 lub 500 zł albo więcej, gdy dziecko jest osobą z niepełnosprawnością.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Płacz polskich siatkarek. Nasze zawodniczki przegrały mecz o trzecie miejsce Mistrzostw Europy. Brązowe medale zdobyły Serbki, które wygrały to spotkanie 3-1. Śledził je nasz reporter Michał Rawa.
4: Serbki zdecydowanie wygrały 2 pierwsze sety tego pojedynku. Przełamanie dla Polek przyszło w trzecim secie, w którym wygrały 25-15. Niestety w czwartym secie Serbki pokazały klasę i wygrały do 18. Nasze zawodniczki kończą turniej na czwartym miejscu. Na medal mistrzowskiej imprezy poczekamy jeszcze co najmniej rok. Ostatni nasze siatkarki zdobyły 17 lat temu.
0: Dodajmy, że tytuł obroniła Turcja, która wygrała z Włoszkami 3-2.
3: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: Rozpoczynamy nowy dzień, nowy tydzień, poniedziałek 7 września. Kasia Kozimor
0: i Michał Konopiński.
5: Zapraszamy do 9:00.

0: Many, pan na antenie Radia Plus, 10 minut po godzinie 6, żeby grosza wam nie zabrakło, to życzenia imieninowe dla Dobrosąda, Domasławy, Reginy, Ryszarda, Sozonta i Teodoryka. Wszystkiego najlepszego, oni dzisiaj wchodzą swoje imieniny 7 września, a urodziny świętują m.in. Gloria Gaynor, amerykańska piosenkarka, Olgierd Łukaszewicz, aktor, Iwona Bielska, aktorka, Joanna Trzepiecińska, aktorka, wokalistka i Beata Kawka, polska aktorka. No to za chwilę na antenie Radia Plus kolejne przeboje z nutą nostalgii, a teraz czas na Ewangelię, 11 minut po godzinie 6.
1: W szabat Jezus wszedł do synagogi i nauczał, a był tam człowiek, który miał uschłą prawą rękę. Uczeni zaś w piśmie i faryzeusze śledzili go, czy w szabat uzdrawia, żeby znaleźć powód do oskarżenia go. On wszakże znał ich myśli i rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę: podnieś się i stań na środku. Podniósł się i stanął. Wtedy Jezus rzekł do nich: pytam was, czy wolno w szabat czynić coś dobrego, czy coś złego? Życie ocalić, czy zniszczyć? I spojrzawszy dookoła po wszystkich, rzekł do niego: wyciągnij rękę. Uczynił to i jego ręka stała się znów zdrowa. Oni zaś wpadli w szał i naradzali się między sobą, jak mają postąpić wobec Jezusa.
2: Dalej Ewangelia opisuje nam dosyć trudną relację, która była między faryzeuszami a Panem Jezusem. Faryzeusze ciągle wystawiają Jezusa na próbę i dziś mają zastrzeżenia co do Niego, że uzdrawia w szabat, że czyni dobro swoją mocą w czasie, w terminie, który według nich nie był do tego zarezerwowany. Pierwsza sprzeczność, jaka może nam się tutaj pojawić, to taka, że nie ma granic czasu na czynienie dobra. A druga sprawa, przepisy są po to, żeby dawać nam wolność. I na pewno są też po to, aby dawać wolność do czynienia dobra. Jeśli mamy jakieś wątpliwości, czy robić dobro wbrew jakimś zewnętrznym ograniczeniom, to spójrzmy dzisiaj na Jezusa. Jego zewnętrzne przepisy w żaden sposób nie ograniczały do tego, żeby uzdrawiać, żeby dawać komuś nadzieję, żeby czynić życie innych lepszym.
3: Reklama.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: W każdej palecie jest pieniąz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
8: No, przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
9: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
10: Zabawę zawsze jest marzeniem.
11: Musical Metro w Lublinie. Marzenia, pasja, taniec i śpiew. To już 35 lat musicalu Metro. Wyjątkowy koncert już 29 listopada w hali Globus w Lublinie. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Musical Metro w Lublinie 29 listopada. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl. Mecenasem koncertu jest Amber Blue Wellness and Spa nad Bałtykiem.
12: Światowa wystawa dzieł Vincenta van Gogha przybywa do Lublina. Zobacz największe dzieła van Gogha, wyczarowane dzięki technologii immersji. I dosłownie zanurz się w świecie obrazów mistrza. Odkryj magię wirtualnej rzeczywistości dzięki nowoczesnej strefie VR. Immersyjna wystawa van Gogh już od 15 września w Hangarze Sztuki w Lublinie. Bilety dostępne na wystawawangogh.pl.
3: Reklama.

udanym weekendzie. Mam nadzieję, pora rozwinąć skrzydła i bądźmy jak ten nietoperz. Podobno nietoperz ma skrzydło, które służy do wszystkiego. Pewien bostoński chiropterolog postanowił sprawdzić, do czego ma skrzydło nietoperz, oprócz tego, że oczywiście lata. Okazuje się, że pływanie, boksowanie, chwytanie spadających liści to skromny wycinek możliwości latających ssaków. No i jeszcze to skrzydło służy im do tego, żeby się przykryć nocą i zasnąć. Ale my się budzimy, więc rozwijamy skrzydło i mam nadzieję, że polecicie dzisiaj wysoko, daleko. Sugar, Sugar, już teraz The Artist na antenie Radia Plus.

0: Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
4: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
5: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Hej, tu IKEA. Teraz jesteśmy jeszcze bliżej Ciebie. Zamów online swoje wymarzone artykuły IKEA i odbierz je w jednym z trzech nowych punktów odbioru zamówień w Puławach, Garwolinie lub Ostrowcu Świętokrzyskim. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
0: Reklama.
8: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bonnie M.

0: Radio Plus Lublin.
1: Jest 6:30, Michał Konopiński i zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 5 osób zginęło, 5 kolejnych zostało rannych. To w USA na lotnisku w Miami. Lądujący samolot towarowy zjechał z pasa i staranował samochody w pobliżu lotniska. Maszyna zatrzymała się dopiero na pobliskim polu. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną katastrofy. Nie doszło do naruszenia naszej przestrzeni powietrznej, poinformowało wojsko. Wczoraj systemy radiolokacyjne wykryły obiekt nadlatujący z nad Białorusi. Jak się okazało, chodziło o przelot dużego stada ptaków. Wojsko podkreśliło, że żadne tego rodzaju wskazanie systemu nie jest bagatelizowane. Iga Świątek przed szansą awansu do ćwierćfinału US Open. Polka zagradzi się z mistrzynią olimpijską, Chinką Qin Wenzhen. To też okazja do rewanżu za bolesną porażkę w półfinale Igrzysk w Paryżu. Początek spotkania o 17:30. Świątek jest jedyną Polką, która pozostała w rywalizacji singlistek. Kwalińska, Frank i Linette odpadły w pierwszej rundzie, natomiast wśród mężczyzn Hurkacz i Majchrzak zakończyli zmagania na drugiej rundzie.
2: Małgorzata Oroń, dzień dobry z Lublina. Ostatni odcinek na trasie Kraśnik-Chodel oficjalnie otwarty. Prawie 12 km drogi wojewódzkiej nr 833 na tej trasie zostało przebudowanych. Chodzi o odcinek między Godowem a Mikuszewskim. To jedna z największych inwestycji drogowych w województwie lubelskim, mówi marszałek Jarosław Stawiarski.
3: Nowe rondo w miejscowości Godów oraz most przez dopływ rzeki Antonówki. Blisko 11 km wydzielonej ścieżki pieszo-rowerowej, 15 przebudowanych skrzyżowań i 16 zatok autobusowych.
2: Inwestycja kosztowała prawie 146 milionów złotych, z czego ponad 133 miliony to unijne dofinansowanie. Ręce na kierownicę, koła w ruch. Rusza kolejna odsłona wydarzenia Bezpieczni na drodze. To już trzecia edycja eventu rowerowego organizowane przez Program Lublin Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce. W pikniku wezmą udział 7-osobowe drużyny dzieci z wiosek dziecięcych, ale także lubelskich placówek miejskich.
4: Wierzę, że nasze działania przyczynią się do przygotowania dzieci do bezpiecznego i odpowiedzialnego uczestnictwa w ruchu drogowym.
2: Mówił Adam Jaszczuk, dyrektor programu SOS Wiosek Dziecięcych w Lublinie. Impreza już 12 września przy ulicy Jutrzenki 1. Początek o godzinie 11. Na Lubelszczyźnie od samego rana sporo rozpogodzeń, sporo też dzisiaj będzie słońca. Na termometrach w tej chwili 10 stopni, ale w ciągu dnia nawet do 20-21 stopni w Lublinie i całym regionie. W kolejnych godzinach także zachmurzenie mniejsze, zdecydowanie słoneczny będzie ten poniedziałek. Wiatr umiarkowany, a ciśnienie dzisiaj bardzo wysokie, nawet do 1026 hektopaskali.
0: Do rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
5: Dzień dobry, o poranku. Za 27 minut po godzina 7, poniedziałek, 7 dzień września. No to lecimy w stronę słońca. Tina Turner za chwilę, a teraz Modern Talking w Radiu Plus.

0: Tina Turner, Foreigner na antenie Radia Plus. A czy ty, drogi słuchaczu, a czy ty, droga słuchaczko, zrobiliście już swoje dzisiejsze poranne pompki? Okazuje się, że Ringo Starr, który ma 86 lat, mówi, nikt tego za ciebie nie zrobi. Żeby być w formie, po prostu musisz stać w łóżka i zacząć się ruszać. Podobno ćwiczy 3 razy w tygodniu pod okiem trenerki personalnej, no ale nie ogranicza się tylko do tych spotkań. Ćwiczy codziennie i to na siłowni. Siłownia znajduje się też obok jego domu i dosyć często decyduje się na to, żeby tam wstąpić i sobie troszkę poćwiczyć. No nie musimy tak od razu zaraz z hantlami biegać, ale trochę ruchu nigdy nie zaszkodzi. Za chwilę Madonna, Like a Prayer, będzie też Zbigniew Wodecki, Chałupy, Welcome to na antenie Radia Plus za 18 minut, 7.
1: Reklama. Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
2: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
4: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
3: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja.
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
1: Reklama.

0: Skałupy, welcome to. Czas wyjść z skałupy, bo nowy tydzień przed nami. Mam nadzieję, że ekscytujący i bardzo owocny. Za 7 minut będzie 7. Czas na wspomnienia związane z datą 7 września. Artur Boczarski.
1: Radio Plus. Wieki wieków.
2: 7 września roku pańskiego 1764 na tron wstąpił ostatni król Polski Stanisław August Poniatowski. Tego samego dnia w roku 1533 urodziła się Elżbieta I, przyszła królowa Anglii, a w roku 1812 Napoleon Bonaparte pokonał wojska rosyjskie w krwawej bitwie pod Borodino. 7 września 1619 roku żołnierze siedmiogrodzkiego księcia Rakoczego zabili w Koszycach Melchiora Grodzieckiego. Dzieciństwo spędził w Cieszynie, studiował w Wiedniu, a w jezuickim kolegium w Brnie spotkał Stanisława Kostkę. Po pierwszych ślubach zakonnych pracował w Pradze jako kierownik bursy, a potem na Węgrzech jako wojskowy kapelan. Gdy wojska Rakoczego wkroczyły do Koszyc, zaczęło się polowanie na duchownych, którzy schronili się w miejscowym zamku. Byli wśród nich także Chorwat Marek Krisz oraz Węgier Stefan Pongracz. Schwytanych poddano okrutnym torturom, gdy kalwiński pastor i hajducy próbowali nakłonić ich do porzucenia wiary katolickiej. Ci wytrwali jednak do końca, wzywając pomocy Jezusa i Maryi. Kanonizował ich święty Jan Paweł II w roku 1995. Od ponad 100 lat katolicy z polskiego i czeskiego Cieszyna spotykają się na uroczystościach odpustowych ku czci Grodzieckiego, między innymi na granicznym moście na Olzie.
1: Radio Plus. Wieki wieków.
3: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

Runaway, Del Shannon na antenie Radia Plus. Zbliża się godzina 7 już za chwilę na naszej antenie. Najnowsze wiadomości i prognoza pogody. No tutaj pięknie się ma zrobić po weekendzie, który był trochę dokuczliwy pod względem wiatru. Trochę chmur się przewinęło tu i ówdzie, trochę popadało, ale pogoda ma nam się pięknie poprawić w tym tygodniu. No to za chwilę posłuchajmy najnowszych wiadomości pogodowych i prognozy pogody, ale także wiadomości oczywiście z kraju i ze świata. To już za chwilę na antenie Radia Plus. Potem wracamy do przeboju z nutą na starki.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
2: Szukasz solidnych drzwi na indywidualny wymiar? A może chcesz zlecić montaż drzwi bez wyrywania starej ościeżnicy albo zabudowę ościeżnicy stalowej? Zgłoś się do firmy Mardom. Realizujemy wszystkie, nawet najbardziej nietypowe zlecenia. U nas także znajdziesz bogaty wybór drzwi i podłóg w pełnej gamie kolorystycznej, w tym podłogi drewniane, panele i parkiety. Umów się już dziś na bezpłatny pomiar i wycenę. Mardom. Lublin Lotnicza 5. Więcej na mardom.sc.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
0: Reklama.
5: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: Radio Plus Lublin.
1: Miażdżąca przewaga. Skrajnie prawicowa AfD wygrywa wybory w Niemczech. Wysłannicy USA na Ukrainie i w Rosji. Powiemy, co udało się ustalić. Sportowe zmagania i zwiedzanie w jednym. Będzie też wyjątkowy bieg w Tarnowie. Jest siódma, Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Była eksplozja radości. Teraz trwa liczenie głosów za naszą zachodnią granicą, ale już wiadomo, że AfD deklasuje konkurencję w wyborach do parlamentu Saksonia-Anhaltu. Skrajnie prawicowa partia wygrała lokalne wybory, zdobywając ponad 44% głosów, o ponad 25 punktów procentowych więcej niż rządząca dotąd CDU, o czym więcej Mateusz Gołębiewski.
2: Wynik AfD to przede wszystkim cios w dotychczasowy układ polityczny w Niemczech i choć nikt z koalicji rządzącej krajem nie chce współpracować z AfD na poziomie landu, to do przejęcia sterów partia potrzebuje zaledwie jednego głosu w liczącym 83 przedstawicieli parlamencie. To jest pewien sygnał, który będzie rezonował w całym kraju, moi przyjaciele. Mówi lider AfD w regionie Urlich Zygmunt. Eksperci wskazują, że sukces AfD wynika głównie z problemów społecznych i gospodarczych landu, między innymi transformacji po zjednoczeniu, problemów przemysłu, wysokich cen energii i obaw związanych z migracją. Wynik wywołał też protesty. Przewodniczący Centralnej Rady Żydów Józef Schuster powiedział, że jest nim przerażony.
1: Rezultat wyborczy skomentował także premier Donald Tusk. Napisał, że w Polsce tylko idioci albo zdrajcy mogą cieszyć się z triumfu skrajnej prawicy. Sobota w Moskwie, niedziela w Kijowie. Pracowity weekend wysłanników Donalda Trumpa do Rosji i Ukrainy. Ale o konkretach po spotkaniach na najwyższym szczeblu trudno mówić. Wołodymyr Zełenski po rozmowach ze Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem opowiedział się za szybkim wznowieniem trójstronnych negocjacji. Ustaliliśmy, że w najbliższym czasie spotkają się przedstawiciele Ukrainy, Europy i Stanów Zjednoczonych. Nie wiemy jeszcze, gdzie odbędzie się to spotkanie. W Europie, USA, może ponownie w Ukrainie. Jesteśmy otwarci na każdą możliwość.
3: No my w odkryciu, w budziakom wypadku.
1: Ujawnił, że spotkanie w Kijowie dotyczyło m.in. gwarancji bezpieczeństwa, wsparcia gospodarczego, dostaw pocisków przechwytujących do systemów obrony powietrznej Patriot oraz pomocy dla Ukrainy przed zimą. O możliwości zakończenia wojny przed zimą mówił Jared Kushner. Dopóki porozumienie nie zostanie zawarte, nic nie jest przesądzone. Może dojść do niego szybko, ale może też potrwać. Bez spotkań i dialogu nie będzie to jednak możliwe. Pracujemy za kulisami, by stworzyć odpowiednie warunki. Amerykanie są otwarci na rozmowy trójstronne. Rolnicy są gwarancją żywnościowego bezpieczeństwa Polski, mówił na Jasnej Górze prezydent. Karol Nawrocki w Częstochowie wziął udział w dożynkach.
4: Każde państwo, aby być bezpieczne, musi zapewnić zdrową, pewną żywność wszystkim obywatelom. O tym mówi historia, mówią wieki, analizy geopolityczne, historyczne i zdrowy rozsądek. To dzięki wam, drodzy rolnicy, Polska jest bezpieczna, bezpieczna żywnościowo i suwerenna i za to wam z głębi serca dziękuję.
1: Na Jasnej Górze odbyła się wczoraj uroczysta msza święta z błogosławieństwem wieńców żniwnych. Jasnogórskie dożynki odbywają się już od 44 lat.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Takich zawodów biegowych w Tarnowie jeszcze nie było. Kilkuset zawodników wystartowało w pierwszym półmaratonie mościckim. Trasa została wytyczona tak, by połączyć sportowe wyzwanie z pokazaniem charakterystycznych miejsc modernistycznej dzielnicy.
5: Trasa co prawda po drodze, ale była bardzo przyjemna, płaska, pogoda dopisała, więc jestem zadowolony.
6: Dobra trasa, prosta trasa. Dobrze zabezpieczona, dobrze oznakowana, także same plusy ogólnie.
7: A to ogólnie pana pierwszy półmaraton, czy już kolejny?
6: Półmaraton. Pierwszy w życiu, biegam, można powiedzieć, od pół roku.
8: To w ogóle nasz pierwszy półmaraton, tak matka, córka, także no generalnie ekstra.
7: Kto był wcześniej na mecie, matka czy córka?
9: Oczywiście, że mama.
1: Na mecie był nasz reporter Michał Reszczyński.
10: Poniedziałkowy poranek na Lubelszczyźnie z zachmurzeniem umiarkowanym i całkiem sporą ilością słońca. Tego słońca dzisiaj jeszcze w naszym regionie będzie zdecydowanie więcej. Już teraz na termometrach w Lublinie i w samym regionie w granicach 10-11 stopni, a w ciągu dnia dosyć ciepło i pogodnie do 21 stopni. Wiatr umiarkowany, a ciśnienie dzisiaj wysokie, 1025 hektopaskali.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
11: Dzień dobry, poranku, 5 minut po godzinie 7. Jest dzisiaj poniedziałek, 7 dzień września. Za chwilę Bad Boys Blue w Radiu Plus, Train to Nowhere, a teraz Albano i Romina Power. Kasia Kozimor, dzień dobry, witam, zapraszam do 9.

0: Bad Boys Do, A Train to Nowhere na antenie Radia Plus, 12 minut po godzinie 7. W Nowym Jorku powiedzieli, jeśli chodzi o edukację, że ilość sztucznej inteligencji w szkołach jest zbyt duża i to jest pociąg do nikąd. W związku z tym stwierdzili, że trzeba to jakoś uregulować i w tym roku szkolnym sztuczna inteligencja do szkół ma zakaz wstępu. Nie, zostaje na zewnątrz, gdzieś tam. Niech sobie w domu pogrzebią jak chcą i popytają sztucznej o to i tamto. Okazuje się, że jakieś takie zakazy zrobili na przykład w klasie trzeciej uczniowie dostaną limit 30 minut dziennie z ekranem komputera na przykład. W klasa szósta, ósma 45 minut, a dzieci w drugiej klasie i młodsze nie będą w ogóle mieć indywidualnego czasu ekranowego. Tak to się nazywa. No i dobrze, bo jak mówią naukowcy, a także edukatorzy, każdego dnia nasze dzieci przychodzą do szkoły, uczymy je zadawać pytania, kwestionować założenia, dociekać przyczyn, a jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, w naszych szkołach mamy obowiązek robić dokładnie to samo, czyli sztucznej nie będzie. No i bardzo dobrze, bo wszystko co sztuczne to jakieś takie niefajne, prawda? Za chwilę na naszej antenie Bonnie Tyler, It's a Heartache, Seweryn Krajewski, Uciekaj moje serce. 13 minut po 7, poniedziałek, 7 dzień września.
1: Reklama. Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie.
2: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką, 149,99. Allegro Days do 14 września.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od jutra UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter, środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
1: Reklama.

Może i usta chłodne, ale podobno idzie do nas ciepło zwrotnikowe, takiego, którego niektórzy nie pamiętają, jeśli chodzi o wrzesień. Chociaż ja pamiętam taki wrzesień i październik, że 28 to było na Dolnym Śląsku codziennie. No w każdym razie, jeśli chodzi o te najbliższe dni, no to podobno we wtorek już wtargnie do województwa południowe takie bardzo ciepłe powietrze. W pasie od Śląska przez Małopolskę po podkarpackie termometry między 14 a 16 mogą pokazać nawet do 32 stopni Celsjusza, ale to nic, bo w środę jeszcze upalni na południu i wschodzie nawet do 33 stopni, a lokalnie do 35. Ostatnia taka temperatura notowana w Polsce we wrześniu to 2015 rok i tam było 36 stopni, jak dobrze pamiętam. Tak, 36,8 1 września w Tarnowie w Małopolsce. Taka to historia niezła. A czy tak będzie gorąco, czy też nie, trudno powiedzieć. Pożyjemy, zobaczymy, czy to zwrotnikowe powietrze wtargnie, czy też gdzieś się zatrzyma. Na razie dzisiaj bez szaleństw, ale bardzo przyjemnie. Teraz The Shorts, Common Savannah, na antenie Radia Plus, 25 minut po 7.

0: Kemonsa, czyli Jak się masz, kochanie, jak się masz, 28 minut po godzinie 7, nawet podobne, melodia podobna, znaczy ta sama. Za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości w skrócie i prognoza pogody, bo 7.30 coraz bliżej.
1: Reklama.
2: Ale jesteś zadowolony.
1: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
2: Aha.
1: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
1: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
5: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. A artykuły Lenor, kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
7: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
6: No tak. 10 na 10.
8: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Lublin.
1: Jest 7:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Donald Trump ma dziś telefonicznie rozmawiać z Putinem i Zełenskim. To po weekendowych wizytach przedstawicieli prezydenta USA w Moskwie i Kijowie, informuje Kijów Independent. Po obu spotkaniach żadna ze stron nie ogłosiła przełomowych deklaracji. USA przygotowują się na ekstremalne upały i huragan, a w centrum w najbliższych dniach na termometrach będzie ponad 40 stopni. Tymczasem Hawajom zagraża huragan Lowell, który w weekend otrzymał najwyższą piątą kategorię z wiatrem o prędkości ponad 250 km na godzinę. Żywioł ma nawiedzić wyspy dziś wieczorem. Trzy najlepsze drużyny poprzedniego sezonu z wygranymi w niedzielnych meczach piłkarskiej ekstraklasy. Lech Poznań 1-0 wygrał z Rakowem, który dalej ma zerowy dorobek punktowy. Górnik Zabrze także 1-0 pokonał Krakowie, a Jagiellonia 2-1 wygrała ze Śląskiem Wrocław.
2: Małgorzata Oroń, dzień dobry z Lublina. Do mieszkańców Lubelszczyzny zaczęły docierać SMS-y o wycieku danych w systemie MyDR. Lubelska Izba Lekarska informuje, że przychodnie nie są źródłem incydentu, a do naruszenia doszło u dostawcy programu. W Wąwolnicy wczoraj odbyły się uroczystości ku czci Matki Bożej Kębelskiej. Do sanktuarium pielgrzymowały tłumy wiernych z całej archidiecezji. W tym roku w sumie przewodniczył biskup kopenhaski Czesław Kozon. Hierarcha mający polskie korzenie podkreślał, że w dzisiejszych czasach trudno jest być wierzącym.
3: Trzeba być bardzo świadomy o swoim wierze, bo pomimo, że tradycja jest ważna, może odbudować, popierać, to nawet w takich okolicznościach zawsze jest potrzebna wiara świadoma, żeby także w wyzwaniach mogła wytrwać, żeby nikt się nie wstydził.
2: Wrześniowe uroczystości w Wąwolnicy są związane ze świętem narodzenia Najświętszej Maryi Panny i 48. rocznicą koronacji cudownej figury Matki Bożej Kębelskiej. Rekord za rekordem, tak można najkrócej przedstawić statystyki portu lotniczego Lublin. Trzy ostatnie miesiące należały do najlepszych w 14-letniej działalności lubelskiego lotniska. W sierpniu odnotowano 70 099 odprawionych pasażerów. To wzrost o blisko 15% w porównaniu do ubiegłego roku. A początek jesieni na Lubelszczyźnie, początek tygodnia słoneczny z niewielkim zachmurzeniem. Przed nami sporo rozpogodzeń. W Lublinie na termometrach w tej chwili 12 stopni, a dzisiaj w całym regionie do 20-21 stopni. Wiatr umiarkowany, a ciśnienie dzisiaj jest i pozostanie wysokie. W tej chwili 1026 hektopaskali.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
4: Dzień dobry, poranku za 27 minut 8. Zapraszam do 9, a w tej godzinie na pewno pytanie przed śniadaniem.

0: ten.
1: Ray Charles, Hit the Road, Jack na antenie Radio Plus za 21 minut. Będzie godzina 8. Na Węgrzech spotkało się 19 dwuosobowych drużyn z różnych państw świata, żeby wziąć udział w konkursie kuriozalnym kopania grobów na czas. Znaczy, tu chyba chodziło bardziej o czas niż o precyzję. Do wygrania było 2400 zł na parę. Czyli kto wygrał, ten zabrał, podzielił się na pół i tyle. Taka to historia. Za chwilę Pet Shop Boys na antenie Radia Puls, Always on My Mind. Będzie też Bonnie M, Brown Girl in the Ring. No i pytanie przed śniadaniem też się pojawi na antenie Radia Puls do zdobycia. Wspaniała bawełniana koszulka okolicznościowa, taka wakacyjna z saturatorem. No bo gasić pragnienie trzeba zawsze, bez względu na to, czy się upały kończą, czy też rozpoczynają. A rozpoczynają się, bo przypominam, w weekend mieliśmy pogodę nieciekawą, ale ten tydzień ma pokazać wspaniałe, gorące oblicze z powietrzem zwrotnikowym. Za chwilę kolejne przeboje z nutą nostalgii na antenie Radia Plus. Budzimy się wspólnie w poniedziałek, 7 września.
2: Reklama.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Reklama.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: Za 8 minut będzie godzina 8, poranny program Radia Plus, to rano wstaje, mamy dla was wspaniałe bawełnione koszulki, przydadzą się na pewno. No i w związku z tym takie pytanie dzisiaj przed śniadaniem następujące, dotyczące minionego weekendu. Czy to był weekend w takiej wyciągniętej, znoszonej pod koszulce, na luzie kompletnie, czy też była okazja, żeby, nie wiem, gdzieś pójść i coś zobaczyć? Napiszcie nam o tym, 691-141-141, numer SMS do Radia Plus. A teraz Baim i ta sama chwila.
0: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.

0: To Rocky Shape i Shout na antenie Radia Plus za 8:02. Czas na wiadomości.
1: Reklama. Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja.
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
1: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
3: Drupi już 29 września w Gdańsku w Filharmonii Bałtyckiej i 1 października w Warszawie w klubie Stodoła. Zaśpiewa swoje największe przeboje Provincia, Serenoe, Wadowija, Soli, Piccola e Fragile i wiele innych. Czy może was tam zabraknąć? Kup bilety już teraz na Eventim, e-bilet lub bilety na PL. Zapraszają Wirtualna Polska i Radio Plus. Spotkajmy się w Gdańsku i Warszawie na koncertach Drupiego.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

0: Radio Plus Lublin. Rozmowy o pokoju. Wysłannicy Trumpa w Moskwie i Kijowie. Pościg i groźny wypadek w zachodniopomorskim. Za kierownicą siedział 17-latek. Nasze siatkarki czwartą drużyną w Europie. Polki przegrały mecz o brąz. Jest 8, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Koniec negocjacyjnego maratonu, ale o konkretnych efektach rozmów trudno mówić. Specjalni wysłannicy Donalda Trumpa w sobotę byli w Moskwie, a wczoraj w Kijowie. Steve Witkoff i Jared Kushner pierwszy raz odwiedzili ukraińską stolicę. Rozmawiali m.in. z Wołodymyrem Zełenskim. Amerykanie chcą wznowienia trójstronnych rozmów pokojowych z udziałem Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i Rosji. Wczoraj przy stole, jak się okazuje, usiedli nie tylko Ukraińcy i Amerykanie, o czym nasz korespondent z Kijowa Ołech Biłecki.
1: Rozmów dołączyli przedstawiciele Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji. Jak po rozmowach poinformował Wołodymyr Zełenski, najważniejsze tematy to kwestie wsparcia Ukrainy w zimowym okresie, spory terytorialne, a także gwarancje bezpieczeństwa. Prezydent Ukrainy pozytywnie ocenił spotkanie w Kijowie, nazywając go szczególnym i przedmiotowym. Także Zełenski pożartował na temat braku alarmów powietrznych podczas obecności w Kijowie wysłanników Donalda Trumpa. Działa to lepiej niż system Patriot. Niech panowie częściej przyjeżdżają do nas, aby ludzie mogli choć trochę pożyć bez rosyjskich ostrzałów, podsumował Wołodymyr Zełenski. Kijów, Ołech Biłecki.
0: O włos od tragedii, za kierownicą 17-latek bez uprawnień. W miejscowości Uniemyśle w zachodniopomorskim nastolatek nie zatrzymał się do kontroli i zaczął uciekać. Doszło do wypadku, w którym ucierpiało 5 osób.
2: W miejscowości Uniemyśle 17-latek stracił panowanie nad pojazdem i czołowo zderzył się z innym, a następnie zahaczył o kolejny pojazd. Na miejsce zadysponowano służby, w tym m.in. lotnicze pogotowie ratunkowe, które przetransportowało 17-latka do szpitala. Trzech innych nastolatków podróżujących w jednym pojeździe z 17-latkiem oraz pasażerka z drugiego pojazdu również zostali przetransportowani do szpitala.
0: Mówi Kornelia Staniszewska z Policji w Policach. Wszyscy uczestnicy wypadku byli trzeźwi. Do Łodzi dotarł kolejny element ogromnej maszyny TBM. To główny napęd tarczy, która w przyszłym roku zacznie drążyć nowy tunel dla kolei dużych prędkości. O szczegółach nasz reporter Daniel Tepliński.
3: Transport tego kolosa trwał 3 noce. Sam napęd waży 169 ton, a razem z platformą i ciągnikiem cały zestaw miał prawie 270 ton i 39 metrów długości. Element płynął najpierw rzeką Ren z Niemiec, później statkiem dotarł do Szczecina. Stamtąd ruszył już drogą do Łodzi. Teraz do kompletu brakuje właściwie tylko tarczy drążącej. Ta waży 145 ton i ma przyjechać za tydzień.
0: Po dostarczeniu tarczy rozpocznie się montaż całej maszyny. Tarcza ma rozpocząć drążenie w pierwszym kwartale przyszłego roku. Nowy tunel kolei dużych prędkości pod Łodzią będzie miał 4,5 kilometra długości i ma być gotowy w 2029.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Dziś po 16 wylądują w Warszawie. Polskie siatkarki wracają ze Stambułu jako czwarta drużyna w Europie. W meczu o brązowy medal biało-czerwone przegrały z Serbią 1-3.
5: Myślę, że szkoda generalnie całego meczu. Dziś tam nie weszliśmy w niego dobrze. Dwa przegrane sety na sam początek, ale nie, myślę, że nie można odmówić nam walki. Robiliśmy co mogliśmy, po prostu to było dzisiaj za mało na reprezentację Serbii.
0: Mówiła po spotkaniu środkowa reprezentacji Magdalena Jurczyk. W wielkim finale europejskiego czempionatu Turczynki wygrały z Włoszkami 3-2.
6: Poniedziałkowy poranek na Lubelszczyźnie może jeszcze nieco chłodno, ale na pewno już coraz bardziej słoneczny. Na termometrach w Lublinie w tej chwili 11 stopni, w ciągu dnia w całym regionie więcej rozpogodzeń, mniej chmur, sporo słońca i do 21 stopni. Wiatr umiarkowany, a ciśnienie dzisiaj wysokie 1026 hektopaskali i ta wartość utrzyma się do późnego popołudnia. Biometr pozostaje dzisiaj korzystny, a warunki na drogach do jazdy bardzo dobre.
4: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
7: Dzień dobry, o poranku. Witam tych, którzy dopiero włączyli radio. 4,5 minuty po godzinie 8 mamy i przypominamy poniedziałek, 7 dzień września w kalendarzu. Kasia Kozimor, witam. Zapraszam do 9, a za chwilę u nas rozstrzygnięcie pytania przed śniadaniem.

0: to była Szer w Radio Plus.
1: Pytanie przed śniadaniem.
0: A to jest dzielna Joanna. Dzień dobry, Jasiu. Witam cię w Radio Plus.
2: A witam serdecznie wszystkich.
0: Jak tam w weekend było?
2: No było rowerowo do Piaśnicy. Jechaliśmy na pielgrzymkę właśnie. Co roku poświętujemy rocznicę naszego księdza, który tam był zamordowany. Mhm. Także cała wycieczka i autokarem też jeździmy. Połowa jeździ autokarem, połowa rowerami, kto ma siłę.
0: Świetnie. No dobrze, to ty w autokarze czy na rowerze?
2: W tym roku autokarem, bo kręgosłup właśnie troszkę pobolewał, także...
0: Także tym razem trzeba było skorzystać z podwózki. No,
2: tak jest.
0: Dobrze. Pogoda sprzyjała, słoneczko było, napisałaś, czyli tak weekend udany, jak najbardziej.
2: Bardzo udany, tak.
0: No to super. To dla ciebie specjalnie koszulka od Radia Plus. Wysyłamy, pakujemy i mam nadzieję, że będzie się, że się przyda nieraz. O,
2: na pewno.
0: Czy na pielgrzymkę, czy w jakichś innych okolicznościach pięknej przyrody, bo mieszkasz w pięknym miejscu. Gorąco pozdrawiamy, do usłyszenia.
2: Pozdrawiam, dziękuję.
0: Dziękujemy również. 13 minut po godzinie 8 w Radio Plus, a za chwilę Blackout, będzie też Midjour.
3: Reklama.
4: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kochet czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Pamiętasz swoje ostatnie spotkanie ze znajomymi? Wrzuć datę na grupę. Wasz stół już czeka. Siądźmy bliżej. Stół IW. Bramowa Sławinkowska, Gęsia.
7: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto. Przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Lublin Chemiczna 5. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie. Lublin Chemiczna 5.
3: Reklama.

Major, if I was na antenie Radia Plus 25 minut po godzinie 8 poranny program Radia Plus, który nastaje. Skoro rozpoczyna się nowy tydzień, to może warto wprowadzić do swojego życia kilka małych zmian. A okazuje się, że naukowcy policzyli, jak bardzo łatwo przedłużyć swoje życie bez większego, że tak powiem, wysiłku. Otóż trzeba wydłużyć czas snu o 15 minut na dobę, zwiększyć o 2 minuty czas umiarkowanych lub intensywnych ćwiczeń fizycznych dziennie, no i jeszcze dorzucić dodatkową porcję warzyw dziennie lub jedną porcję czerwonego mięsa mniej tygodniowo, czyli mniej mięsa albo więcej warzyw. I prosta sprawa, co to są 2 minuty i 15 minut snu więcej? No, każdy może to zrobić. Postarajcie się, spróbujcie, niech wam to wejdzie w nawyk. Za chwilę Bengals, Manic Monday, a na naszej antenie za kilka chwil najnowsze wiadomości w skrócie i kilka słów o pogodzie.

0: Panic Monday, Bengals na antenie Radia Plus, 28 minut po 8, czas na wiadomości w skrócie i prognozę pogody, to wszystko w Radiu Plus.
1: Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo, aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni, 64,99. A papier toaletowy Kokett, czterowarstwowy, 10 rolek. Teraz w gratis pakach, 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Światowa wystawa dzieł Vincenta van Gogha przybywa do Lublina. Zobacz największe dzieła Van Gogha wyczarowane dzięki technologii immersji i dosłownie zanurz się w świecie obrazów mistrza. Odkryj magię wirtualnej rzeczywistości dzięki nowoczesnej strefie VR. Immersyjna wystawa Van Gogh już od 15 września w Hangarze Sztuki w Lublinie. Bilety dostępne na wystawawangogh.pl.
4: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodowicz.

0: Radio Plus Lublin. Jest 8:30, Michał Konopiński i zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Uwaga kierowcy na południowej obwodnicy Warszawy. Po zderzeniu 5 pojazdów przy zjeździe na ulicę Patriotów utworzył się długi korek. Jadąc w stronę Warszawy trzeba zwalniać już przy weźle Lubelska. A utrudnienia też na czwórce w Małopolsce. Na wysokości Mokrzysk pod Brzeskiem doszło do dwóch wypadków. Najpierw kierowca uderzył w barierę, a później zderzyły się dwa samochody. Kierowcy muszą uważać na utrudnienia na trasie w kierunku Krakowa. Od dziś na drogach będą się pojawiać kolumny sprzętu wojskowego. To przed ćwiczeniami Czarny Obrońca 26. Zaplanowano je od 14 do 24 września w województwach lubuskim, pomorskim i zachodniopomorskim. Wojsko apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności i o niefotografowanie pojazdów wojskowych. Prezydent USA Donald Trump zasugerował zmiany nazwy stanu Nowy Meksyk na Nowa Ameryka. Mapę Nowego Meksyku z przekreśloną nazwą stanu zamieścił na swoim profilu. Wywołało to stanowczy sprzeciw lokalnych polityków.
1: Małgorzata Oroń, dzień dobry z Lublina. Wygrana była blisko, ale ostatecznie 3 punkty pojechały do stolicy. Motor Lublin przegrał 2-3 z Legią Warszawa. Do 90 minuty żółto-biało-niebiescy prowadzili 2-1, ale wojskowi w doliczonym czasie gry wyprowadzili 2 ciosy, mówi trener Motoru Mariusz Misiura.
2: Jest takie powiedzenie, dumny po zwycięstwie i wierny po porażce. Po tym meczu mam zamiar być i dumny i wierny w tej drużynie. Ciężko mi jest jakby zaakceptować końcowy wynik, patrząc na przebieg meczu, na tak straciliśmy bramki, na to jakie sytuacje nie wykorzystaliśmy.
1: Kolejny mecz Motor rozegra na wyjeździe w piątek 11 września o godzinie 18 z Rakowem Częstochową. Jesień to dobry czas, by zajrzeć do miejsc, w których historia, sztuka i wiara spotykają się z niezwykłymi ciekawostkami. Jednym z nich jest skarbiec Archikatedry Lubelskiej i zakrystia akustyczna, gdzie w tym sezonie można zobaczyć skarby pochodzące z kościołów archidiecezji, mówi ksiądz Łukasz Trzciński, dyrektor Muzeum Archidiecezji Lubelskiej.
3: Wyjątkowe, niezwykłe, bardzo cenne przedmioty z różnych kościołów pochodzących z terenu naszej archidiecezji lubelskiej. Na pewno warto zwrócić uwagę na gablotę, w której znajdują się jedne z najstarszych paramentów liturgicznych, gotycka monstrancja, czy też gotyckie kielichy. Kilka XVI-wiecznych ornatów, które też przyciągają wzrok.
1: Szczegółowe informacje na stronie Muzeum Archidiecezji Lubelskiej. To będzie słoneczny i pogodny poniedziałek na Lubelszczyźnie. Już teraz niewielka ilość chmur i więcej jest słońca na lubelskim niebie. W Lublinie w tej chwili 12 stopni w ciągu dnia, w województwie lubelskim na termometrach do 21 stopni. Wiatr umiarkowany, a ciśnienie dzisiaj wysokie.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
4: Dzień dobry, poranku za 26 minut 9. Za chwilę w Radio Plus Donna Summer Hot Stuff, a teraz Jason Donovan Sealed with a Kiss. 7 dzień września w kalendarzu, jest to poniedziałek.

0: Reklama.
1: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
0: Reklama.

Chris Rea i Josephine na antenie Radia Plus. Pytałem już dzisiaj o przysiady, czy były, bo jeśli się ruszamy trochę więcej, to jesteśmy zdrowsi, to wiemy nie od dziś. No to jeszcze zapytam, czy ząbki wyszczotkowane, bo jak się okazuje, naukowcy mówią, że no niestety, ale to prawda, jeśli chodzi o uśmiech, to im ładniejszy, tym dłużej pożyjemy i to ma... Są na to dowody, korelacja jest jasna i prosta i nie mogą być to tureckie zęby, tylko nasze naturalne najlepiej, więc szczotkować się należy, dbać i tak dalej, i tak dalej. No właśnie, a jest odwieczne pytanie, przed śniadaniem czy po śniadaniu? No właśnie, a nie zaszkodzi i przed, i po. Malcolm McLaren już teraz, Catherine Deneuve, Paris Paris na antenie Radia Plus. Za 8 minut będzie godzina 9, punktualnie o 9 najnowsze wiadomości, a po 9 Agnieszka Morawska, Przeboje z nutą nostalgii, a jutro z Tomkiem Waloszczykiem zwarci i gotowi od 6 będziemy Was budzić. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie i udanego dnia z Radiem Plus. Życzę wszystkim.

0: Reklama. Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
1: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
0: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
1: Ty, ale akcja.
0: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
1: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
0: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
2: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
3: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
4: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
5: Play. Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
6: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
5: Polecam Michel Moreau.
6: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-krętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
9: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Skaldowie.

0: Radio Plus Lublin.
1: Historyczne zwycięstwo Alternatywy dla Niemiec. Partia jawnie prorosyjska, mówi szef polskiego MSZ-u. Groźny pożar w Chorzowie, ewakuowano 30 osób, 4 trafiły do szpitala. Kilkaset budek dla ptaków wkrótce zawisną na drzewach pod Bełchatowem. Jest 9, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. To jest partia jawnie prorosyjska. Radosław Sikorski zabrał głos po zwycięstwie AfD w wyborach landowych w Niemczech. Wicepremier skomentował wyniki do parlamentu Saksonii-Anhaltu w programie Poranny Ring, przypominając, że niektórzy członkowie tej partii kwestionowali przebieg granic Polski i Niemiec.
2: To bardzo niepokojący sygnał. No ja od lat ostrzegam naszych nacjonalistów, żeby uważali, czego sobie życzą, bo jak gdzie indziej wygrają nacjonaliści, to może być krucho.
1: Komentarze do sytuacji politycznej północnych Niemiec płyną z całej Europy, o czym więcej Mateusz Gołębiewski.
3: Niemiecka prasa nazywa zwycięstwo AfD w Saksonii-Anhalt historycznym wydarzeniem i przede wszystkim ostrzeżeniem dla kanclerza Friedricha Merca oraz demokratycznego centrum. Der Spiegel pyta wręcz, czy Merz jest właściwym człowiekiem na stanowisku kanclerza w tym momencie. A Die Zeit ostrzega, że niemiecka demokracja znalazła się w punkcie zwrotnym. Reakcje prasy w reszcie Europy również alarmistyczne. Niemcy zapisały wczoraj nowy rozdział w swojej historii i jest to rozdział niepokojący. To włoska La Repubblica. Tymczasem francuski Le Figaro pisze, że wybory wygrywa najniebezpieczniejszy człowiek w Niemczech, pisząc o Ulrichu Zygmuncie, liderze AfD w regionie.
1: O czym informował Mateusz Gołębiewski. 30 osób ewakuowanych, 4 trafiły do szpitala. Groźny pożar w Chorzowie. W nocy w jednym z budynków wielorodzinnych zapaliła się tablica rozdzielcza.
4: Strażacy szybko opanowali pożar, oddymili klatkę i umożliwili mieszkańcom opuszczenie swoich lokali mieszkalnych. Było to też pomocne w celu przemierzenia mieszkań pod kątem zawartości tlenku węgla.
1: Mówił Michał Adamek ze Straży Pożarnej w Chorzowie. Budynek został wyłączony z użytkowania. 4 rodziny znalazły schronienie u bliskich, a 2 otrzymały lokal zastępczy od miasta. Co najmniej 5 osób nie żyje, a 5 kolejnych zostało rannych. Wracamy do katastrofy lotniczej w USA. Samolot transportowy wypadł z pasa podczas lądowania na lotnisku w Miami. Staranował samochody i zatrzymał się dopiero na pobliskim polu. Na miejscu wybuchł pożar, mówi Ray Jadalla, szef Straży Pożarnej w Miami. Samolot uderzył w kilka pojazdów. W nich znajdowały się osoby, które zostały uwięzione i wymagały pomocy. Doszło do poważnego pożaru w komorach silnikowych. Strażacy musieli również przeprowadzić akcję poszukiwawczo-ratowniczą, by wydostać z samolotu uwięzionych pilotów. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną katastrofy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Nadleśnictwo Bełchatów kupiło 300 budek lęgowych dla ptaków. Wkrótce zawisną na drzewach w regionie.
5: Budki montowane są jesienią, żeby ptaki je odnalazły i przyzwyczaiły się do ich wyglądu.
6: Po to, żeby ptaki na wiosnę miały miejsce, żeby zrobić sobie nowe gniazdko.
5: Mówi Karolina Grabowska z bełchatowskiego nadleśnictwa. Z nowych domków skorzystają między innymi sikorki, wróble czy kowaliki.
6: Dbamy o te ptaki, są bardzo pożyteczne.
5: A to nie koniec, bo leśnicy naprawią i wyczyszczą już zawieszone budki, a jest ich ponad 1500.
1: O czym informował Rafał Różycki.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
7: Prawie 4 minuty po 9:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: No More I Love You i Annie Lennox w Radiu Plus. Przeboje z nutą nostalgii na zegarze 20 minut po 9 w kalendarzu 7 dzień września. I to między innymi, jeśli chodzi o święta nietypowe, Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla Błękitnego Nieba. Chyba nie jest najgorzej dzisiaj z tym powietrzem, a przez najbliższe dni niebieskie niebo będziemy mogli raczej obserwować, bo wracają upały, więc niektórzy będą być może nawet wypatrywać chmur, żeby na chwilę uzyskać trochę wytchnienia. 20 minut po 9 na zegarze teraz. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Zabawę zawsze jest marzenie.
3: Musical Metro w Lublinie. Marzenia, pasja, taniec i śpiew. To już 35 lat musicalu Metro. Wyjątkowy koncert już 29 listopada w hali Globus w Lublinie. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Musical Metro w Lublinie 29 listopada. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl. Mecenasem koncertu jest Amber Blue Wellness and Spa nad Bałtykiem.
4: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
5: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
4: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
5: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
4: Nie bujasz?
5: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter.
6: Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
7: Zapraszamy do salonu Hyundai'a Sabat. Aleja Kraśnicka 162.
8: Hyundai.
9: Szukasz idealnego domu w Lublinie? Poznaj dębowe wille od Look Developer. Nowoczesne domy z własną działką. W standardzie fotowoltaika z magazynem energii. Pompa ciepła, rekuperacja. Ogrzewanie podłogowe i garaże. Blisko sklepów i usług. Zamieszkaj komfortowo. Szczegóły dębowewille.pl.
1: Reklama.

Widzi się Stay in Alive w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii, a przy życiu też chce zostać lato i pokazuje nam, że nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa. Tak jak wspominałam, w najbliższych dniach w niektórych miejscach nawet okolice 30 stopni i jedni się cieszą, bo uwielbiają, gdy jest lato i chcieliby je przedłużać jak najdłużej. Właśnie dla niektórych lato mogłoby trwać cały rok, ale są też tacy, którzy no może nie narzekają, że jeszcze jest bardzo ciepło, ale woleliby szukać tego ciepła na przykład ze świec, z koca, z herbaty, kawy albo kakao, wypitego pod tym kocem właśnie, z książką, albo też z cynamonką lub inną drożdżówką, która się z jesienią kojarzy. Więc pytanie, do której grupy wy należycie? Czy jesteście drużyna letnia, czy jednak jesienna i ta jesień jest już dla was taka, że chcielibyście, aby ona się pojawiła? Albo być może jeszcze jakaś inna pora roku jest waszą ulubioną. 691-141-141 SMS-owy numer dla was, a do oddania mam koszulkę Radia Plus, taką jeszcze lato zachowującą w sobie, bo raz, że kojarząca się z latem i takim latem z nutą nostalgii, po syfonem narysowanym z wodą z saturatora, więc jest to coś takiego, co nie dość, że lato nam przywołuje, to jeszcze wspomnienia z być może z dzieciństwa. Przypominam numer 691-141-141. Która pora roku jest dla was idealna i czy już czekacie na jesień, czy jednak cieszycie się z tego, że lato trwa. Sandra Maria Magdalena teraz w Radiu Plus.

0: Elektryczne gitary. Co ty tutaj robisz w Radiu Plus w przebojach z notą nostalgii? To taka piosenka idealna na poniedziałek, bo wiele osób sobie zadaje pytanie, co ja tutaj robię, szczególnie gdy myślami jesteśmy jeszcze przy weekendzie, ale spokojnie, właściwie jest poniedziałek, jest już 9:43, czyli dzień jest, wstaliśmy, poszliśmy do pracy, do szkoły, czyli dzień już jest trochę zaliczony i można myśleć o tym, że jeszcze tylko wtorek, środa, czwartek, piątek i znów sobota i będzie można zrobić coś miłego, coś dla siebie. 691-141-141 to jest SMS-owy numer dla Was, a ja przypomnę, że dziś pytam o to, w która pora roku jest dla Was tą, na którą najbardziej czekacie i nie chcecie się z nią rozstawać? Czy podoba Wam się to, że lato trwa i jeszcze upały przed nami, czy jednak już chcielibyście trochę bardziej jesiennej estetyki za oknami? 691-141-141, tak jak wspominałam, SMS-owy numer dla Was.
1: Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Samuraj był kimś więcej niż wojownikiem. Kaligrafia, literatura, sztuka, dyscyplina, honor i droga doskonalenia. Odkryj niezwykły świat dawnej Japonii, pełen legend, symboli i niezwykłego kunsztu. Drzeworyty mistrzów, legendarne zbroje, broń, maski i blisko 600 wyjątkowych eksponatów. Czas samurajów. Wystawa w Muzeum Narodowym w Lublinie na Zamku Lubelskim. Zapraszamy do 27 września.
5: Hej, tu IKEA. Teraz jesteśmy jeszcze bliżej ciebie. Zamów online swoje wymarzone artykuły IKEA i odbierz je w jednym z trzech nowych punktów odbioru zamówień w Puławach, Garwolinie lub Ostrowcu Świętokrzyskim. IKEA. Lepiej pomyślany dom.

0: No i Abba w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii na koniec 9 do 10. 3 minuty za moment w studiu Michał Konopiński z najnowszymi wiadomościami Radia Plus. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
4: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
3: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja.
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Lublin.
1: Rusza proces policjantów. To po śmierci 14-latki z Andrychowa. Donald Trump będzie dziś dzwonił do Putina i Załęskiego. Będzie też apel służb. To w związku z wysypem grzybów w polskich lasach. Jest 10. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ta historia wstrząsnęła Polską. Przed sądem rejonowym w Wadowicach rusza proces policjantów w sprawie śmierci 14-letniej Natalii z Andrychowa. Chodzi o trzech funkcjonariuszy, którym prokuratura zarzuca niedopełnienie obowiązków i nieumyślne narażenie dziewczynki na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. Przypomnijmy, Natalia zginęła 28 listopada 2023 roku w drodze do szkoły. Dzwoniąc do ojca, wzywała pomocy. Ta nie przyszła na czas. Tę dramatyczną historię przypomina Mateusz Gołębiewski.
2: 14-latka zadzwoniła do ojca w drodze do szkoły i powiedziała mu, że źle się czuje, jednak nie była w stanie powiedzieć, gdzie jest. Mężczyzna zawiadomił policję, ale według prokuratury funkcjonariusze nie podjęli jednak kluczowych działań, nie rozpoczęli poszukiwań i nie zlokalizowali telefonu dziewczynki. Po kilku godzinach Natalię znalazł znajomy ojca. Leżała niedaleko sklepu, około pół kilometra od komisariatu. Była w głębokiej hipotermii, bo tego dnia w Andrychowie temperatura spadła poniżej zera. Następnego dnia 14-latka zmarła. Zdaniem biegłych w wyniku obrzęku mózgu. Policjanci nie przyznają się do winy. Grożą im 3 lata więzienia.
1: To był Mateusz Gołębiewski. Dziękujemy. Donald Trump ma dziś rozmawiać telefonicznie z Putinem i Załęskim, podał portal Kyiv Independent. Prezydent USA ma wysłuchać najpierw swoich wysłanników, którzy w weekend byli w Moskwie i Kijowie. Amerykańscy wysłannicy Steve Witkoff i Jared Kushner próbowali przybliżyć perspektywę porozumienia pokojowego między Rosją a Ukrainą. Przełomu na razie nie ogłoszono, ale Amerykanie mówią o nowych pomysłach dotyczących zakończenia wojny. Chcą też powrotu negocjacji trójstronnych, mówił Jared Kushner. Wraz ze Steve'em uznaliśmy, że warto wrócić do formatu rozmów Ukrainy, USA i Rosji. Rozmawialiśmy z obiema stronami i mamy nadzieję, że wkrótce uda się zrobić kolejny krok. Mamy też nowe pomysły, które mogą pomóc w tym procesie. O planowanym trójstronnym spotkaniu mówił też Wołodymyr Zełenski. Rzucał fragmentami połamanego krzesełka w stronę kibiców Korony Kielce. Teraz na żywo meczu piłkarskiego długo nie zobaczę. Sąd ukarał w trybie przyspieszonym kibica Wisły Kraków.
3: W 94. minucie meczu doszło do bardzo niebezpiecznego incydentu. Kibic drużyny gości połamał krzesełko, a następnie rzucił jego elementami w sektor gospodarzy, którym znajdowały się m.in. dzieci. Bezpośrednio po meczu zatrzymali 21-letniego mieszkańca Krakowa. Po wykonaniu czynności procesowych z udziałem mężczyzny trafił on do pomieszczenia dla osób zatrzymanych.
1: Mówi Małgorzata Perkowska-Kiepas z kieleckiej policji. Fan krakowskiego zespołu otrzymał grzywnę w wysokości 3000 zł i m.in. zakaz wstępu na wszelkie imprezy masowe na terytorium Polski.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: W polskich lasach wysyp prawdziwków, podgrzybków i maślaków. Policja i leśnicy apelują jednak o rozsądek. Do lasu nie powinniśmy wchodzić sami. Pamiętajmy też, by zbierać tylko te grzyby, które dobrze znamy. Jak mówi Edyta Nowicka, rzeczniczka Radomskiej Dyrekcji Lasów Państwowych, warto zostawić też informacje, dokąd się wybieramy.
4: Powiedzmy komuś, czy znajomym, czy rodzinie, gdzie się wybieramy, bo jak zaginiemy, jakiś ślad musi po nas pozostać, żeby nas odnaleźć. Sprawdźmy jakiś telefon do leśniczego, do straży leśnej w danym kompleksie leśnym na leśnictwie, żeby w razie potrzeby się skomunikować.
1: I dodaję, że warto mieć przy sobie też kompas i naładowany telefon.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
5: Prawie 4 minuty po 10:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Smooth Criminal i Michael Jackson w Radiu Plus. Przeboje z nutą nostalgii. 18 minut po 10 teraz na zegarze. Zbliża się jesień i trochę o tych porach roku dzisiaj rozmawiamy, ale jeśli jesień to i zupy, to ten czas zup właśnie. I Taste Atlas, czyli ten internetowy przewodnik kulinarny, postanowił wybrać 26 najlepszych polskich zup. I internauci wskazali tę jedną ulubioną. To barszcz czerwony, ten czysty, klarowny, który pojawia się bardzo często także u nas na Wigilię. Na drugim miejscu zupa borowikowa, czyli coś, co jest teraz aktualne, bo grzyby w lasach. Żurek na trzecim miejscu i co ciekawe rosół dopiero na czwartym, na piątym rosół skóry. Później jest jeszcze w tej pierwszej dziesiątce kwaśnica, zupa grzybowa, zalewajka pomidorowa i ogórkowa, czyli rosół i pomidorówka. Te dwie najczęściej gotowane w Polsce zupy, rosół w niedzielę, poniedziałek, pomidorówka, znalazły się dosyć nisko na tej liście. A jeśli o rosół chodzi, jeśli wśród Was są tacy, którym rosół kojarzy się właśnie z domem, z niedzielą, z rodzinnym spotkaniem, z uroczystością, to ja przypominam, że trwają prace nad wpisaniem tradycji rosołu w Polsce na Światową Niematerialną Listę UNESCO. Na początek najpierw ta krajowa, ale jeżeli macie ochotę tych ciekawostek związanych z rosołem trochę poczytać, to tradycja rosołu w Polsce, taki profil na Facebooku, to można sobie tam zajrzeć i zobaczyć, na czym polegają te prace i jak one daleko są posunięte, a przede wszystkim, tak jak wspominałam, sporo ciekawostek na temat polskiego rosołu znaleźć.
1: Reklama. Kiedy ostatnio mieliście czas na wspólny, rodzinny obiad? Wystarczy, że pomyślisz, nie zajmiemy się wszystkim. Siądźmy bliżej. Stół i wół. Bramowa, Sławinkowska, Gęsia.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie. Zanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
6: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
5: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
6: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
5: Nie bujasz?
6: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
7: Zapraszamy do salonu Hyundai Sabat. Aleja Kraśnicka 162.
1: Hyundai. Reklama.

Krystyna Giżowska, przeżyłam z Tobą tyle lat w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii, a ja o lata z latem poniekąd dzisiaj pytam, a właściwie o tę porę roku, która jest Waszą ulubioną. Czy cieszycie się z tego, że lato trwa i nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa? Czy jesteście w tej grupie, która już przebiera nogami, żeby nastała jesień, taka z ciemnymi, długimi wieczorami, do tego książka, świece i jakoś tak bliżej znów do świąt, więc może już i grudzień. Jak to wygląda u Was? Na razie lato wygrywa, to jest ta Wasza ulubiona pora roku. Można pisać pod 691-141-141, to jest SMS-owy numer dla Was. La Luna i Belinda Carlisle teraz w Radiu Plus.

0: Still Love New i Scorpions w Radiu Plus przeboje z nutą nostalgii. 16 minut pozostało do 11. Wiadomości od Was nie tylko o porze roku, ale także i o grzybobraniu, bo to już ten czas właśnie. Grzybów było w bród, ale nie wszędzie, bo tak jak z tych raportów od Was wynika, to na Podlasiu grzybów sporo, ale już w okolicach Żywca, w okolicach Zakopanego niekoniecznie, więc jeżeli zbieracie i te grzyby u Was są, to bardzo dobrze. Proszę pomyśleć o tym, co można z nich przygotować, bo w przyszłym tygodniu będziemy o grzybobranie pytać, ale na razie nie zdradzam szczegółów, więcej powiem w okolicach piątku. Na zegarze, tak jak wspominałam, 16 minut do 11 i do 11 jeszcze między innymi dni, których nie znamy, i Marek Grechuta. Radio
1: Plus. Reklama. Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
2: Szukasz idealnego domu w Lublinie? Poznaj dębowe wille od Look Developer. Nowoczesne domy z własną działką. W standardzie fotowoltaika z magazynem energii. Pompa ciepła, rekuperacja. Ogrzewanie podłogowe i garaże. Blisko sklepów i usług. Zamieszkaj komfortowo. Szczegóły dębowewille.pl.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii dobry plan wystarczy.
4: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz, i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama.

87 i 9. Radio Plus Lublin. Radio Plus Lublin.

0: Crash i Jennifer Page na koniec 10 w Radiu Plus, na zegarze 3 minuty do 11. Za chwilę wiadomości. Radio
1: Plus. Reklama. Drupi już 29 września w Gdańsku w Filharmonii Bałtyckiej i 1 października w Warszawie w klubie Stodoła. Zaśpiewa swoje największe przeboje: Provincia, Serenoe, Wadowija, Soli, Piccola e Fragile i wiele innych. Czy może Was tam zabraknąć? Kup bilety już teraz na Eventim, e-bilet lub bilety na PL. Zapraszają Wirtualna Polska i Radio Plus. Spotkajmy się w Gdańsku i Warszawie na koncertach Drupiego.
2: 8 200
3: 8 600.
4: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
5: Potrzebujemy towaru
6: i pieniędzy.
4: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
7: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Musical Metro w Lublinie. Marzenia, pasja, taniec i śpiew. To już 35 lat musicalu Metro. Wyjątkowy koncert już 29 listopada w hali Globus w Lublinie. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Musical Metro w Lublinie 29 listopada. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl. Mecenasem koncertu jest Amber Blue Wellness and Spa nad Bałtykiem.
9: Światowa wystawa dzieł Vincenta van Gogha przybywa do Lublina. Zobacz największe dzieła van Gogha, wyczarowane dzięki technologii immersji. I dosłownie zanurz się w świecie obrazów mistrza. Odkryj magię wirtualnej rzeczywistości dzięki nowoczesnej strefie VR. Immersyjna wystawa van Gogh już od 15 września w Hangarze Sztuki w Lublinie. Bilety dostępne na wystawawangogh.pl.
10: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie 2 sztuk.
11: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Lublin.
1: 9 domowych ładunków wybuchowych znaleziono w niemieckiej Saksonii przy linii wysokiego napięcia. Policjanci z Wielkopolski przejęli klefedron o wartości 31 milionów złotych. Przez dwie najbliższe noce zamknięty będzie tunel na Zakopiance. Jest 11. Marcin Bartnik. Groźny wypadek w Małopolsce. Zablokowana jest krajowa 75 między Nowym Sączem a Brzeskiem. W Czchowie karetka pogotowia zderzyła się z lawetą, która przewoziła koparkę. 3 osoby zostały ranne. Policja kieruje na objazdy. 9 domowych ładunków wybuchowych znaleziono w niemieckiej Saksonii. Tym samym liczba takich urządzeń odkrytych w ostatnim czasie wzrosła w regionie do 21. Nowe ładunki znajdowały się przy linii wysokiego napięcia w Graustein i zostały rozbrojone przez specjalistów. To miejsce znajduje się między 3 odkrywkami węgla brunatnego przy granicy z Polską. Trwa śledztwo w sprawie ataków na infrastrukturę energetyczną. Służby sprawdzają również, czy ma to związek z aktami sabotażu w stacjach elektroenergetycznych w Brandenburgii i na Drenni Północnej Westfalii. Udana akcja służb w Wielkopolsce. Funkcjonariusze zabezpieczyli klefedron o wartości 31 milionów złotych. Odkryli w kłodawie ponad 0,5 tony narkotyków, linię produkcyjną i 160 tysięcy złotych w gotówce. Na gorącym uczynku wpadły 2 osoby. Grozić im może do 20 lat więzienia. Po piątkowych kontrowersjach jest zapowiadana zmiana w rządzie. Po dymisji Mikołaja Dorożały, dziś powołany na stanowisko wiceministra klimatu i środowiska, został Sławomir Ćwik. Dorożała odchodził z resortu po konflikcie ze środowiskami myśliwych i leśników. Ćwik jest posłem Unicentrum i członkiem zarządu tej partii. Obowiązki sekretarza stanu obejmie 14 września.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Tunel na Zakopiance znów będzie zamknięty i to przez 2 noce, wszystko przez prace serwisowe. Dziś w nocy oraz wtorku na środę tunel pod Luboniem Małym będzie nieprzejezdny. W tym czasie drogowcy przeprowadzą prace serwisowe i przegląd systemów bezpieczeństwa.
2: Pierwszą noc z poniedziałku na wtorek zamkniemy przejazd w kierunku Nowego Targu. Zamkniemy też całkowicie drogę ekspresową od węzła Lubień do węzła Skomiel na Biała. Prace tutaj będą trwały od godziny 22 do 6, a od 1.30 do 2 w nocy zamkniemy również przejazd w kierunku Krakowa. Kolejne nocy z wtorku na środę, podobne prace, tym razem w Nitce w kierunku Krakowa.
1: Wyjaśniał Kacper Michna z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Kierowcy na węźle Lubień będą kierowani na objazdy drogą wojewódzką nr 968 do Mszany Dolnej, a następnie krajową 28 do węzła Skomielna Biała.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
3: 3 minuty po 11:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Smooth I Like To You i Charles & Teddy w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii na zegarze prawie 20 minut po 11, a w wiadomościach od Was, no chciałoby się powiedzieć tak, gdyby tak lato zechciało zostać na dłużej, bo to lato króluje, chociaż są i tacy, którzy czekają jesieni i nawet już przyszykowane są ozdoby świąteczne. Więc jeszcze 5 minut czekam na wiadomości od Was, 6 9 1 140 1 141, to jest SMS-owy numer dla Was, a przypominam, że pytam o to, która pora roku jest dla Was najwspanialsza, którą lubicie najbardziej. Czy cieszycie się z tego, że lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa? Czy jednak już wypatrujecie jesieni? Albo może to wiosna lub zima jest tą porą roku najmilszą dla Was? 691 141 141. Radio
1: Plus. Reklama. Szukasz solidnych drzwi na indywidualny wymiar? A może chcesz zlecić montaż drzwi bez wyrywania starej ościeżnicy albo zabudowę ościeżnicy stalowej? Zgłoś się do firmy Mardom. Realizujemy wszystkie, nawet najbardziej nietypowe zlecenia. U nas także znajdziesz bogaty wybór drzwi i podłóg w pełnej gamie kolorystycznej, w tym podłogi drewniane, panele i parkiety. Umów się już dziś na bezpłatny pomiar i wycenę. Mardom. Lublin. Lotnicza 5. Więcej na mardom.sc.pl.
2: Pamiętasz swoje ostatnie spotkanie ze znajomymi? Wrzuć datę na grupę. Wasz stół już czeka. Siądźmy bliżej. Stół IW. Bramowa Sławinkowska, Gęsia.
1: Reklama.

0: starszy Plafin z Gonna Stop Us Now w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii, a jego też nic nie powstrzyma, nie powstrzyma nic Adama prawdopodobnie. Dzień dobry, Adamie. Halo, halo? Halo? Coś nam się tutaj nie udało połączyć. Dobrze, to jeżeli chodzi o...
1: Halo,
0: o, udało nam się,
1: jestem.
0: Adamie, dzień dobry jeszcze raz. Powiedziałam na początku, że ciebie też nikt nie powstrzyma przed dotarciem do Mierzei, do Piasków na Mierzei Wiślanej, bo napisałeś o tym, że właśnie na rowerze ze Świnoujścia do Piasków podróżujesz. Załapałam cię na tej trasie, ale to lato takie prawdziwe, słoneczne, to jest ta ulubiona pora roku dla ciebie.
1: Oczywiście. Czyli... Lubię się wygrzewać.
0: A ty nie jest za gorąco wtedy na rower?
1: No czasami tak.
0: Okej, ale rozumiem, że to lato, więc ty nie czekasz na jesień, która przed nami.
1: Nie.
0: Dobrze, to powiedz, jakie warunki na trasie dzisiaj?
1: Dzisiaj jest ładnie. Nieduży wiatr, przebijające się słońce, trochę cienia, około 20 stopni. W porządku.
0: Czy zatrzymałam ciebie na tej trasie? Ile ty jeszcze masz drogi do pokonania dzisiaj?
1: Dopiero wystartowałem, myślę, że z 80
0: kilometrów.
1: Może 90, zobaczę, gdzie będzie postój.
0: Wow, to trzymam kciuki, dla ciebie także koszulka od Radia Plus, żeby to lato trochę zatrzymać na dłużej właśnie. Jeśli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena twoja.
1: Okej, okay. No jeśli mnie ktoś słucha ze znajomych, to oczywiście wszystkich pozdrawiam. Pozdrawiam moją rodzinę, żonę, dzieci, które gdzieś tam teraz w szkole i w pracy. Pozdrawiam wszystkich rowerzystów, którzy zmagają się z kręceniem kółkiem.
0: Do tych pozdrowień się dołączam i żeby z wiatrem było zawsze. Wszystkiego dobrego.
1: Oczywiście,
0: do
1: oczywiście.
0: Usłyszenia.
1: Dziękuję, pozdrawiam.
0: Daddy Cool i Boniem teraz w Radiu Plus. She's crazy like...

0: Weekend Gaming i Isaac Brand You Plus w przebojach z nutą nostalgii. Spokojnie jeszcze, ale do 12 będzie jeszcze troszeczkę szybciej. Między innymi Roxette i Dangerous.
1: Reklama.
2: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
3: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
2: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
3: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
2: Nie bujasz?
3: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
4: Zapraszamy do salonu Hyundai'a Sabat. Aleja Kraśnicka 162.
1: Hyundai. Reklama.

0: Benny King na koniec 11 do 12 pozostały tylko 3 minuty. Za chwilę wiadomości i przebojowa poczta. Dzięki za dziś. Do usłyszenia. Do jutra.
1: Reklama. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
2: Lidl, to się opłaca.

0: urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
4: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
3: Polecam Michel Mon.
4: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
5: Reklama.

0: Radio Plus Lublin.
1: Po dwóch dniach przesłuchań są zarzuty dla Romana Rzet w sprawie afery Zonda Krypto. Generał Szymczyk stawił się na rozprawę dotyczącą odpalenia granatnika w Komendzie Głównej Policji. S1 nie przejezdna w kierunku granicy ze Słowacją. Jest 12. Marcin Bartnik. Roman Rzet po dwóch dniach przesłuchań w katowickiej prokuraturze usłyszał zarzuty w sprawie Zonda Krypto. Mężczyzna został zatrzymany w sobotę, a wczoraj doprowadzony na przesłuchanie. Dlaczego? O tym nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
2: Służby zatrzymały mężczyznę, ponieważ istniała uzasadniona obawa, że chce uciec z kraju. Policja przeszukała miejsce jego zatrzymania oraz miejsce zameldowania, gdzie zabezpieczono m.in. wartościowe przedmioty i dokumentację dotyczącą działalności Zonda Krypto. Roman Rzet to były współpracownik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowalut BitBay, czyli poprzedniczki Zonda Krypto. Dotychczas w sprawie giełdy kryptowalut wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie. W ubiegłym miesiącu śledztwo w sprawie Zonda Krypto połączono ze śledztwem w sprawie zaginięcia Sylwestra Suszka, które prowadzi delegatura Prokuratury Krajowej w Katowicach.
1: O zarzutach poinformował obrońca Romana Rzet po wyjściu z prokuratury. Teraz inna głośna sprawa. Były szef policji stanął przed sądem. Ruszył proces generała Jarosława Szymczyka w głośnej sprawie odpalenia granatnika w Komendzie Głównej w grudniu 2022. Przed sądem rejonowym w Warszawie jest nasz reporter Krzysztof Płowecki. Dzień dobry.
3: Jestem. Dzień dobry. Jarosław Szymczyk pojawił się przed sądem osobiście, ale nie odpowiadał na pytania, czy przyzna się do winy i czy będzie dzisiaj składał wyjaśnienia. Były komendant główny policji jest oskarżony m.in. o nielegalne posiadanie granatnika oraz przewiezienie go z Ukrainy do Polski bez zgłoszenia tego służbom celnym. Prokuratura zarzuca mu także nieumyślne spowodowanie wybuchu w Komendzie Głównej Policji, który zagroził życiu i zdrowiu wielu osób. Za te zarzuty grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności, a proces odbywa się za zamkniętymi drzwiami.
1: Krzysztof Płowecki, dziękuję za relację. 3 osoby zostały ranne w wypadku na Krajowej 75 na trasie Nowy Sącz-Brzesko. W Czchowie karetka pogotowia zderzyła się z lawetą, która przewoziła koparkę.
4: Osobami poszkodowanymi w tym zdarzeniu jest 2 ratowników medycznych, którzy transportowali pacjenta. Ci ratownicy zostali zabrani do szpitali jako przytomni z obrażeniami ciała. Dodatkowo pacjent, który był transportowany, również został przetransportowany do szpitala w Brzesku.
1: Mówił Dominik Machał ze Straży Pożarnej w Brzesku. Trasa może być zablokowana jeszcze przez kilka godzin. Utrudnienia również na drodze ekspresowej S1 w rejonie Żywca w kierunku granicy ze Słowacją. Między węzłami Browar i Węgierska Górka doszło do kolizji 2-osobowek i ciężarówki. S1 prowadzi do przejścia granicznego ze Słowacją w Zwardoniu.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: W ostatniej drodze towarzyszą mu rodzina, przyjaciele i miłośnicy jego talentu. Na Powązkach Wojskowych w Warszawie trwają uroczystości pogrzebowe słynnego aktora Jana Frycza. Byłeś nie do podrobienia, mówił reżyser i aktor Mikołaj Grabowski, a wyraźnie wzruszony Jan Englert w czasie uroczystości zaznaczał.
5: Wymykał się kategorią. Wiele osób żegnamy, ale śmierć Frycza, mimo że przewidywalna, zrobiła na mnie olbrzymie wrażenie. Wiem... Prawdopodobnie w tej chwili poucza chóry anielskie, że pora zmienić sposób śpiewania na jakiś ciekawszy i nowy.
1: Jan Frycz był aktorem m.in. Teatru Starego w Krakowie i Teatru Narodowego w Warszawie. Aktor zmarł 15 sierpnia w wieku 72 lat.
6: Anna Opasiak, informacje z regionu. To nie było podpalenie. Śledczy zamykają sprawę głośnego pożaru kościoła NSJ w Lublinie. Świątynia przy ulicy Kunickiego spłonęła podczas ostatnich świąt Bożego Narodzenia. Teraz prokuratura rejonowa umorzyła śledztwo.
7: Zdarzenie nie zawierało znamion przestępstwa. W toku śledztwa wykluczono celowe działanie lub zaniedbanie.
6: Mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak. Najbardziej prawdopodobną przyczyną pożaru była awaria fotowoltaiki. Brakuje krwi, jest prośba do dawców. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie wystosowało apel do wszystkich zdrowych osób. Trzeba nieustannej mobilizacji, bo krew to unikatowy lek, mówi Paweł Filip z RCKiK w Lublinie.
8: Oddawanie krwi jest istotne z jednego bardzo prostego względu. Tej krwi nie da się niczym zastąpić, nie można jej wyprodukować, więc tylko człowiek może podarować ją drugiemu człowiekowi, dlatego jest to tak bardzo ważne i tą krew trzeba oddawać systematycznie. To zapotrzebowanie na krew jest cały rok, więc zachęcamy wszystkich do tego, żeby systematycznie oddawali krew.
6: Chętni dawcy powinni zgłaszać się do stałych punktów poboru krwi. Dodatkowo Lubelskie Centrum Krwiodawstwa organizuje w regionie akcje terenowe. Szczegóły są dostępne na stronie rcki.lublin.pl. A co w pogodzie? Na Lubelszczyźnie słonecznie, dziś tylko trochę chmur, bez opadów, z umiarkowanym wiatrem. Co do temperatury, aktualnie wynosi 18 stopni i jeszcze dziś wzrośnie maksymalnie do 20. Jutro cieplej, bo temperatura 26 stopni, a w środę nawet 31.
0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
9: Poniedziałek, nowy tydzień. Marek Sierocki, dzień dobry.
10: Jan Pasterski również. Zaczynamy bardzo przebojowo. Kochać cię za późno to jeden z wielkich przebojów polskich dekady lat 80. ubiegłego wieku. Na dobry początek grupa Kombi.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: 29 września w Gdańsku, a 1 października w Warszawie wystąpi Drupi, wielka gwiazda włoskiej piosenki, niesamowicie popularny. W drugiej połowie lat 70. ubiegłego wieku wtedy lansował przeboje Vadovia, Serenae, Piccole, Fragile. Wielokrotnie przyjeżdżał do Polski, między innymi wystąpił na festiwalu w Sopocie, pierwszy raz pod koniec lat 70., drugi raz w roku 2000. Radio Plus jest patronem medialnym tych koncertów.
2: I teraz rozdajemy właśnie zaproszenia do Gdańska. Gdyby ktoś miał ochotę, podwójne zaproszenie, czyli naturalnie z osobą towarzyszącą, dajcie znać SMS-owo pod 691-141-141 i zaglądamy teraz urodzinowo do kalendarza, bo dzisiaj właśnie swoje święto ma Chrissy Hynde.
1: Wokalistka grupy The Pretenders zagramy jeden z największych przebojów tej formacji. Rok 1994, I Stand By You. Wtedy ten singiel trafił na listy przebojów. Dzisiejsza jubilatka Chrissy Hynde i grupa Pretenders.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz. Reklama.
1: Zabawę zawsze jest marzeniem.
2: Musical Metro w Lublinie. Marzenia, pasja, taniec i śpiew. To już 35 lat musicalu Metro. Wyjątkowy koncert już 29 listopada w hali Globus w Lublinie. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Musical Metro w Lublinie 29 listopada. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl. Mecenasem koncertu jest Amber Blue Wellness and Spa nad Bałtykiem.
3: Hej, tu IKEA. Teraz jesteśmy jeszcze bliżej Ciebie. Zamów online swoje wymarzone artykuły IKEA i odbierz je w jednym z trzech nowych punktów odbioru zamówień w Puławach, Garwolinie lub Ostrowcu Świętokrzyskim. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Kiedy ostatnio mieliście czas na wspólny, rodzinny obiad? Wystarczy, że pomyślisz. My zajmiemy się wszystkim. Siądźmy bliżej. Stół i wół. Bramowa, Sławinkowska, Gęsia.
0: Reklama.

87 i 9. Radio Plus Lublin. Radio Plus Lublin.

0: Kangra jest filmu Dirty Dancing i niezapomniany Eric Carmento za nami, a przed nami informacja o tym, kto dostanie od nas zaproszenie na koncert Drupiego.
1: Tą osobą jest Ewelina. Ewelino, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry i wszystkiego najlepszego, bo wiemy skądinąd, że dzisiaj świętujesz swoją rodzinę.
2: Tak, dziękuję bardzo.
1: To mamy dla ciebie prezent, podwójne zaproszenie na koncert Drupiego do Gdańska już 29 września. Trafiliśmy z prezentem?
2: Tak, super, cieszę się bardzo.
1: Świetnie, z mężem się wybierzesz, a macie daleko?
2: Tak, daleko, około 600 kilometrów.
1: Wow, ja, to daleko, ale to będzie pretekst, żeby spędzić weekend nad morzem.
2: To raczej tak.
1: No świetnie, to wszystkiego dobrego od nas raz jeszcze i udanego wyjścia na koncert.
2: Dziękuję bardzo. Czy mogłabym jeszcze pozdrowić?
1: Oczywiście.
2: Chciałabym pozdrowić męża, synów i całą swoją rodzinę, no i oczywiście panów prowadzących.
1: Bardzo dziękujemy. My też pozdrawiamy. Trzymaj się ciepło, dobrego dnia urodzin.
2: Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dzięki. Pozdrawiam.
1: Pozdrawiamy. No to było krajowo, jeżeli chodzi o urodziny, a teraz będzie zagranicznie.
0: No tak nie do końca zagranicznie, bo urodził się rzeczywiście za granicą, w Liverpoolu, John McIntyre, wokalista grupy Bad Boys Blue, ale od kilku ładnych lat mieszka w Polsce pod Łodzią, bo ma żonę Polkę, Sylwię. No i stąd wyjeżdża na koncerty, bardzo często koncertuje. Zespół Bad Boys Blue największe triumfy święcił właśnie kiedy John dołączył do tej grupy w roku 1984. Potem było pasmo wielkich sukcesów. Do nich należy utwór Pretty Young Girl.

0: Porque te vas, czyli Dlaczego odchodzisz, to była Janet. Przebój z filmu Nakarmić kruki Carlosa Saury. Piosenka nagrana 2 lata przed premierą filmu, ale dopiero dzięki temu, że znalazła się na ścieżce dźwiękowej filmu Nakarmić kruki, stała się słynna na całym świecie. Raz jeszcze zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza.
1: Tak jest, bo gdyby żył, to dzisiaj obchodziłby swoją urodzinę. 7 września 1956 roku na świat przyszedł Richard Riedel.
0: Wokalista zespołu Jam, autor słów, kompozytor, no przede wszystkim niezwykle charyzmatyczny frontman. Szkoda, że go nie ma między nami, ale pozostały jego niezapomniane piosenki. Do nich należy utwór Naiwne pytania, czyli W życiu ważne są tylko chwile. Zespół Jam.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz.
1: Reklama. Szukasz solidnych drzwi na indywidualny wymiar? A może chcesz zlecić montaż drzwi bez wyrywania starej ościeżnicy albo zabudowę ościeżnicy stalowej? Zgłoś się do firmy Mardom. Realizujemy wszystkie, nawet najbardziej nietypowe zlecenia. U nas także znajdziesz bogaty wybór drzwi i podłóg w pełnej gamie kolorystycznej, w tym podłogi drewniane, panele i parkiety. Umów się już dziś na bezpłatny pomiar i wycenę. Mardom. Lublin Lotnicza 5. Więcej na mardom.sc.pl.
2: 3, 17, 40...
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.

0: To był Rod Stewart i piosenka When I Need You, przeróbka hitu, który śpiewał Leo Sayer, ale w wykonaniu Roda Stewarta ten utwór również trafił na światowe listy przebojów, bo Rod Stewart to genialny odtwórca piosenek, które już niektórzy nagrywali wcześniej. Raz jeszcze zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza.
1: Tak jest. 7 września 1987 roku w sprzedaży ukazuje się drugi album grupy Pet Shop Boys pod tytułem Actually.
0: Poprzedni debiutancki krążek Please odniósł niesamowity sukces. Popularnością cieszył się utwór West End Girls. To był hit absolutnie światowy, ale Pet Shop Boys, czyli Neil Tennant i Chris Lowe, nie zamierzali tylko na tym sukcesie bazować swojej kariery. Nagrali fantastyczną płytę, z której pochodzi m.in. przebój It's a Sin. Chcemy teraz Państwu tę piosenkę przypomnieć, a Janek zostaje z Państwem jeszcze przez 3 godziny.
1: Zgadza się.
0: I co tam będzie się działo?
1: A między innymi koszulki takie fajne, cały czas jeszcze w klimacie wakacyjnym z syfonem. Taka grafika, no, mam nadzieję, że...
0: Ponoć ma być bardzo ciepło jeszcze przez najbliższe dni.
1: Jeszcze przez najbliższe 2 dni ma być ciepło. Jakby lato nie miało ochoty jeszcze powiedzieć nam do usłyszenia i bardzo dobrze, bo jutro i pojutrze nawet w okolicach 30 kresek, także jeszcze być może będziemy korzystali z wiatraków i klimatyzacji.
0: To my żegnamy się też gorąco. W tej godzinie to prawie wszystko. Za chwilę wiadomości, a teraz It's a Sin, Neil Tennant i Chris Lowe, czyli Pet Shop Boys. We'll be right back.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
4: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
3: Znaczy, Frosta kupiłeś?
4: Prościej się nie da.
5: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smak

0: Wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje
4: torby z zakupami.
5: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
6: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Kart Ekstra, drugie gratis, 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Albano i Romina Power.

0: Radio Plus Lublin.
1: Po 15 latach przyznaje się do zabójstwa 13-letniej Izabeli Strzałkowskiej w Gdyni. Głos zabrała prokuratura. Pociąg staranował ciężarówkę pod Suwałkami. Za chwilę też emerytka, rekordzistka z Bydgoszczy. Jest 13. Marcin Bartnik, podejrzany, współpracuje ze śledczymi, konsekwentnie przyznaje się do zabójstwa 13-latki. Takie są nowe informacje z prokuratury, która zajmuje się śmiercią Izabeli Strzałkowskiej. Dziewczynka została zamordowana 15 lat temu w Gdyni Dąbrowie. Dopiero dzięki badaniom DNA śledczy trafili na trop podejrzanego.
2: Podejrzany przyznaje się do popełnienia zabójstwa, opowiada, jak do tego doszło. To umożliwiło odtworzenie przebiegu zdarzenia, czyli tak zwanej wizji lokalnej. Do tej wizji doszło 2 września 2026 roku. Ponadto funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku przesłuchują świadków związanych z podejrzanym.
1: Wyjaśniał Mariusz Marciniak z prokuratury regionalnej w Gdańsku. Do zabójstwa 13-letniej Izabeli Strzałkowskiej doszło 23 sierpnia 2011 roku w Gdyni. Ciało dziewczynki, która wieczorem odprowadzała swoją koleżankę na przystanek autobusowy, znaleziono w lasku w dzielnicy Dąbrowa, 300 metrów od bloku, gdzie mieszkała. Funkcjonariusze na miejscu zabezpieczyli profil DNA potencjalnego sprawcy. Podejrzanemu 37-latkowi grozi dożywocie. Pociąg staranował ciężarówkę. Groźny wypadek na torach w miejscowości Okuniowiec pod Suwałkami. Skład przewożący naczepy uderzył w ciężarówkę przewożącą masę bitumiczną na niestrzeżonym przejeździe. Doszło do uszkodzenia lokomotywy i wyciekło około 3000 litrów oleju napędowego.
3: Kierujący samochodem ciężarowym został przetransportowany do szpitala.
1: Mówi Karol Górski z suwalskiej policji. Ruch jest całkowicie wstrzymany, dodaje Tomasz Łotowski z PKP PLK.
4: Akcja może potrwać do godzin popołudniowych. Ruch pociągów jest wstrzymany.
1: Na miejscu pracują strażacy i policjanci, którzy ustalają okoliczności wypadku. Minimalnie rośnie bezrobocie. Szacowana stopa bezrobocia rejestrowanego w sierpniu wyniosła 5,9% i w porównaniu z lipcem wzrosła o 0,1 punktu procentowego. Na koniec wakacji w urzędach pracy zarejestrowanych było 911 tysięcy bezrobotnych, czyli o 4,5 tysiąca więcej niż w poprzednim miesiącu, poinformował resort pracy. Jedni kręcą nosem, drudzy sięgają po nowe potrawy z zaciekawieniem. Od 1 września doszło do sporych zmian w szkolnych jadłospisach. To przede wszystkim mniej mięsa, ale za to więcej owoców i roślin strączkowych.
5: Głodni bardzo?
6: Tak.
5: Co wybraliście?
6: Co dalej?
7: Właśnie zgodnie z nowym rozporządzeniem i z nową dietą planetarną mamy tutaj kotleciki się życzy, ratatuj, kaszą, czyli bardzo zdrowo. Nie wszystkie dzieci tak chcą jeść, ale można powiedzieć, że o, powoli się przyzwyczajają.
6: Spróbuję, też spróbuję.
5: Jedzenie ma być bardziej różnorodne.
6: No.
5: To chyba dobrze.
6: No chyba.
5: Co sądzisz o tych zmianach?
6: Są trochę słabe, bo ja też lubię mięso.
5: Czyli wolałabyś, żeby mięso było częściej?
6: No trochę tak.
1: Szkolną stołówkę w Bełchatowie odwiedził Rafał Różycki. Głównym celem zmian jest wspieranie zdrowia dzieci i młodzieży.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Ponad 42 tysiące złotych brutto miesięcznie otrzymuje emerytka z Bydgoszczy. To najwyższa emerytura wypłacana kobiecie w Polsce, informuje ZUS. Bydgoszczanka na emeryturę przeszła w wieku 81 lat po 61 latach pracy. Wyższe świadczenie otrzymuje krajowy rekordzista, emeryt ze Śląska. Jego emerytura przekracza 54 tysiące złotych brutto miesięcznie. Mężczyzna na emeryturę przeszedł dopiero w wieku 86 lat, a jego staż pracy wyniósł ponad 67 lat.
8: Anna Opasiak, informacje z regionu. Będą szukać prawdopodobnego pochówku ukraińskich cywilów. Ukraińcy przeprowadzą na Lubelszczyźnie prace poszukiwawcze. Będą one prowadzone przez ukraińskich i polskich ekspertów na cmentarzu prawosławnym we wsi Łasków, niedaleko Chrubieszowa.
9: Chodzi o poszukiwanie grobów osób narodowości ukraińskiej, które prawdopodobnie zginęły 10 marca 1944 roku w wyniku odwetowych działań partyzantki polskiej za działalność oddziałów UPA na terenie naszego regionu.
8: Mówił archeolog z Zamojskiego i delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie Wiesław Koman. Prace mają rozpocząć się pod koniec miesiąca. Podjął się misji na dwóch kółkach. Honorowy krwiodawca Janusz Kobyłka z Lublina ruszył dziś z akcją Kilometry Dobra. Przejedzie około 1500 kilometrów w rajdzie rowerowym na rzecz PCK.
10: W tym roku będę odwiedzał miejscowości takie, gdzie po prostu nie ma tego Polskiego Czerwonego Krzyża, a zachęcać, żeby się ludzie angażowali.
8: Trasa prowadzi z Międzyzdrojów do Tomaszowa Lubelskiego. Można też ją śledzić m.in. w mediach społecznościowych PCK. A co dziś w pogodzie? Na Lubelszczyźnie dużo słońca i trochę chmur, ale dziś bez opadów. Co do temperatury, aktualnie wynosi 20 stopni, a od jutra, uwaga, powrót lata, będzie 26, a w środę nawet 31 stopni. Potem znowu nieco się ochłodzi, temperatura spadnie do około 20. Dziś wiatr umiarkowany.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
11: I zrobiło nam się 6 minut po 13. Dzień dobry, w poniedziałkowe popołudnie. Janek Pasterski, teraz w Radio Plus, Tina Turner.

0: wakacyjne brzmienie jeszcze w dalszym ciągu. No tak, słysząc takie numery o wakacjach, sobie przypominamy szwedzka grupa Ace of Base, All That She Wants. A gdyby ktoś jeszcze chciał, żeby było ciepło, żeby było przyjemnie, to te marzenia się spełnią i to wkrótce. Słuchajcie, według pogody jutro naprawdę jeszcze takie ostatnie tchnienie lata. Od 25 do 29 kresek w większości naszego kraju, a środa to już będzie po prostu upał. 31 stopni. Odpowiada za to antycyklon Urlich. Tak się nazywa. Pięknie. Trochę złowieszczo. Ale przynajmniej będzie ciepło. Radio
1: Plus. Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Pamiętasz swoje ostatnie spotkanie ze znajomymi? Wrzuć datę na grupę. Wasz stół już czeka. Siądźmy bliżej. Stół IW. Bramowa Sławinkowska, Gęsia.
1: Reklama.

słoneczne San Francisco, Scott McKenzie i kwiaty we włosach. Obowiązkowo one się pojawiają, ale to nie trzeba aż jechać do San Francisco. Można w Polsce, można u nas przywdziać piękny uśmiech na twarz, dobry humor, dobre podejście, kwiaty we włosach. I to też może być przyjemny czas.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od jutra UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Castorama.
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii dobry plan wystarczy.
5: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.

87 i 9. Radio Plus Lublin. Radio Plus Lublin.

0: muzyczny roller coaster. Bohemian Rhapsody i Queen, takim mocnym rockowym akcentem kończymy tę godzinę. To już prawie 14 w Radio Plus, za chwilę pora wiadomości. Radio Plus. Reklama.
1: Drupi już 29 września w Gdańsku w Filharmonii Bałtyckiej i 1 października w Warszawie w klubie Stodoła. Zaśpiewa swoje największe przeboje: Provincia, Serenoe, Wadowija, Soli, Piccola e Fragile i wiele innych. Czy może was tam zabraknąć? Kup bilety już teraz na Eventim, e-bilet lub bilety na PL. Zapraszają Wirtualna Polska i Radio Plus. Spotkajmy się w Gdańsku i Warszawie na koncertach Drupiego.
2: Głodni emocji, żądli pieniędzy, dobry chwale.
3: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
4: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
3: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
5: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
6: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
7: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
6: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
7: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
6: Nie bujasz?
7: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
8: Zapraszamy do salonu Hyundai Sabat. Aleja Kraśnicka 162.
9: Hyundai.
10: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm. Dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: Szukasz solidnych drzwi na indywidualny wymiar? A może chcesz zlecić montaż drzwi bez wyrywania starej ościeżnicy albo zabudowę ościeżnicy stalowej? Zgłoś się do firmy Mardom. Realizujemy wszystkie, nawet najbardziej nietypowe zlecenia. U nas także znajdziesz bogaty wybór drzwi i podłóg w pełnej gamie kolorystycznej, w tym podłogi drewniane, panele i parkiety. Umów się już dziś na bezpłatny pomiar i wycenę. Mardom. Lublin. Lotnicza 5. Więcej na mardom.sc.pl.
14: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Budka suflera.

0: Radio Plus Lublin.
1: Zatrzymany w związku z aferą Zonda Krypto Roman Rzet usłyszał dwa zarzuty, m.in. oszustwa. Przyjechał na komisariat samochodem, miał trzy zakazy prowadzenia pojazdów. Służby apelują o spokój. Na wschodzie Mazowsza pojawił się żubr. Jest 14. Marcin Bartnik. Kolejne zarzuty w aferze Zonda Krypto zatrzymane w sobotę w związku z tą sprawą Roman Rzet odpowie m.in. za oszustwo. Jak przekazał jego adwokat, jeszcze dziś więcej szczegółów mają podać śledczy. O tym Mateusz Gołębiewski.
2: Roman Rzet nie przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia. Jego obrońca podkreśla, że wiedza Romana Rzet o sprawie ogranicza się do zarządzania giełdą BitBay, poprzedniczką Zonda Krypto. Mężczyzna został zatrzymany w sobotę m.in. dlatego, że służby obawiały się jego ucieczki do Chin. Mecenas oskarżonego zaprzecza, by jego klient planował ucieczkę. Jak wyjaśnił, miał również bilet powrotny do kraju. Prokuratura ma skierować wniosek o jego tymczasowe aresztowanie.
1: Podejrzany to były wspólnik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowalut BitBay. Zapowiadana wielka reforma w służbie zdrowia na razie raczej wyhamowuje zmiany, które są efektem afery w stołecznym szpitalu południowym. Ogłaszano w połowie lipca. Pierwszy ważny krok ma nastąpić w listopadzie, zapowiada ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
3: Od 1 listopada grafiki, harmonogramy pracy medyków będą w sposób rzeczywisty zbierane przez oddziały NFZ-u. Także w całej Polsce od 1 listopada już inne raportowanie.
1: W październiku ma natomiast zostać opublikowany pierwszy raport pokazujący wysokość wynagrodzeń lekarzy pracujących w podmiotach posiadających umowy z NFZ. Najważniejsze zmiany dotyczące także czasu pracy mają wejść w życie rok od uchwalenia ustawy, która nadal czeka na akceptację Rady Ministrów. Został wezwany jako świadek. Ostatecznie trafił za kraty. Policjanci z Iłowej w Lubuskiem zatrzymali 25-latka, który przyjechał autem do komisariatu na przesłuchanie, mimo że miał trzy aktywne zakazy kierowania. Do tego był poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności. Po tej wizycie na komisariacie młody mężczyzna nie wrócił już do domu, lecz po przesłuchaniu został odwieziony do zakładu karnego. Ma do odsiadki 10 miesięcy za przestępstwa drogowe. 45 tysięcy osób na wystawach poświęconych Janowi Pawłowi II. Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach podsumowało tegoroczne wakacje. Jesteśmy otwarci cały rok, zachęca dyrektor Piotr Polak.
4: Fenomenem naszego muzeum od zawsze pozostaje jedna i ta sama rzecz, czyli oryginalne mieszkanie, w którym Karol Wojtyła się urodził i spędził pierwsze 18 lat życia. I zawsze dla wiedzających jest dużym przeżyciem emocjonalnym, więc myślę, że zarówno te stare atrakcje, jak i te nowe w dużej mierze przyciągają zwiedzających do naszej instytucji.
1: Muzeum udostępnia zwiedzającym blisko 200 autentycznych pamiątek związanych z życiem Jana Pawła II i jego rodziny.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Taki widok na Mazowszu to prawdziwa sensacja. Żubr pojawił się w weekend na wschodzie województwa. Król Puszczy był widziany m.in. przy Krajowej 19 pod Sarnakami oraz na jednej z posesji w miejscowości Żewuszki. Służby potwierdzają, że dostały w tej sprawie zgłoszenia od mieszkańców.
5: Osobnik ten najprawdopodobniej przeszedł przez rzekę Bug, na której utrzymuje się bardzo niski stan wody. Ze zgłoszeń wynika, że zwierzę nie jest agresywne.
1: Mówiła Emilia Matejczuk z policji w Łosicach. Służby apelują do mieszkańców, aby nie zbliżali się do żubra.
6: Anna Opasiak, informacje z regionu. Uwaga, na trasach Zamościa od dziś zmieniła się organizacja ruchu na ulicy Koszarym. Drogowcy zamknęli kolejny odcinek trasy, mówi wicedyrektor Wydziału Rozwoju Miasta Ewa Denkiewicz.
7: Nie ma możliwości już wjazdu dalej, aż do bramy Koszar. I nie ma możliwości skręcenia w prawo w stronę ulicy Kamiennej. Tam wjazd jest całkowicie zamknięty na cały czas wykonania tej przebudowy.
6: Na prace i utrudnienia potrwają przez około 2 miesiące. Dziękowało za wspólnotę. Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Misericordia świętowało dziś w Lublinie Dzień Przyjaciela. Była to okazja do spotkania, mówią uczestnicy i dyrektor Misericordii, ksiądz Bogusław Suszyło.
8: Chcemy najpierw podziękować za siebie, za to, że będąc obok siebie udzielamy sobie wsparcia. Osoby niepełnosprawne, zwłaszcza chorujące psychicznie, jak również terapeuci, jak dużo nawzajem od siebie otrzymujemy.
9: Tutaj można doświadczyć radości z bycia z innymi. innymi.
10: Mogę z nim pogadać, porozmawiać. Tutaj się rehabilituję, uspołeczniam.
11: Chcę się umyć, umalować, leki przyjąć. Jak przyszłam tu, to odżyłam.
6: Misericordia działa w Lublinie od 35 lat. A co dziś w pogodzie? Na Lubelszczyźnie sporo słońca i trochę chmur, bez opadów, i tak ma być do czwartku. Co do temperatury, aktualnie wynosi 20 stopni, a od jutra cieplej, a nawet upalnie. Najpierw 26, a w środę nawet 31 stopni.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
12: I król popu już teraz w Radio Plus, czyli oczywiście Michael Jackson z przebojem Billie Jean. Dzień dobry, Janek Pasterski. Radio.

0: Gorące rytmy. Hello Bega, Mambo Number 5. To za nami. No właśnie, ciepło wręcz upalnie. Będzie jutro, będzie w środę, to powyżej 3 dych nawet. Wow, wow. Ostatnie podrygi lata, także warto korzystać i dlatego też w tym tygodniu rozdajemy jeszcze koszulki z krótkim rękawem. Właśnie z takim wakacyjnym wydźwiękiem, bo na grafice, na logo, na klatce piersiowej znajduje się syfon. Czyli fajny z humorem retro koszulka, wracamy wspomnieniami do tamtych czasów. Gdyby ktoś miał ochotę na koszulkę, to chętnie podrzucę, dajcie znać SMS-owo pod 691-141-141. Radio
1: Plus. Reklama. Ty Plus, szybka przekąska równa się smaczna promka w Carrefourze. Wszystkie kabanosy marki Tarczyński w promocji drugie 80% taniej. Oferta ważna do 12 września.
2: Sądni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii dobry plan wystarczy.
5: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwalska XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
1: Reklama.

ten moment, kiedy można było odrobinkę zwolnić, prawda? Nazywany inżynierem dźwięku i słusznie Alan Parsons Project Don't Answer Me. A koszulka wakacyjna z syfonem trafia dzisiaj do Darka z Jasła, także gratulujemy. Mamy nadzieję, że będzie dobrze służyć. Kolejne t-shirty oczywiście będziemy rozdawali w kolejnych dniach w Radiu Plus. Za chwilę do ogrodu się przeniesiemy z grupą DAP, ale już teraz Abba, Lay All Your Love On Me.

0: Reklama.
1: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
3: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. A artykuły Lenor kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
5: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
4: No tak. 10 na 10.
6: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
7: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
0: Reklama.

0: Fancy i Bolero na koniec tej godziny, a to już prawie 15 w Radiu Plus, za chwilę wiadomości.
1: Reklama.
2: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
3: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
4: Światłowód od Play.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
1: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
3: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl.
9: Reklama. Radio Plus Lublin.
10: Ruszył proces w głośnej sprawie śmierci z wyziębienia 14-letniej Natalii Zandrychowa. Wciąż gorąco w cieśninie Ormus rosną ceny na stacjach paliw. Wojsko rozsyła karty mobilizacyjne. Jest 15. Marcin Bartnik. Na ławie oskarżonych trzech policjantów ruszył proces w głośnej sprawie śmierci z wyziębienia 14-letniej Natalii Zandrychowa. Zdaniem śledczych mundurowi nie podjęli działań, nie skierowali do poszukiwań patroli i nie zarządzili lokalizacji telefonu komórkowego dziewczynki.
11: Jest to czynność, która mogła doprowadzić do odnalezienia dziewczynki. Wiadomo, że telefon był sprawny, ponieważ były do niej wysyłane wiadomości. Ona jeszcze przed utratą przytomności dzwoniła do brata, do ojca.
10: Mówiła prokurator Oliwia Bożek-Michalec. Oskarżeni w śledztwie nie przyznali się do zarzucanych im czynów. Przypomnijmy, 14-letnia Natalia w czasie siarczystego mrozu w 2023 roku wyszła rano do szkoły. W drodze źle się poczuła. Telefonowała do ojca, mówiąc, że nie wie, gdzie się znajduje. Dziewczynka została znaleziona w stanie hipotermii. Lekarze nie zdołali jej uratować. Kierowcy płacą i płaczą. Ceny paliw wciąż rosną, a na horyzoncie obniżek nie widać. Dziś za benzynę 95 trzeba w wielu miejscach zapłacić niemal 8 zł, za diesla 8,70. To czuć w portfelach, mówią nam kierowcy.
12: Po prostu co 1/4 baku dotankowuje, bo nigdy nie wiem, kiedy się z tego zrobi 9 zł, także bardzo dużo.
13: 20-30 km, 5 dyszek raczej nie starczy. Kiedyś jechałem w to i z powrotem.
14: Ja sobie nie wyobrażam życia bez samochodu i codziennego funkcjonowania bez samochodu, no nie mam wyjścia.
15: Muszę jeździć po prostu, żeby zarabiać pieniądze, muszę się przemieszczać, więc po prostu nawet jak będzie po 10 zł, też będę tankował.
10: Analitycy przewidują, że olej napędowy barierę 9 zł za litr może przebić jeszcze w tym tygodniu.
16: Jeżeli sytuacja na Bliskim Wschodzie, bo to ona jest odpowiedzialna za skoki cen paliw gotowych na światowych rynkach, nie będzie się w żaden sposób uspokajać, to obawiam się, że to nawet może być materia najbliższych kilku dni.
10: Wyjaśnił Jakub Bogucki z portalu epetrol.pl. Do tej pory jedynym paliwem, które mimo wszystko taniało, był autogaz, ale i tu dobra pasa się skończyła, ma podrożeć o kilka groszy. Wojsko rozsyła karty mobilizacyjne. To coroczna akcja. Chodzi o porządek administracyjny, tłumaczy Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji. Dokumenty trafiają nie tylko do żołnierzy, ale również do cywilów. O tym, kto może otrzymać taki dokument, Jakub Krzyżak.
0: Są trzy rodzaje kart mobilizacyjnych. Czerwone i zielone trafiają do żołnierzy pasywnej rezerwy, niebieskie do cywili. Chodzi tu głównie o pracowników Ministerstwa Obrony Narodowej, ale i lekarzy, weterynarzy czy informatyków, a także o inne zawody przydatne w wojsku. To standardowa, coroczna procedura, tłumaczy mi kapitan Michał Gełej z Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji.
2: Taki proces nie jest nowością. Mamy rozeznanie, jakim potencjałem obronnym możemy dysponować.
0: Po otrzymaniu takiego dokumentu teraz nie trzeba robić nic. To po prostu informacja, do jakiej jednostki należy się stawić w razie mobilizacji lub wojny.
10: O czym informował Jakub Krzyżak. Tragedia na torach w Zielonej Górze. Pociąg śmiertelnie potrącił mężczyznę na torach.
17: W wyniku odniesionych obrażeń mężczyzna zmarł. Na miejscu pracuje grupa dochodzeniowo-śledcza, ustala dokładny przebieg i okoliczności tego zdarzenia.
10: Powiedziała nam Anna Baran z zielonogórskiej policji. Występują opóźnienia pociągów. Składy kierowane są na objazdy.
9: Wiadomości Radia Plus.
10: Wielki spacer z przesłaniem. Blisko 500 osób przeszło ulicami Krakowa w ramach akcji Pieszo do celu. To po to, by promować bezpieczeństwo najmłodszych uczestników ruchu.
18: Trzeba uważać na drogi, zawsze trzeba przechodzić przez pasy i trzeba się oglądać, żeby nie było aut.
19: Na samochody, na chodniku, no właśnie, też mogą być tacy kierowcy. Ogólnie to samochody, tiry, autobusy, wszystko po prostu.
20: Dzieciaki nawoływały hasła związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, mówiły, jak to należy bezpiecznie przechodzić przez ulicę, że należy przechodzić na zielonym świetle, że należy nosić odblaski. Same promowały to bezpieczeństwo, mając na sobie element odblaskowy, bo to jest przemarsz odblaskowy.
10: Dodawała Paulina Dzikowska z krakowskiej policji. Na przemarszu był nasz reporter Kuba Solarz.
21: Anna Opasiak, informacje z regionu. Posiadał nielegalną broń i amunicję 69-latek z Lubelszczyzny w rękach policji. Mężczyzna został zatrzymany w wyniku pracy operacyjnej kraśnickich kryminalnych. Usłyszał zarzut i na wniosek śledczych został objęty policyjnym dozorem. Wkrótce też stanie przed sądem. Grozi mu kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności. Pierwszego dnia będzie można wejść za darmo. W Lublinie odbędą się lubelskie targi książki. Jak mówi jeden z ich organizatorów, Mateusz Witczak, każdy będzie mógł poszerzyć swój księgozbiór o nowości, bo pojawią się przedstawiciele wydawnictw i znani pisarze.
22: Grzegorz Kazdepkę, Aubena Grabowska, Marcin Wroński, Alicja Sinicka, będzie Magda Stachula, będzie też pani Agnieszka Stelmaszyk, pani Agnieszka Mielech. Bardzo często wydawnictwa proszą o to, żeby nie przesadzać z ilością książek, ale są też tacy twórcy, którzy nie mają nic przeciwko temu.
21: Lubelskie targi książki odbędą się w Targach Lublin. Potrwają 3 dni od 25 do 27 września. A szczegóły są dostępne na stronie wydarzenia lubelskie.targiksiążki.pl. A co dziś w pogodzie? Na Lubelszczyźnie bardzo pozytywna aura. Na niebie jest dużo słońca, mało chmur i dziś bez opadów. Co do temperatury, aktualnie wynosi 20 stopni, w nocy spadnie do 10. Jutro z kolei gorąco, będzie 26 stopni, a w środę nawet 31. Dziś wiatr umiarkowany, a ciśnienie wysokie. Będzie za to dziś stabilne.
9: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
23: I na dzień dobry koniec. To jest oczywiście tytuł piosenki Elektryczny Gitar. No to dzień dobry mimo wszystko, Janek Pasterski.

0: O, rozruszał skutecznie w to poniedziałkowe popołudnie Stevie Wonder, Part-Time Lover. To za nami prawie 20 minut po godzinie 15. Patrzę do kalendarza, dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla Błękitnego Nieba. Tak to się fachowo nazywa, ładne święto, trzeba przyznać. I no, też taka godzina, że pewnie niebawem będziemy kończyli pracę, jak ktoś będzie miał okazję, żeby skorzystać w to błękitne niebo dzisiaj spojrzeć, cieszyć się pogodą, no to proponuję, warto to zrobić. Radio
1: Plus. Reklama. Kiedy ostatnio mieliście czas na wspólny, rodzinny obiad? Wystarczy, że pomyślisz. My zajmiemy się wszystkim. Siądźmy bliżej. Stół i wół. Bramowa, Sławinkowska, Gęsia.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Uszkodzona szyba? Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.

87 i 9. Radio Plus Lublin. Radio Plus Lublin.

Łatwo przyszło, łatwo poszło. Polska grupa 2 plus 1 po angielsku, dla niepoznaki. Teraz też będzie po angielsku. Madonna, która zabiera nas na wyjątkowo egzotyczną wyspę La Isla Bonita.

0: Reklama.
1: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Zabawę!
5: Musical Metro w Lublinie. Marzenia, pasja, taniec i śpiew. To już 35 lat musicalu Metro. Wyjątkowy koncert już 29 listopada w hali Globus w Lublinie. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Musical Metro w Lublinie 29 listopada. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl. Mecenasem koncertu jest Amber Blue Wellness and Spa nad Bałtykiem.
6: Hej, tu IKEA. Teraz jesteśmy jeszcze bliżej Ciebie. Zamów online swoje wymarzone artykuły IKEA i odbierz je w jednym z trzech nowych punktów odbioru zamówień w Puławach, Garwolinie lub Ostrowcu Świętokrzyskim. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
0: Reklama.

0: W wyjątkowo tanecznych rytmach kończymy nasze poniedziałkowe spotkanie. To Whitney Houston. Ja bardzo dziękuję za dzisiaj, Janek Pasterski. I dobrego popołudnia życzę. Słyszymy się jutro zaraz po 12.
1: Reklama. Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL Pilos i Midbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
2: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: Teraz w Netto polskie pomidory marinowe luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
4: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Światowa wystawa dzieł Vincenta van Gogha przybywa do Lublina. Zobacz największe dzieła van Gogha wyczarowane dzięki technologii immersji i dosłownie zanurz się w świecie obrazów mistrza. Odkryj magię wirtualnej rzeczywistości dzięki nowoczesnej strefie VR. Immersyjna wystawa van Gogh już od 15 września w Hangarze Sztuki w Lublinie. Bilety dostępne na wystawawangogh.pl.
1: Reklama.

0: Radio Plus Lublin.
1: Prokurator przesłuchał Romana Z. Są dokumenty w sprawie Zonda Krypto. Kolejne sabotaże w Niemczech. Za chwilę relacja naszego reportera. Powiemy też o uroczystościach ku czci Matki Bożej Kębelskiej. Minęła 16. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Nie przyznał się do winy, ale składał wyjaśnienia. Prokuratura przekazuje szczegóły przesłuchania zatrzymanego w sobotę Romana Z., były wspólnik Sławomira Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowalut BitBay, usłyszał dwa zarzuty. Prokuratura wnioskuje o jego tymczasowe aresztowanie.
2: Pierwsze przestępstwo to jest przestępstwo związane z udziałem w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw oszustwa komputerowego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i w celu wyrządzenia szkody użytkownikom giełdy kryptowalutowej na kwotę nie mniejszą niż 7,8 miliona złotych.
1: Mówiła rzecznik prokuratora generalnego Anna Adamiak. Drugi zarzut dotyczy przywłaszczenia mienia. Romanowi Z. grozi do 10 lat więzienia. Prokuratura zabezpieczyła też kosztowności i dokumentację dotyczącą działalności Zonda Krypto. Kolejne sabotaże w Niemczech. Przy liniach energetycznych znaleziono urządzenia wybuchowe. W ciągu ostatnich kilku dni służby rozbroiły ich łącznie 21. Mateusz Gołębiewski.
3: Wcześniej urządzenia wybuchowe znaleziono w Dormagen, a w pobliskim Bergheim doszło do sabotażu linii wysokiego napięcia, który zakłócił pracę kilku bloków elektrowni. Tam również znaleziono ładunki, które miały doprowadzić do eksplozji. Teraz niemiecki dziennik Bild informuje, że 21 urządzeń wykryto w Saksonii, 8 koło stacji Berwelde i 4 w regionie stacji Graustein. Wszystkie zostały rozbrojone, nie było przerw w dostawach prądu ani zagrożenia dla mieszkańców. Saksonia to kolejny land, który jest celem aktów sabotażu. Podobne ataki na infrastrukturę energetyczną odnotowano w zeszłym miesiącu też w Nadrenii Północnej Westfalii i Brandenburgii.
1: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Prokuratura w Portugalii zajmie się sprawą portugalskiego przedsiębiorcy, który oszukał łódzkich pracowników. Półtora roku temu zamknął fabrykę Materacy w Łodzi i pozostawił 300 osób bez wypłaty odpraw i dokumentów. Z oszukanymi rozmawiał nasz reporter Grzegorz Mnich.
4: Czy ta interwencja w prokuraturze portugalskiej daje jakieś szanse dla pani?
5: Dla mnie żadne. Myślę, że trzeba przejąć sprawę we własne ręce.
6: Jakaś iskierka nadziei na pewno jest.
7: No jesteśmy cały czas zwodzeni, jakby nie było, ale pytamy się każdej nadziei.
4: Jak pani pracodawca oszukał?
6: Mnie osobiście na 2,5 pensji plus 3-miesięczną odprawę.
8: Nie wypłacił pensji zaległych, nie wystawił świadectwa pracy, nie mam odprawy emerytalnej. Mam nadzieję, że to uda się cokolwiek odzyskać.
9: Jak można w ten sposób okraść zakład i po prostu sobie zwiać dzień indziej?
1: Prokuratura w Portugalii zajmie się sprawą w trybie europejskiego nakazu dochodzeniowego.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Każdego roku pielgrzymują tam tysiące wiernych z całej archidiecezji lubelskiej. W Wąwolnicy odbyły się uroczystości ku czci Matki Bożej Kębelskiej.
10: Ja mam dwie intencje. Prośba o nowe powołania kapłańskie, bo mamy ich coraz mniej. Ludzi też mamy coraz mniej. A druga modlitwa o pokój, który jest bardzo zagrożony. Modlimy się do Matki Bożej Królowej Pokoju.
1: Mówił metropolita lubelski arcybiskup Stanisław Budzik. Wrześniowe uroczystości w Wąwolnicy są związane ze świętem narodzenia Najświętszej Maryi Panny, przypadającym jutro.
11: No, jutrzejsze uroczystości, jutrzejsze także święto może być przy dobrej pogodzie, ale także jeżeli ktoś po prostu będzie miał dzień pracy, no to także przy dobrej pogodzie, a pojutrze to już w ogóle przy upalnej pogodzie, bo najbliższe dwa dni mają być bardzo ciepłe, we wtorek 26, w środę 31 stopni, ale dzisiaj trochę chłodniej, ale także przyjemne lato, 20 stopni, jeszcze lato, cały czas przypominam, wrześniowe 20 stopni, no i pogodnie do wieczora, pogodnie także w lubelskim nocą.
0: Radio Plus Lublin.
11: A pogodnie także Państwa witam w poniedziałek 7 września. Maciej Górek, dzień dobry. Zapraszam na magazyn reporterów do 18.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: A jest to jak zawsze rytm wydarzeń Lublina, regionu i archidiecezji lubelskiej. Powakacyjne wydania już do dwugodzinnej, dzisiaj do 18. Przyjrzymy się właśnie sprawom Lublina, regionu i archidiecezji lubelskiej. Maciej Kurek, witam i zapraszam, a będziemy przyglądać się na częstotliwości jak zawsze 87,9 FM z Lublina, Puławy to fale FM 91,2, a w internecie jesteśmy na stronie radioplus.pl. A i troszeczkę w serwisie z kraju i ze świata po 16 było o tym mowa. Szerzej przyjrzymy się temu tematowi pod tytułem Takim tysiące wiernych modliło się minionej niedzieli w Wąwolnicy.
2: Ufamy, że Królowa Pokoju wyprosi nam tę łaskę pokoju.
1: Relacja z uroczystości odpustowych dzisiaj do 18 na antenie Radia Plus Lublin. Będzie także o tym, że prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie pożaru kościoła przy ulicy Kuńskiego w Lublinie. Przyczyną najpewniej awaria instalacji. A w dzisiejszym wydaniu także apel o oddawanie krwi. Prośbę wystosowało Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie.
3: Oddawanie krwi jest istotne z jednego bardzo prostego względu. Tej krwi nie da się niczym zastąpić, nie można jej wyprodukować, więc tylko człowiek może podarować ją drugiemu człowiekowi.
1: A chętni dawcy powinni zgłaszać się do stałych, a także mobilnych punktów poboru krwi. O czym więcej będzie dziś w naszym popołudniowym programie. A w magazynie reporterów także będziemy mówić o słowach podziękowania, wzruszenia i docenienia przyjaciół, którzy są obok, gdy człowiek walczy o swoje zdrowie i o powrót do życia w społeczeństwie.
4: Dostają nie tylko terapię, ale przede wszystkim to uczenie się na nowo życia i wracania z choroby.
1: W Misericordii, stowarzyszeniu, które od 35 lat niesie pomoc osobom chorym psychicznie, obchodzono Dzień Przyjaciela. Relacja z tego wydarzenia w dzisiejszym wydaniu w rytmie wydarzeń. Ale zaprosimy także do jesiennego zwiedzania i odkrywania historii archidiecezji lubelskiej i Polski.
5: W Dużej Gablocie w Skarbcu znajduje się niezwykła pamiątka związana z naszym polskim królem Janem III Sobieskim.
1: W Skarbcu Archikatedry Lubelskiej można podziwiać nieprezentowane dotychczas zbiory przedstawiające zarówno historię Polski, jak i życie wiernych oraz duchownych sprzed wieków. Szczegóły dzisiaj do godziny 18 na antenie Radia Plus Lublin. Będzie także wiele innych tematów z Lublina, regionu, także ze świata sportu. Polecam cały program jak zawsze do 18.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: Każdego roku na początku września pielgrzymują tam tysiące wiernych z całej archidiecezji lubelskiej. W Wąwolnicy w minioną niedzielę, 6 września, odbyły się uroczystości ku czci Matki Bożej Kąbelskiej. A jak mówił arcybiskup Stanisław Budzik, przybył tam z dwiema intencjami.
2: Prośba o nowe powołania kapłańskie, bo mamy ich coraz mniej. Ludzi też mamy coraz mniej. A druga modlitwa o pokój, który jest bardzo zagrożony. Modlimy się do Matki Bożej Królowej Pokoju. Chrystus mówił, że nam daje swój pokój, ten pokój wewnętrzny, pokój ducha. Jest ogromnie potrzebny pokój na świecie i w naszej obecnej sytuacji. Kiedy czytamy różne doniesienia, one są bardzo niepokojące, więc ufamy, że Królowa Pokoju wyprosi nam tę łaskę pokoju, żeby się wreszcie dogadali, żeby wreszcie ta rosyjska wojna się skończyła. Przywiozłem tutaj też takiego niezwykłego gościa, bo to jest ksiądz biskup Czesław Kozon, który jest biskupem już od 30 paru lat w Danii. Ale jego rodzice byli Polakami. Po II wojnie światowej tam wywędrowali i on mówi wieloma językami, także językiem polskim. Zawsze zapraszamy jakiegoś gościa, żeby zobaczył tu, jak się tu ludzie modlą, jak tutaj ludzie się cieszą, jak tutaj pozdrawiają. Żyjemy w kraju, gdzie przeważnie słyszymy o kłótniach, a tutaj jest uśmiech, tutaj nie pytamy, kto jest z jakiej partii, stąd przyszedł. Tu wszyscy w domu matki jesteśmy braćmi i siostrami.
1: Wspomniany kopenhaski biskup Czesław Kozon w tym roku przewodniczył sumie pontyfikalnej, a hierarcha właśnie Czesław Kozon, biskup kopenhaski, podkreślał, że w dzisiejszych czasach trudno jest być wierzącym i dodał, że potrzebna jest świadoma wiara, która pomaga wytrwać, gdy przyjdą wyzwania.
3: Cieszę się bardzo z zaproszenia księdza arcybiskupa i cieszę się z tej pobożności, która tu się doświadczy, że ludzie jeszcze tak się zgromadzą przy kościele i życzę, że to spowoduje wielkie owoce dla przyszłości, żeby młode pokolenia właśnie odebrali to dziedzictwo polskiego pobożnostwa. I jestem bardzo dzięki, że tu mogę być. Dzisiaj to zawsze i na wszędzie prawie trudno być wiernym, bo środowisko sam jest bardzo, jeżeli nie najgorsze, to obojętne jest i to trzeba być bardzo świadomo o swoim wierze, bo pomimo, że tradycja jest ważna, może odbudować, popierać, to nawet w takich okolicznościach zawsze jest potrzebna wiara świadoma, żeby także w wyzwaniach mogła wytrwać, żeby nikt się nie wstydził, nie miał obawy, zawsze byłby gotowy do obrony wiary, do wyjaśnienia. No i także, że liczę na to, że dzisiaj są sporo innych pogląd i trzeba chwilę z tym ludziom, nie żeby im zawsze mówić, żeby mają rację, ale żeby spróbować ich rozumieć i w ten sposób ich doprowadzić do wiary. Na początku na ich warunkach, ale potem na warunkach Boga.
1: Wrześniowe uroczystości w Wąwolnicy związane są ze świętem narodzenia Najświętszej Maryi Panny, przypadającymi jutro 8 września, a także związane są z 48. rocznicą koronacji cudownej figury Matki Bożej Kąbelskiej koronami papieskimi. To miało miejsce w 1978 roku, w 700. rocznicę maryjnych objawień. A jutro, we wtorek właśnie 8 września o 11.30 z kolei w Bazylice Mariackiej na Górze Chełmskiej będą miały miejsce główne uroczystości odpustowe z okazji właśnie święta narodzenia Najświętszej Maryi Panny. A podczas tych uroczystości jutrzejszych Matka Boża Chełmska zostanie ogłoszona patronką miasta. Modlitwie będzie przewodniczył nuncjusz apostolski w Polsce, arcybiskup Antonio Guido Filipazzi. No i o tych uroczystościach zbliżających się w Chełmie także będziemy mówić jeszcze w Horyzontach Radia Plus. To po godzinie 18. A do 18.00 magazyn reporterów Radia Plus Lublin w rytmie wydarzeń będzie o umorzonym śledztwie w sprawie pożaru kościoła w Lublinie. Przyczyną najpewniej awaria instalacji. To jeden z tematów, ale wśród tych tematów, które dzisiaj dla Państwa przygotowaliśmy, to także będzie apel o oddawanie krwi. A tę prośbę wystosowało Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie.
4: Oddawanie krwi jest istotne z jednego bardzo prostego względu. Tej krwi nie da się niczym zastąpić, nie można jej wyprodukować, więc tylko człowiek może podarować ją drugiemu człowiekowi.
1: Chętni dawcy powinni zgłaszać się do stałych, a także do mobilnych punktów poboru krwi, o czym więcej będzie dziś w naszym popołudniowym programie.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
1: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
2: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
3: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Lublin Chemiczna 5 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Lublin Chemiczna 5.
4: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
5: Polityczne trzęsienie ziemi w Niemczech po wygranej AfD. Rusza proces w sprawie wybuchu granatnika w Komendzie Głównej Policji. Drogo coraz drożej. Klimat winduje ceny kawy.
4: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
0: Reklama.
6: Radio Plus Lublin.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie pożaru kościoła w Lublinie przy ulicy Kunickiego. Przyczyną najpewniej awaria instalacji. To decyzja z 28 sierpnia 2026 roku. Prokuratura rejonowa w Lublinie umorzyła śledztwo. Dotyczy pożaru kościoła pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego przy ulicy Kunickiego. Śledczy nie dopatrzyli się znamion czynu zabronionego i całkowicie wykluczyli celowe podpalenie.
2: Postępowanie prowadzone w sprawie sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób lub mienia wielkich rozmiarach mającego postać pożaru zostało zakończone ze względu na stwierdzenie, że zdarzenie nie zawierało znamion przestępstwa. W toku śledztwa wykluczono celowe działanie lub zaniedbanie. Zdaniem biegłego najbardziej prawdopodobną przyczyną powstania pożaru, który swoje źródło miał na dachu obiektu, było wejście instalacji fotowoltaicznej w tryb awaryjny, co spowodowane było długotrwałą, ciągłą pracą instalacji. W toku działań ratowniczo-gaśniczych, trwających ponad dobę, ewakuowano bezpiecznie około 30 osób przebywających w budynku, a biegły z zakresu pożarnictwa wskazał, że ogień rozprzestrzeniał się z północnej części dachu w wyniku nieszczęśliwego splotu okoliczności technicznych. Decyzja o umorzeniu wynika z braku możliwości przypisania sprawstwa konkretnemu podmiotowi, co w konsekwencji eliminuje podstawy do odpowiedzialności karnej za sprowadzenie zdarzenia zagrażającego życiu lub mieniu.
1: Co tłumaczył rzecznik prokuratury, prokurator Marcin Kozak. A przypomnijmy, do zdarzenia doszło w ubiegłoroczne Boże Narodzenie. Od wypadku świątynia pozostaje też zamknięta dla wiernych. W dzisiejszym wydaniu kolejne tematy. Będzie m.in. apel o oddawanie krwi. Prośby wystosowało Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie.
3: Oddawanie krwi jest istotne z jednego bardzo prostego względu. Tej krwi nie da się niczym zastąpić, nie można jej wyprodukować, więc tylko człowiek może podarować ją drugiemu człowiekowi.
1: A chętni dawcy powinni zgłaszać się do stałych i mobilnych punktów poboru krwi, o czym więcej będzie dziś w naszym popołudniowym programie, ale między innymi zaprosimy także dzisiaj

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: A w nim teraz o 16:38 w poniedziałek 7 września mówimy o tym, że brakuje krwi i jest prośba do dawców. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie wystosowało apel do wszystkich zdrowych osób. Trzeba nieustannej mobilizacji, bo krew to unikatowy lek, o czym mówi Paweł Filip z RCKiK w Lublinie. Rozmawiała z nim Anna Opasiak.
2: RCKiK znowu apeluje o oddawanie krwi. Ten apel jest niezbędny w konkretnych kontekstach.
3: Tak, jest teraz już początek roku. Uczniowie zaczynają wracać do szkół, więc tutaj apelujemy o to, żeby pozyskiwać tych nowych dawców, którzy jeszcze nie oddawali tej krwi. Krew jest potrzebna przez cały rok, więc nasze apele też są dosyć częste.
2: Teraz zauważamy, że apel dotyczy głównie określonej grupy krwi. Tam są największe braki. O jakie chodzi?
3: W tej chwili mamy największe braki w grupie 0 minus i A minus. W pozostałych grupach mamy stany na poziomie zadowalającym, ale co nie oznacza, że ta sytuacja się w każdym momencie może zmienić.
2: Sporo tych akcji odbywa się w terenie. Teraz też mamy zresztą chyba cały rok mamy ten typ inicjatyw.
3: W ciągu roku organizujemy ponad 500 akcji terenowych. My chcemy dotrzeć do tych dawców, którzy z różnych względów nie mogą dotrzeć do nas czy do naszych oddziałów, więc jeździmy tam, żeby ułatwić im podjęcie tej decyzji o oddaniu krwi.
2: Dlaczego to jest takie istotne?
3: No, oddawanie krwi jest istotne z jednego bardzo prostego względu. Tej krwi nie da się niczym zastąpić, nie można jej wyprodukować, więc tylko człowiek może podarować ją drugiemu człowiekowi, dlatego jest to tak bardzo ważne i ważne to jest też dlatego, że tą krew trzeba oddawać systematycznie. To zapotrzebowanie na krew jest cały rok, więc to nie jest tak, że wystarczy, że przyjdziemy raz do roku, więc zachęcamy wszystkich do tego, żeby przychodzili częściej do nas i systematycznie oddawali krew.
2: A potrzeba jeszcze takiej edukacji, wskazywania, że to jest ogromne dobro, a może nie taki znowu duży wysiłek?
3: Oczywiście, o tym trzeba mówić. Czasami ludzie nie mają świadomości, kto oddaje tą krew. Mówią, krew to oddają ci krwiodawcy, więc ja zawsze pytam, a kto to są ci krwiodawcy? No właśnie, ci krwiodawcy to jesteśmy my wszyscy, więc budowanie świadomości na temat oddawania krwi jest bardzo ważnym elementem. O tym trzeba mówić ciągle i trzeba ciągle przypominać ludziom, że to tylko my możemy oddać tą krew i podarować ją drugiej osobie.
2: Szczegóły są na stronach.
3: Wszystkie szczegóły odnośnie oddawania krwi, odnośnie naszych akcji można zobaczyć na naszej stronie internetowej, na naszym Facebooku. Ewentualnie, jeżeli ktoś ma jakiekolwiek pytania, to zawsze można do nas zadzwonić.
1: Szczegóły, przypomnę, dostępne są na stronie rckik.lublin.pl. Tam także m.in. harmonogram akcji terenowych, które są w różnych miejscach, miejscowościach województwa lubelskiego. Mamy jeszcze różne tematy mamy dla Państwa, między innymi zaprosimy do jesiennego zwiedzania i odkrywania historii archidiecezji lubelskiej i historii Polski.
4: W Dużej Gablocie w Skarbcu znajduje się niezwykła pamiątka związana z naszym polskim królem Janem III Sobieskim.
1: W Skarbcu Archikatedry Lubelskiej można podziwiać nieprezentowane dotychczas zbiory przedstawiające zarówno historię Polski, jak i życie wiernych i duchownych sprzed wieków. Szczegóły jeszcze dzisiaj przed 17 na antenie Radia Plus. A po 17 w drugiej godzinie magazynu będziemy mówić o słowach podziękowania, wzruszenia i doceniania przyjaciół, którzy są obok, gdy człowiek walczy o swoje zdrowie i powrót do życia w społeczeństwie.
5: Dostają nie tylko terapię, ale przede wszystkim to uczenie się na nowo życia i wracania z choroby.
1: W Misericordii, stowarzyszeniu, które od 35 lat niesie pomoc osobom chorym psychicznie, obchodzono Dzień Przyjaciela. Relacja z tego wydarzenia w dzisiejszym wydaniu w Rytmie Wydarzeń.
0: W Rytmie Wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: Reklama.
1: Pamiętasz swoje ostatnie spotkanie ze znajomymi? Wrzuć datę na grupę. Wasz stół już czeka. Siądźmy bliżej. Stół IW. Bramowa Sławinkowska, Gęsia.
2: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
3: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
4: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
3: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
4: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
3: Nie bujasz?
4: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
5: Zapraszamy do salonu Hyundai'a Sabat. Aleja Kraśnicka 162.
1: Hyundai.
0: Reklama.
6: Radio Plus Lublin.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: Jesień to dobry czas, by zajrzeć do miejsc, w których historia, sztuka i wiara spotykają się z niezwykłymi ciekawostkami. A jednym z nich jest skarbiec Archikatedry Lubelskiej oraz zakrystia akustyczna, gdzie w tym sezonie można zobaczyć nową wystawę stałą. To skarby pochodzące z kościołów Archidiecezji Lubelskiej, mówi ksiądz Łukasz Trzciński, dyrektor Muzeum Archidiecezji Lubelskiej.
2: Oprócz walorów akustycznych, zakrystii akustycznej, w tym roku pojawiła się nowa wystawa stała. Są to skarby Archidiecezji Lubelskiej. Wyjątkowe, niezwykłe, bardzo cenne przedmioty z różnych kościołów pochodzących z terenu naszej Archidiecezji Lubelskiej. Na pewno warto zwrócić uwagę na gablotę, w której znajdują się jedne z najstarszych paramentów liturgicznych, gotycka monstrancja, czy też gotyckie kielichy. Kilka XVI-wiecznych ornatów, które też przyciągają wzrok, ale w dużej gablocie w skarbcu znajduje się niezwykła pamiątka związana z naszym polskim królem Janem III Sobieskim. Otóż w 1675 roku Jan III Sobieski przez króla Francji Ludwika XIV, nazywanego Królem Słońca, został odznaczony najwyższym orderem Świętego Ducha. Uhonorowanie tym orderem odbywało się w kaplicy w Żółkwi. Oprócz wspomnianego orderu, oprócz niezwykłego płaszcza orderowego, który ważył 17 kg, jest uważany za przykład jednej z najdroższych i najpiękniejszych haftów pochodzących z tamtej epoki. Jan III Sobieski dostał w darze od króla także komplet paramentów liturgicznych jako wyposażenie kaplicy w Żółkwi. Te paramenty zostały odkryte w 1983 roku przez kustoszy wawelskich w kościele w Pilicy. No i dzisiaj właśnie te pamiątki, szaty liturgiczne można w tym sezonie zobaczyć w naszym skarbcu. Bardzo serdecznie zapraszamy do tego, aby właśnie w tym czasie, wrzesień, październik, odwiedzić zakrystię akustyczną skarbiec. Nawet jeżeli Państwo byliście już wcześniej w zakrystii akustycznej w skarbcu, to warto przyjść zobaczyć tą nową wystawę. W zakrystii akustycznej można zobaczyć także niezwykle ciekawą wystawę Madonny Świata. Wizerunki Matki Bożej z różnych zakątków świata. My jesteśmy przyzwyczajeni do wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej, czy też z innych sanktuariów polskich, a można zobaczyć, jak wyglądają, jak są malowane właśnie Matki Bożej w różnych zakątkach świata.
1: A wnętrze katedry można zwiedzać codziennie w dni zwykłe, oczywiście z wyjątkiem czasu sprawowania nabożeństw. Szczegółowe informacje dotyczące zwiedzania skarbca i zakrystii są dostępne na stronie Archikatedry Lubelskiej. A teraz dla Państwa także dostępne informacje na temat tego, co jeszcze dla Państwa przygotowaliśmy, co po 17.02 godzinie magazynu reporterów w poniedziałek 7 września. Będziemy mówić o słowach podziękowania, wzruszenia i doceniania przyjaciół, którzy są obok, gdy człowiek walczy o swoje zdrowie i powrót do życia w społeczeństwie.
3: Dostają nie tylko terapię, ale przede wszystkim to uczenie się na nowo życia i wracania z choroby.
1: W Misericordii, stowarzyszeniu, które od 35 lat niesie pomoc osobom chorym psychicznie, obchodzono Dzień Przyjaciela. Relacja z tego wydarzenia dzisiaj w dzisiejszym wydaniu w rytmie wydarzeń. Będą także tematy z regionu, bo powiemy o trwającym głosowaniu na projekty zamojskiego budżetu obywatelskiego, a jutro zamojszczanie będą mogli oddać głos w formie papierowej.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
4: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
5: No przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
6: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
12: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. I wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Szukasz solidnych drzwi na indywidualny wymiar? A może chcesz zlecić montaż drzwi bez wyrywania starej ościeżnicy albo zabudowę ościeżnicy stalowej? Zgłoś się do firmy Mardom. Realizujemy wszystkie, nawet najbardziej nietypowe zlecenia. U nas także znajdziesz bogaty wybór drzwi i podłóg w pełnej gamie kolorystycznej, w tym podłogi drewniane, panele i parkiety. Umów się już dziś na bezpłatny pomiar i wycenę. Mardom. Lublin. Lotnicza 5. Więcej na mardom.sc.pl.
0: Reklama.
16: Radio Plus Lublin.
17: Zarzuty dla kolejnego podejrzanego w aferze Zonda Krypto. Ciężarówka wjechała w pociąg w Jastrowiu. Za chwilę szczegóły. Powiemy też o proteście robotów w Warszawie. Minęła 17. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zarzuty i wniosek o areszt dla Romana Rzet. Śledczy zdecydowali się na jego zatrzymanie w weekend, bo chciał wyjechać za granicę. To kolejny podejrzany w głośnej aferze Zonda Krypto. Na konferencji w prokuraturze krajowej był nasz dziennikarz Mateusz Chłystun. Mateuszu, co śledczy zarzucają Romanowi Rzet?
18: Śledczy zarzucają mu udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przez co osiągnął korzyść nie mniejszą niż prawie 8 milionów złotych oraz oszustwo. Roman Rzet nie przyznaje się do winy w obu sprawach. Śledczy nie ujawniają też, czy był powiązany z poprzednimi zatrzymanymi.
19: Na to pytanie ma odpowiedź postępowanie i prokuratorzy prowadzą postępowanie w tym kierunku, aby te wszystkie okoliczności ustalić.
18: Mówiła prokurator Anna Adamiak, rzeczniczka prokuratora generalnego. Wciąż nie wiadomo też, jaką rolę w trwającym śledztwie pełni były szef Zonda Krypto.
19: Pan Kral ma status, co do którego nie mogę się wypowiedzieć.
18: Tymczasem zatrzymanemu w weekend Romanowi Rzet grozi do 10 lat więzienia. Po południu do sądu trafił wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. Sprzed prokuratury krajowej Mateusz Chłystun.
17: Teraz Wielkopolska i spore utrudnienia po wypadku na przejeździe kolejowym w Jastrowiu. Kierowca ciężarówki wjechał w lokomotywę. Nikomu nic się jednak nie stało.
0: W miejscu tego zdarzenia na tą chwilę jeszcze występują utrudnienia w ruchu kołowym pojazdów z tego względu, że uszkodzony pojazd pojazdem specjalistycznym, ciężkim sprzętem jest usuwany z tej drogi, ale myślę, że w ciągu godziny powinna ta droga być już udrożniona.
17: Mówił Przemysław Pachuc z Komendy Powiatowej Policji w Złotowie. Zarówno kierowca ciężarówki, jak i maszynista byli trzeźwi. Już od ponad tygodnia trwają poszukiwania zaginionej kobiety w Darłowie. 37-latka zniknęła 30 sierpnia po kłótni z mężem.
20: Wspólnie z innymi służbami, między innymi Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa oraz Ochotniczą Strażą Pożarną, funkcjonariusze sprawdzają każdy możliwy ślad i każdą informację, która może pomóc w ustaleniu miejsca pobytu kobiety. W ramach ostatnich działań wspólnie przeszukano około 600 hektarów terenów nadbrzeżnych w rejonie Darłówka.
17: Mówiła Paulina Wiśniewska-Basiak z koszalińskiej policji. Zdjęcie zaginionej jest na stronie komendy w Koszalinie.
16: Wiadomości Radia Plus.
17: Protest robotów w Warszawie. Aktywiści przeprowadzili roboty humanoidalne przed siedzibę Ministerstwa Cyfryzacji. Potrzebne są jasne przepisy, które zabezpieczą pracowników przed skutkami automatyzacji, przekonywali organizatorzy. Do manifestujących wyszedł minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
21: Sztuczna inteligencja tak, ale w centrum człowiek. Człowiek najważniejszy, a sztuczna inteligencja przygotowana tak, żeby ją zawsze człowiek zarządzał.
22: Twoja obecność ma pokazywać, że robotyzacja nie jest odległą wizją przyszłości.
17: Organizatorzy twierdzą, że nietypowa manifestacja ma zwrócić uwagę na problem likwidowania miejsc pracy.
23: Przez większość tego wrześniowego tygodnia będziemy mieli maksymalną temperaturę w Lublinie i regionie 20 stopni, poza wtorkiem i środą, bo szykuje nam się taki upalny pik. W jutro do 26, w środę nawet 31 na termometrach. Tak, nie przysłyszeli się Państwo, na chwilę będzie jeszcze we wrześniu upalnie. Dzisiaj jednak jeszcze przed upałami jesteśmy do 20 maksymalnie, przez cały dzień pogodnie i umiarkowane zachmurzenie.
16: Radio Plus Lublin.
23: Druga godzina magazynu reporterów Radia Plus Lublin w rytmie wydarzeń, sytuacji w Lublinie, regionie i naszej archidiecezji. Przyglądamy się dla Państwa, śledzimy na bieżąco to, co się dzieje, relacjonujemy, ale także zapowiadamy te wydarzenia nadchodzące. Kolejna godzina tematów, które dla Państwa przygotowaliśmy, to do 18:00, wszystko także okraszone przebojami z nutą nostalgii. Zapowiedzi tematów to za chwilę. Polecam nasze dzisiejsze poniedziałkowe późno popołudniowe spotkanie.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: 17.07 i 7 dzień września w kalendarzu, w tematach, które jeszcze dla Państwa przygotowaliśmy w drugiej godzinie magazynu. Będzie mowa o słowach podziękowania, wzruszenia i doceniania przyjaciół, którzy są obok, gdy człowiek walczy o swoje zdrowie i powrót do życia w społeczeństwie.
2: Dostają nie tylko terapię, ale przede wszystkim to uczenie się na nowo życia i wracania z choroby.
1: W Misericordii, stowarzyszeniu, które od 35 lat niesie pomoc osobom chorym psychicznie, obchodzono Dzień Przyjaciela. Relacja z tego wydarzenia w dzisiejszym wydaniu w Rytmie Wydarzeń. Będzie także o trwającym głosowaniu na projekty zamojskiego budżetu obywatelskiego. Jutro zamościanie będą mogli oddać głos w formie papierowej. Będzie także o infrastrukturze drogowej na Lubelszczyźnie. Ostatni odcinek na trasie Kraśnik-Chodel oficjalnie otwarty. Prawie 12 km drogi wojewódzkiej 833 na trasie Chodel-Kraśnik zostało przebudowanych. Ale będzie też o tym, że nie było powtórki z wtorkowej wygranej w Pucharze Polski. Tym razem w ramach Ekstraklasy Motor przegrał z drużyną ze stolicy. Legio Warszawa 2-3.
3: Jest takie powiedzenie, dumny po zwycięstwie i wierny po porażce. Po tym meczu mam zamiar być i dumny i wierny tej drużynie.
1: Więcej o meczu powiemy dzisiaj przed 18 na antenie Radia Plus Lublin. I jeszcze taki temat. Praca zawodowa zakończona, dzieci odchowane, ale emerytura to nie jest czas na nudę. To dobry moment, aby zacząć nowe, aktywne życie. A ćwiczenia dla seniorów to nie tylko kwestie zdrowotne, ale także szansa na walkę z samotnością.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: To była okazja do spotkania, wspólnego świętowania, ale przede wszystkim do podziękowania wszystkim, którzy tworzą wspólnotę stowarzyszenia. Podopiecznym, terapeutom, wolontariuszom, rodzinom i darczyńcom. Dziś w charytatywnym Stowarzyszeniu Niesienia Pomocy Chorym Misericordia w Lublinie odbył się Dzień Przyjaciela. Jak podkreśla ksiądz Bogusław Suszyło, dyrektor Misericordii, przyjaźń i wzajemne wsparcie są ważnym elementem procesu zdrowienia.
2: Dzisiaj spotykamy się na Dniu Przyjaciela. Nie brakuje wzruszeń, uśmiechów, ale także słowa dziękuję. Komu dzisiaj dziękujemy i za co?
3: Chcemy najpierw podziękować za siebie, za to, że będąc obok siebie udzielamy sobie wsparcia. Tak osoby niepełnosprawne, zwłaszcza chorujące psychicznie, jak również terapeuci, jak dużo nawzajem od siebie otrzymujemy. Chcemy dziękować za cały ten system wsparcia, za to, że jest stowarzyszenie, które ma nie tylko środowiskowy dom, ale ma też warsztaty terapii zajęciowej, gdzie te osoby już wychodzą też na rynek, a zwłaszcza potem zakład aktywności zawodowej, gdzie już mogą podpisać umowę o pracę, wychodząc ze swojej choroby, czy chorując, a jednocześnie już pracując. No i chcemy podziękować też za te osoby, które nas wspierają instytucjonalne, czy miasto, czy Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, czy nasze województwo, które też dofinansowało to dzisiejsze wydarzenie. No właśnie na drodze naszego życia i też zdrowienia znajdują się różne osoby. Najpierw są terapeuci, ale są to też wolontariusze, są to rodzice, rodzeństwo. Są to sponsorzy, którzy też chcą pomagać. Dobrze, kiedy potrafimy być tacy wrażliwi, uważni właśnie na tego, który jest najbliżej. I za to dzisiaj wszystko chcemy dziękować.
2: Jak dużo podopiecznych bierze dzisiaj udział w tym spotkaniu, ale także jak dużo osób tak na co dzień korzysta z tych warsztatów terapii zajęciowej, z tej codziennej pomocy, którą świadczy Misericordia od kilkudziesięciu lat.
3: Z pomocy charytatywnego Stowarzyszenia Misericordia korzysta obecnie około 200 osób. W naszym środowiskowym domu jest tylko 75 uczestników. Są warsztaty terapii zajęciowej czy zakład aktywności zawodowej. Są też mieszkania chronione. Mamy w trzech miejscach w Lublinie też dom rodzinny, gdzie osoby z zaburzeniami mieszkają razem z terapeutą. No właśnie, to taki proces zdrowienia tych osób, które dostają nie tylko terapię w poszczególnych pracowniach, ale przede wszystkim to uczenie się na nowo życia i wracania z choroby do takiej realności. Cieszenia się też tymi prostymi sprawnościami, że na przykład sam mogę kupić bilet, że sam mogę pojechać już autobusem, że nie boję się tego, że czuję swoją sprawczość, że mam też odwagę sam pójść do lekarza, nie z kimś bliskim. No właśnie, uczymy na nowo i życia, ale też takich relacji społecznych.
1: A dla uczestników Misericordii takie spotkania mają wymiar bardzo osobisty.
4: Mam na imię Daniel.
2: Jak się pan czuje w Misericordii? Co tutaj jest takiego, co daje panu spokój, radość i uśmiech?
4: No Misericordia, jak sama nazwa mówi, to jest to miłosierdzie, prawda? I jest to skierowane właśnie do, mi się wydaje, prostych ludzi, nie? Którzy potrzebują takiego wsparcia też duchowego. I dzisiejszy Dzień Przyjaciela jest takim bardzo wybitnym wyrazem tego, że warto mieć przyjaciela w życiu, który właśnie w każdej chwili jest gdzieś z boku, nie? I pomoże. I tutaj można tego doświadczyć właśnie w tym stowarzyszeniu. Tej radości też z bycia z innymi.
2: Ma pan tutaj przyjaciół?
4: Tak, tak.
2: I jacy są ci przyjaciele?
4: Mi się wydaje, że są to też prości ludzie, tacy jak ja, którzy też po to przyszli właśnie tutaj, żeby tego doświadczać po prostu.
5: Piotr.
2: Spotkania tutaj, pomoc Misericordii, co to dla pana oznacza?
5: Wie pani, kiedy bardzo ciężko chorowałem, gdzieś czas spędziłem w domu, w ogóle nie wychodziłem do ludzi, zacząłem się gorzej czuć psychicznie. Gdy chodzę do ludzi, jestem z kimś związany, mogę z nimś pogadać, porozmawiać, napić herbaty. I tutaj się rehabilituję, uspołeczniam, żeby nie zostać sam ze sobą, z tymi myślami, tylko żeby iść do przodu. Ja robię różne rzeczy. Ja na przykład jestem pracownik dekoratorski i głównie drukuję pracę dla kolegów i koleżanek. I bardzo lubię tą pracę.
2: Mówi pan o pracy, ale jest też czas na przyjaźnie. To jak z tymi przyjaciółmi tutaj jest?
5: Bardzo dobrze. Wszyscy jedziemy w samym wózku, ja tak mówię. Nie ma gorszych i lepszych.
6: Ja mam na imię Teresa.
2: Jak pani się czuje w Misericordii?
6: Bardzo dobrze. Brak mi słów po prostu, bo ja miałam trochę ciężkie życie i dużo lepiej się czuję.
2: Uśmiech widzę nie tylko na twarzy, ale także w oczach, więc tutaj nie tylko ten Dzień Przyjaciela, ale to jest chyba cały czas Rok Przyjaciela, bo widać, że tutaj wszyscy czujecie się jak jedna wielka rodzina.
6: To oczywiście. Zawsze pomagamy. Ja to dużo dużo pomagam znowu pani Marysi przy śniadaniu, przy obiedzie czy przy czym innym. Także ja się udzielam. Znowu malujemy, wystawy różne robimy.
7: Mariola, chodzę do Misericordii już 17 lat. Byłam w dużym kryzysie po śmierci rodziców. Zostałam sama na świecie, nie miałam wsparcia. Dopiero tu odnalazłam swoją drogę i jakoś się wydźwignęłam, podniosłam się z choroby psychicznej. Chodząc do Misericordii, unikam szpitali.
2: Czyli tutaj znalazła pani dom.
7: Dom znalazłam, przyjaciół.
2: Jak się pani czuje, myśląc o Misericordii, przychodząc tutaj?
7: Odnajduję po prostu jakąś motywację do życia. Chcę mi się umyć, umalować troszkę. Gdzieś śniadanie rano, leki przyjąć, chodzić systematycznie do lekarza co 3 miesiące, do psychiatry. Jestem szczęśliwa, że mam gdzie przychodzić. No tak siedziałam w domu, byłam w zamknięciu, odizolowana od świata, także no, jak przyszłam tu, to odżyłam. Po prostu zaczęłam żyć na większą skalę, na większy wymiar. Tutaj jest tyle pracowni.
1: Stowarzyszenie Misericordia od 35 lat działa na terenie archidiecezji lubelskiej i tworzy system pomocy, który prowadzi podopiecznych od terapii i rehabilitacji przez aktywizację zawodową, aż po możliwe samodzielne funkcjonowanie w społeczeństwie. Bez przyjaciół nie da się tworzyć i budować dobra, mówi ksiądz Tadeusz Pajurek, prezes Stowarzyszenia Misericordia.
8: Życzymy przede wszystkim, żeby każdy z nas miał przyjaciela, dlatego że ten rok jubileuszowy, taki mały jubileusz 35-lecia jest czasem, kiedy chcemy dziękować Panu Bogu za Misericordię, ale dziękować za przyjaciół, bo radość, którą człowiek ma w sobie i dzieli się z innym człowiekiem, to jest podwójną radością. A smutek, cierpienie, jeżeli przeżywamy i mamy obok drugiego człowieka, przyjaciela, to jest o połowę mniejszy. Misericordia jest to stowarzyszenie, które niesie przesłanie. Bóg jest pełen miłosierdzia. Ty powinieneś być także pełnym miłosierdzia i zauważyć drugiego człowieka, a wtedy inni pomogą ci, kiedy ty będziesz sam i będziesz potrzebował dobroci, miłości, przyjaźni.
1: A z podobiecznymi Misericordii i pracownikami podczas Dnia Przyjaciela rozmawiała Małgorzata Oroń. To druga godzina magazynu reporterów Radia Plus Lublin w rytmie wydarzeń w poniedziałek 7 września. Za chwilę powiemy o trwającym głosowaniu na projekty zamojskiego budżetu obywatelskiego, a jutro zamojścianie będą mogli oddać głos w formie papierowej. A będzie także o inwestycjach, prawie 12 km drogi wojewódzkiej numer 833, to trasa Chodel-Kraśnik, zostało przebudowanych.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
9: Reklama. 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
10: Polityczne trzęsienie ziemi w Niemczech po wygranej AfD. Rusza proces w sprawie wybuchu granatnika w Komendzie Głównej Policji. Drogo coraz drożej. Klimat winduje ceny kawy.
9: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej. Reklama.
0: Radio Plus Lublin.

0: właśnie hotel Kraśnik został przebudowany. Chodzi o odcinek dokładnie między Godowem a Miguszewskim. To jedna z największych inwestycji drogowych w województwie lubelskim, mówi marszałek Jarosław Stawiarski.
1: To prawie 12 kilometrów bezpiecznej i nowoczesnej trasy. W ramach tej inwestycji powstały między innymi nowe rondo w miejscowości Godów oraz most przez dopływ rzeki Antonówki. Blisko 11 kilometrów wydzielonej ścieżki pieszo-rowerowej oraz około 4 kilometry chodników, 15 przybudowanych skrzyżowań i 16 zatok autobusowych. Aktywne oznakowanie, nowoczesne oświetlenie przejść dla pieszych to oficjalnie specjalny finał trwającej dekadę kompleksowej rozbudowy tej trasy Hoder Kraśnik.
0: Inwestycja kosztowała prawie 146 milionów złotych, z czego ponad 133 miliony to unijne dofinansowanie i łącznie w latach 2016-2026 na modernizację tej trasy wydano prawie 296 milionów złotych. W magazynie dzisiaj jeszcze m.in. sport. Nie było powtórki z wtorkowej wygranej w Pucharze Polskim. Tym razem w ramach Ekstraklasy Motor Lublin przegrał z Legią Warszawa 2-3.
2: Jest takie powiedzenie, dumny po zwycięstwie i wierny po porażce. Po tym meczu mam zamiar być i dumny i wierny tej drużynie.
0: Więcej o meczu powiemy dzisiaj przed 18 na antenie Radia Plus Lublin. I jeszcze jeden temat. Praca zawodowa zakończona, dzieci odchowane, ale emerytura to nie jest czas na nudę. To dobry moment, aby zacząć nowe, aktywne życie. A ćwiczenia dla seniorów to nie tylko kwestie zdrowotne, ale także szansa na walkę z samotnością. Ten temat także dzisiaj u nas za gości.
3: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: Zapowiadany sport, piłka nożna, a dokładnie Ekstraklasa w magazynie reporterów na antenie Radia Plus Lublin. Ta wygrana była blisko, ale ostatecznie 3 punkty pojechały do stolicy. Motor Lublin przegrał 2-3 z Legią Warszawa. Do około 90 minuty żółto-biało-niebiescy prowadzili 2-1, ale Wojskowi w doliczonym czasie gry wyprowadzili 2 ciosy. To jeden z najtrudniejszych momentów w moim życiu, tak przyznał po końcowym gwizdku trener motoru Mariusz Misiura.
2: To jest takie powiedzenie, dumny po zwycięstwie i wierny po porażce. Po tym meczu mam zamiar być i dumny i wierny w tej drużynie. Ciężko mi jest jakby zaakceptować końcowy wynik, patrząc na przebieg meczu, na tak straciliśmy bramki, na to, jakie sytuacje nie wykorzystaliśmy. Trudno mi jest jakby dzisiaj komentować bramki na 2-2 i 2-3, więc jakby na spokoju w gronie wewnątrz sobie zespołu o tym porozmawiamy. Ja nie jestem takim człowiekiem, który jak ktoś zrobi błąd, to go chowa do szafy, bo w meczu każdy z zawodników miał około ze 100 działań i jeżeli z tych 100 działań zrobi jeden duży błąd, wielbłąd, który jakby ma konsekwencję w ramkę, to okej, jest to gdzieś tam na jego konto na pewno, ale ja nie zapominam o tym, że na przykład zrobił około 80 różnych momentów, miał na przykład bardzo dobrych, które może sprawiły, że nie wiem, nie straciliśmy w jakiejś sytuacji innej bramki, więc jakby doceniałem te 0 z tyłu i dobry mecz, dobrą energię w ten wtorek, dlatego zdecydowaliśmy się tylko na jedną zmianę, też jakby musieliśmy zarządzać siłami naszych zawodników. Ciężko dzisiaj, bo ja sobie mówię, zdaję sprawę, że jaki jest wynik, ale ja się czułem ogromną dumę, patrząc na jakby nasze zachowanie na boisku, na to, co się działo. Niestety w piłce jest taka cienka linia, że strzelasz bramkę na 3-1 i grasz dalej to samo, jesteś bohaterem, nie strzelasz tej sytuacji i grasz to samo, przegrywasz mecz i masz dzisiaj takie poczucie. Patrząc przez ten cały pryzmat tych 2 miesięcy, tu jesteśmy. Ja jestem ogólnie zadowolony z gry drużyny. Jestem niezadowolony z ilości punktów. Jest trudno to do zaakceptowania. Budząc się, patrzysz tabelę i wiesz, co przeżyłeś przez te 2 miesiące. Masz tylko 5 punktów. To jest dla mnie najtrudniejsze do zaakceptowania.
1: No ale będą kolejne mecze i kolejne szanse, żeby ten bilans poprawić. Choćby w najbliższym meczu, który motor rozegra na wyjeździe, będzie to w piątek 11 września o 18 na otwarcie następnej kolejki Ekstraklasy zmierzy się z Rakowem Częstochowa. Praca zawodowa zakończona, dzieci odchowane, ale emerytura to nie jest czas na nudę, to dobry moment, żeby zacząć nowe, aktywne życie. Będzie o ćwiczeniach dla seniorów i nie tylko o kwestiach zdrowotnych, ale także o szansie na walkę z samotnością.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: Reklama. Musical Metro w Lublinie. Marzenia, pasja, taniec i śpiew. To już 35 lat musicalu Metro. Wyjątkowy koncert już 29 listopada w hali Globus w Lublinie. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Musical Metro w Lublinie 29 listopada. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl. Mecenasem koncertu jest Amber Blue Wellness and Spa nad Bałtykiem. Reklama.
1: Radio Plus Lublin.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: Praca zawodowa zakończona, dzieci odchowane, ale emerytura to nie jest czas na nudę. To jest dobry moment, aby zacząć nowe, aktywne życie. A ćwiczenia dla seniorów to nie tylko kwestie zdrowotne, ale także szansa na walkę z samotnością. Materiał Małgorzaty Tobiasz.
2: Podnoszenie ciężarów, trening ruchowy, wysiłek dla mięśni, ale też dla serca. Ruch to zdrowie i w tym powiedzeniu nie ma przesady, bo im więcej się ruszamy, tym mniej zdrowotnych dolegliwości odczuwamy. I zwłaszcza dla seniorów ćwiczenia mogą się okazać zbawienne. Bo trening to także szansa na spotkanie z innymi ludźmi, przekonuje Ewa Drewniok, trenerka.
3: Przede wszystkim zdrowotne fizycznie, ale ten drugi aspekt psychiczny, on ma tutaj ogromne znaczenie. No niestety w dzisiejszym świecie ta samotność wśród seniorów ma ogromny procent i ja też często namawiam seniorów po zajęciach właśnie, rozejrzyjcie się dookoła, czy wasi sąsiedzi nie czują się samotni, porozmawiajcie ze swoimi koleżankami, namawiajcie ich na to, żeby przyjść, bo tutaj spotkamy się na treningu, ale właśnie później możecie pójść razem na kawę, na herbatę. Zawierają się takie znajomości, że dziewczyny później razem wyjeżdżają na wakacje, spędzają razem święta, spędzają razem Nowy Rok. No to jest coś tak pięknego, to poczucie wspólnoty, w ogóle przebywanie w towarzystwie seniorów, no jest taką wartością, że jak tylko o tym pomyślę, to ja jestem wzruszona.
2: Jak ktoś całe życie nie ćwiczył, nie był aktywny fizycznie, to od czego ma zacząć?
3: Jak to mówią seniorzy, w każdym wieku wypada, a nawet trzeba. I tutaj ja prowadzę zajęcia, ja dostosowuję zajęcia do możliwości seniorów, więc nawet jeżeli mam główny trening, to ja jednak dostosowuję indywidualnie do danego seniora, czyli jeżeli ktoś boryka się albo ma, nie wiem, endoprotezę kolana, stawu biodrowego, stawu ramiennego, to ja oczywiście te ćwiczenia zmieniam, dostosuję sobie do osoby ćwiczącej. Najważniejsze jest, żeby zrobić pierwszy krok, żeby przyjść i żeby zobaczyć, że to wcale nie jest takie straszne, a jest bardzo, bardzo przyjemne.
2: Seniorzy nie obawiają się wyzwań i podchodzą nawet do trudnych ćwiczeń, ale to też zależy od charakteru.
3: To zależy od osoby, bo są takie osoby, które przychodzą, rzeczywiście nie ćwiczyły całe życie, nie znają swojego ciała i nie mają do tego ciała zaufania, więc się boją. Boją się wykonać przysiad, bo wydaje im się, że to jest trudne ćwiczenie, że przecież ja wcześniej nie ćwiczyłam, to jak ja zrobię ten przysiad, to mi zaraz kolana wysiądą. Nie rozumieją tego, jak działa trening i właśnie nie mają zaufania do swojego ciała. Ale są tacy seniorzy, którzy przychodzą i którzy pomimo tego, że nie powinni ze względu na swój stan zdrowia, to jednak mówią to, ale pani Ewo, ja chociaż spróbuję ten jeden raz, tylko ja spróbuję i nawet jak ja nalegam, że wolałabym, ale nie, ja chcę spróbować, ja chcę się przekonać, czy ja rzeczywiście nie mogę wykonać tego ćwiczenia. Więc tutaj są dwa rodzaje osób. To zależy od człowieka. Natomiast jeśli ktoś całe życie nie trenował, to bardziej skłaniałabym się ku temu, że jednak ten brak zaufania do swojego ciała i też niewiedza, co to nasze ciało potrafi, jakie są jego możliwości.
2: A na sam początek jakby tej przygody z trenowaniem, to co najlepiej? Trening siłowy, czy jakieś takie skłony, jakiś taki ruchowy bardziej? Co by pani poleciła?
3: Dobrze jest zacząć od... W ogóle dobrze jest zacząć. Fajnie jest przyjść sobie na matę i spróbować od takich najprostszych ruchów, żeby właśnie poznać swoje ciało. Ja oczywiście nalegam na trening oporowy. Wśród seniorów bardzo, bardzo, bardzo ważny. Po 30 roku życia trening oporowy bardzo ważny. A u seniorów wręcz konieczny. Natomiast właśnie, jeżeli ja wspominam o dźwiganiu ciężarów, to seniorzy są przerażeni. Natomiast ostatnio prowadziłam na siłowni nowy trening, senior na siłowni i jak przeszłam z seniorkami na siłownię, to już na matę nie chcą wracać. Także małymi krokami nauczyć się podstawowych ruchów, właśnie wykonywać przysiad, bezpiecznie czuć się w tym przysiadzie, poznać swoje ciało, a później stopniowo zwiększać trudność tego treningu.
2: Dopowiada Ewa Drewniok, trenerka. Wysiłek osób starszych powinien łączyć elementy siłowe, wytrzymałościowe oraz koordynacyjne. Najbardziej rekomendowane formy ruchu to na przykład ćwiczenia z ciężarem własnego ciała, taśmami oporowymi lub lekkimi hantlami, pływanie albo joga.
1: I tym tematem, tym także zaproszeniem do dbania o zdrowie i aktywność fizyczną kończymy dzisiejsze wydanie magazynu reporterów Radia Plus Lublin. 4 minuty do godziny 18:00. Za pomoc w dzisiejszym magazynie, w jego przygotowaniu. Dziękuję Annie Opasiak, Małgorzacie Oroń. Ja nazywam się Maciej Kurek, także kłaniam się Państwu nisko, ale nie, do słyszenia nie mówię. W ramach magazynu w rytmie wydarzeń kłaniam się nisko, bo za chwilę także spotkamy się w horyzontach Radia Plus Lublin. Poniedziałkowe wydanie, pierwsze po wakacjach 7 września się słyszymy za chwilę ponownie, no ale także zajrzymy na pogodowe mapy, sprawdzimy, co pogoda szykuje dla nas właśnie na ten wrześniowy czas, no i także co nieco opowiemy, co dla Państwa jeszcze w kolejnych wieczornych i późnowieczornych godzinach przygotowaliśmy.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: Reklama. Drupi już 29 września w Gdańsku w Filharmonii Bałtyckiej i 1 października w Warszawie w klubie Stodoła. Zaśpiewa swoje największe przeboje Provincia, Serenoe, Wadowija, Soli, Piccola e Fragile i wiele innych. Czy może Was tam zabraknąć? Kup bilety już teraz na Eventim, e-bilet lub bilety na PL. Zapraszają Wirtualna Polska i Radio Plus. Spotkajmy się w Gdańsku i Warszawie na koncertach Drupiego.
1: Szukasz idealnego domu w Lublinie? Poznaj dębowe wille od Look Developer. Nowoczesne domy z własną działką. W standardzie fotowoltaika z magazynem energii. Pompa ciepła, rekuperacja. Ogrzewanie podłogowe i garaże. Blisko sklepów i usług. Zamieszkaj komfortowo. Szczegóły dębowewille.pl.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Kiedy ostatnio mieliście czas na wspólny, rodzinny obiad? Wystarczy, że pomyślisz. Nie zajmiemy się wszystkim. Siądźmy bliżej. Stół i wół. Bramowa, Sławinkowska, Gęsia.
0: Reklama.
8: Radio Plus Lublin.
9: Paliwa wciąż drożeją. Za chwilę relacja naszego reportera. Są zarzuty dla mężczyzny z Gdańska. Strzelił z wiatrówki w głowę kobiety. Winobranie w Zielonej Górze dla ponad 200 osób skończyło się na SOR-ze. Minęła 18. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ceny paliw z dnia na dzień są coraz wyższe. 95 zbliża się do 8 zł za litr, a diesel do 9. Po raz pierwszy od kilku tygodni drożeje też LPG. Czy jest szansa na obniżki na stacjach? Sprawdzał Jakub Krzyżak.
10: Analitycy przyznają wprost. Nie. Co gorsza, jeszcze w tym tygodniu diesel może przebić psychologiczną barierę 9 zł za litr, a 95 przekroczyć 8.
11: Drogo, ale nie mam wyjścia.
12: Żeby zarabiać pieniądze, muszę się przemieszczać, więc nawet jak będzie po 10 zł, też będę tankował.
10: Mówili mi kierowcy. Ceny wciąż rosną, bo wciąż niespokojnie jest na Bliskim Wschodzie, w rejonie cieśniny Ormus.
13: Pod ostrzałem znajdują się tankowce nawet, które przewożą ropę.
10: Mówi mi Jakub Bogucki z epetrol.pl. Pierwszy raz od kilku tygodni drożeje też LPG. Na to wpływ ma dodatkowo zbliżający się sezon grzewczy.
9: Gaz ma kosztować około 3 zł za litr.
8: Wiadomości Radia Plus.
9: Strzelił w głowę kobiety z wiatrówki. Są zarzuty dla mężczyzny z Gdańska. 39-latka trafiła do szpitala, została postrzelona w trakcie wieczoru panieńskiego. W mieszkaniu podejrzanego kryminalni znaleźli broń oraz proch strzelniczy.
14: Zabezpieczone w mieszkaniu przedmioty zostaną zbadane przez biegłego sądowego z zakresu balistyki, który ustali m.in. z której jednostki został wystrzelony śród oraz czy spełnia ona warunki wiatrówki, na które nie jest wymagane pozwolenie. Podczas pracy nad tą sprawą policjanci ustalili, że mężczyzna wcześniej strzelał do totemu informacyjnego, który uległ zniszczeniu.
9: Mówił Mariusz Chrzanowski z gdańskiej policji. Napastnikowi grozi 5 lat więzienia.
8: Wiadomości Radia Plus.
9: Bezrobocie w Polsce wynosi prawie 6%. W wielu zawodach pracodawcy nie mogą jednak znaleźć pracowników. Zapytaliśmy, w jakich branżach występują największe deficyty.
15: To elektrycy, są to kierowcy, lekarze, jak i pielęgniarki, położne, opiekunowie osoby starszej, nauczyciele różnego szczebla, magazynierzy, pracownicy służb mundurowych.
9: Wymienia Bartosz Kotecki, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy. pracy we Wrocławiu braki wynikają w większości z luki pokoleniowej. Doświadczeni pracownicy odchodzą na emeryturę, niewielu młodych jest jednak zainteresowanych tymi zawodami.
8: Wiadomości Radia Plus.
9: Winobranie w Zielonej Górze dla ponad 200 osób skończyło się na sorze. Rekordzista wydmuchał prawie 5 promili.
11: Najczęściej były to osoby, u których poziom alkoholu we krwi przekraczał 3 promile i to zgodnie z prawidłami medycznymi jest stan zagrożenia życia, aczkolwiek większość tych osób jest zaprawiona, można powiedzieć, w bojach. Rekordzista miał 4,8 promila i normalnie rozmawiał z personelem.
9: Mówiła Sylwia Macher-Nowak, rzeczniczka szpitala. Winobranie w Zielonej Górze potrwa do niedzieli.
16: W Lublinie i regionie to ciepły wieczór, na termometrach mamy około 19 stopni, ale także bardzo pogodny, małe i umiarkowane zachmurzenie, no i to dzisiejsze 20 stopni to tylko zapowiedź ocieplenia zdecydowanego, które przyjdzie do nas na 2 dni, jutro 26, pojutrze nawet 31 stopni w Lublinie i w regionie.
8: Radio Plus Lublin.

0: Horyzonty Radia Plus Lublin.
1: Po godzinie 18 słyszymy się w poniedziałek, 7 września. Pierwsze Horyzonty Radia Plus Lublin powakacyjne. Polecam, zapraszam. No i witam raz jeszcze Maciej Kurek po magazynie W Rytmie Wydarzeń, także w Horyzontach. Dzisiaj w poniedziałek się słyszymy. No i także wydarzenia związane z życiem naszej archidiecezji. Mam dla Państwa kilka propozycji, podpowiedzi. Zapraszam, by być z nami do godziny 19. Jakie tematy? Będziemy zapraszać na kolejne maryjne uroczystości odpustowe w magazynie W Rytmie Wydarzeń. Była relacja z obchodów w Wąwolnicy, a przed nami także uroczystości w Sanktuarium Maryjnym na Górze Chełmskiej. O wydarzeniu, znaczeniu, programie to wszystko dzisiaj będzie. Będzie można także ciekawie spędzić wrzesień na wieży trynitarskiej w Lublinie. O tym, że początek jesieni to dobry czas na spotkanie z historią, także opowiemy, ale przypomnimy także interesującą propozycję pielgrzymowania na rowerach, uwaga, na Dalekim Wschodzie, tuż przed przyszłorocznym spotkaniem papieża z młodzieżą, bo ruszyły zapisy i ruszyły też przygotowania do chełmskiej pielgrzymki rowerowej młodych do Korei Południowej na Światowe Dni Młodzieży w Seulu 2027. Te propozycje na naszej antenie polecam, zapraszam, a program oczywiście jak zawsze na 87,9 FM z Lublina, 91,2 z Puław, a w internecie jesteśmy na radioplus.pl.
0: Horyzonty Radia Plus Lublin.

0: Horyzonty Radia Plus Lublin.
1: Ma czuwać nad miastem i wiernymi Matka Boża Chełmska będzie już oficjalnie ogłoszona patronką Chełma. Specjalny dekret i tytuł ma zostać przekazany jutro, we wtorek 8 września, podczas uroczystości odpustowych w sanktuarium maryjnym na Górze Chełmskiej. O wydarzeniu i jego znaczeniu mówi proboszcz parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i kustosz sanktuarium w Chełmie.
2: Szczęść Boże, ksiądz Andrzej Sternik, kustosz sanktuarium Matki Bożej Chełmskiej. Pozdrawiam serdecznie radiosłuchaczy Radia Plus. Cieszę się bardzo, że możemy się znowu usłyszeć. Jesteśmy w czasie przygotowania do uroczystości odpustowych, które będą już 7-8 września. Bardzo ważne wydarzenie w wymiarze też takim społecznym, ta cała uroczystość. Patronka, jakim jest Matka Boża Chełmska, jest tak naprawdę tożsamością, bo od początku istnienia praw miejskich naszego Chełma była już i tutaj ikona Matki Bożej. Także jest to tylko takie zewnętrzne uhonorowanie, usankcjonowanie prawne, które jest potrzebne do pewnej równowagi, pewnej takiej odpowiedzialności i pewnego zaszczytu dla społecznego wyróżnienia, że akurat ta patronka może być patronką nas wszystkich, mieszkańców naszego miasta. I w związku z tym wchodzimy na grunt takiej dyplomacji w wymiarze społecznym, gdzie mamy do czynienia z władzą świecką, samorządową, bo to za jej aprobatą, jej wnioskiem, wcześniej popartym wnioskiem społecznym mieszkańców miasta, ta rzeczywistość mogła zaistnieć, bo to spowodowało, że później strona kościelna na najwyższym szczeble przez księdza arcybiskupa Stanisława Budzika do Watykanu, jak w dekrecie w języku łacińskim napisanym, za zgodą i aprobatą papieża Leona XIV. Tę radosną wieść i ten dokument podpisany został w Watykanie 2 lipca bieżącego roku przez dykasterię do spraw dyscypliny kultu sakramentów świętych. I od tego momentu też pojawił się czas na przygotowanie tych uroczystości w wymiarze kościelnym. To uroczystością będzie przewodniczył nuncjusz apostolski, się został zaproszony ponad rok wcześniej na te uroczystości z nadzieją, że Matka Boża chce, żeby to się wydarzyło, więc będziemy gościli nuncjusza apostolskiego w Polsce, Antonio Guido Filipacciego, który będzie przewodniczył uroczystościom o 11:30. Wtedy zostanie uroczyście ogłoszona Matka Boża patronką miasta, wpierw wystąpieniem prezydenta miasta, przewodniczącej Rady Miasta, która odczyta postanowienie, no i ogłoszeniem dokumentu watykańskiego i dekretu księdza arcybiskupa potwierdzającego ten fakt. To będzie taka wzniosła uroczystość. Ogłoszenie zakończymy fanfarami, które w naszym sanktuarium są obecne przy odsłonięciu, zasłonięciu obrazu. One będą wykonane na żywo przez naszą chełmską orkiestrę. Też na ten moment, na tę uroczystość podjęliśmy taką inicjatywę z naszym panem organistą, panem Arkadiuszem Kosteckim. Wysłaliśmy zaproszenie do wszystkich chórów, zespołów śpiewających w naszym mieście, osób indywidualnych. Powstał taki duży chór zjednoczony, który zaśpiewa na tych uroczystościach w połączeniu z orkiestrą naszą chełmską, bo chcemy, żeby patronka miasta zobaczyła, jak ma tutaj pięknie zaangażowane dzieci w każdej sferze życia, więc również życie religijne. Liczymy też na obecność wszystkich naszych księży biskupów, łącznie z księdzem arcybiskupem jako gospodarzem. Będzie obecny ksiądz biskup Mieczysław Cisło, ksiądz biskup Józef Rubel, ksiądz biskup Artur Miziński, ksiądz biskup Adam Bab. Będziemy również mieli jeszcze księdza biskupa Czesława Kozona z Kopenhagi, który wcześniej będzie przewodniczył uroczystością w Wołnicy, więc to będzie taka podniosła uroczystość. Ufam, że przy licznej koncelebrze kapłanów, których serdecznie też zapraszam na tę uroczystość. To jest tak główna uroczystość, którą zakończymy odśpiewaniem uroczystego Tedeum. Ciebie, Boga, wysławiamy za te wielkie dary, które miasto otrzymuje. Bardzo serdecznie zapraszam zatem wszystkich mieszkańców ziemi chełmskiej, całej archidiecezji i wszystkich, dokąd sięgają fale Radia Plus, na te uroczystości 7-8 września. Program szczegółowy można znaleźć na stronie internetowej naszej parafii, na profilu facebookowym i mam nadzieję, że się zobaczymy. Serdecznie na was, bracia i siostry, oczekujemy i do zobaczenia w Chełmie. Szczęść Boże.
1: A przypomnijmy, Matka Boża Chełmska zostanie ogłoszona patronką Chełma w czasie najbliższych uroczystości odpustowych w sanktuarium maryjnym na Górze Chełmskiej. To już jutro, 8 września, zresztą już dzisiaj część tych uroczystości trwa. A tytuł ma podkreślać historyczne i kulturowe znaczenie kultu Maryi oraz jego wielowiekową obecność w Chełmie. A obecność w naszym programie w Horyzontach także będzie miała Wieża Trynitarska w Lublinie. Powiemy o jesiennych propozycjach.
0: Horyzonty Radia Plus Lublin. Reklama.
3: Szukasz solidnych drzwi na indywidualny wymiar? A może chcesz zlecić montaż drzwi bez wyrywania starej ościeżnicy albo zabudowę ościeżnicy stalowej? Zgłoś się do firmy Mardom. Realizujemy wszystkie, nawet najbardziej nietypowe zlecenia. U nas także znajdziesz bogaty wybór drzwi i podłóg w pełnej gamie kolorystycznej, w tym podłogi drewniane, panele i parkiety. Umów się już dziś na bezpłatny pomiar i wycenę. Mardom. Lublin Lotnicza 5. Więcej na mardom.sc.pl.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
6: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
5: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
6: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
5: Nie bujasz?
6: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
7: Zapraszamy do salonu Hyundai'a Sabat. Aleja Kraśnicka 162.
8: Hyundai. Reklama.
9: Radio Plus Lublin.

0: Horyzonty Radia Plus Lublin.
1: Nowe wystawy i unikatowe zabytki to można jeszcze oglądać w Wieży Trynitarskiej w Lublinie. Początek jesieni to dobry czas na spotkanie z historią, tak mówi ksiądz Łukasz Trzciński, dyrektor Wieży Trynitarskiej i Muzeum Archidiecezji Lubelskiej.
2: Jesień to taki czas, kiedy wracamy po wakacyjnej przerwie do naszych codziennych obowiązków. Dzieci, młodzież wracają do szkoły, ale to jest jeszcze dobry czas do tego, aby odwiedzić choćby Wieżę Trynitarską. Zapraszamy bardzo serdecznie do tego, aby zobaczyć, jakie nowości, jakie wystawy przygotowaliśmy dla Państwa na ten sezon. W sali wystaw czasowych można zobaczyć niezwykłą wystawę Święty Dialog, wystawę przygotowaną przez studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z historii sztuki. Pośród tej wystawy na pewno na uwagę szczególną zasługuje gotycka szafa ołtarzowa, którą można właśnie zobaczyć na tej wystawie. Przechodząc dalej, można zobaczyć kolejną ciekawą wystawę, tym razem wystawę fotografii pani Elżbiety Dziukrenik, Koptowie z Egiptu na Podlasie. Kiedy będziecie Państwo oglądać tą wystawę, warto zwrócić uwagę w tym miejscu także na kolejny ciekawy obiekt, który pojawił się na Wieży Trynitarskiej. To niezwykła chrzcielnica wpisana do rejestru zabytków jako XIX-wieczny przykład sztuki ludowej, ale już wiemy po pracach konserwatorskich, że ta chrzcielnica jest dużo starsza. Możliwe, że pochodzi nawet z XVII wieku. Jest niezwykła dlatego, że ma niezwykłą formę, bo jest w kształcie jajka. Przechodząc dalej, oczywiście to, czym możemy się poszczycić, z czego jesteśmy dumni, to XVII-wieczny gobelin ze scenami ze Starego Testamentu. A na poziomie fary, oprócz makiety naszego lubelskiego kościoła farnego, oprócz krzyża z XIV wieku, który w ubiegłym roku dzięki współpracy z Muzeum Wsi Lubelskiej pojawił się na ekspozycji stałej Wieży Trynitarskiej, po drugiej stronie pojawił się kolejny zabytek związany z naszą lubelską farą, to tabernakulum, które również zostało poddane zabiegom konserwatorskim, zachowawczym i dziś można zobaczyć to XIX-wieczne, prawdopodobnie XIX-wieczne tabernakulum właśnie na poziomie fary, a tuż za nim zdjęcie, które pokazuje jeden z zachowanych ołtarzy, który znajduje się w Starej Wsi, ołtarzy z naszej lubelskiej fary. Przechodząc dalej, na poziomie dzwonów można zobaczyć oczywiście w nowej aranżacji naszą trumnę egzekwialną, a także niezwykły XVII-wieczny portret trumienny nieznanej kobiety Herbu Abdank. Oczywiście na górze w naszej podniebnej kawiarence można zobaczyć pracę Joli Michalak. Są to postacie związane z naszym miastem, przedstawione w grafikach. No i oczywiście wrzesień to jest jeszcze dobry czas do tego, aby spojrzeć z góry na panoramę naszego miasta, cieszyć się widokiem, może przy pysznej kawie, którą w naszej podniebnej kawiarence można także nabyć. Zapraszamy bardzo serdecznie do tego, aby wrzesień, październik, bo do końca października Wieża Trynitarska będzie otwarta, wtedy kończymy sezon, aby odwiedzić Wieżę Trynitarską. Zapraszamy bardzo serdecznie dzieci, rodziny, może także szkoły, ponieważ mamy także zajęcia edukacyjne.
1: A sezon turystyczny w Wieży Trynitarskiej potrwa do końca października. Dla szkół są możliwe lekcje edukacyjne. Szczegóły na stronie trynitarska.diecezja.lublin.pl. A my nie stawiamy jeszcze kropki w naszym programie. Będziemy mówić o pielgrzymowaniu na rowerach nadal.

0: Horyzonty Radia Plus Lublin.
1: No i zgodnie z zapowiedzią kolejny temat w horyzontach poniedziałkowych. Chcą pielgrzymować na rowerach na Dalekim Wschodzie tuż przed przyszłorocznym spotkaniem papieża z młodzieżą. Ruszyły zapisy i przygotowania do chełmskiej pielgrzymki rowerowej młodych do Korei Południowej na Światowe Dni Młodzieży w Seulu 2027. O szczegółach mówi ksiądz Karol Mazur, organizator wyjazdu i chełmski duszpasterz młodzieży.
2: Zapraszam młodych do uczestnictwa w chełmskiej pielgrzymce rowerowej do Korei na Światowe Dni Młodzieży. Jest to wydarzenie, które ma miejsce co 3-4 lata. Tym razem papież Leon zaprosił młodych do Seulu na obchody centralne, które będą się od 3 do 8 sierpnia 27. I my tam z młodymi się wybieramy. Chcemy polecieć oczywiście samolotem i uczestniczyć w tych wydarzeniach, by spotkać się z młodymi całego świata, by porozmawiać o naszym życiu, o tym, co nas prowadzi do Jezusa Chrystusa, dawać świadectwo tego, jak my żyjemy Polacy. Ale również przed tym wydarzeniem chcemy przez 3 dni pielgrzymować rowerem po Korei Południowej, poznając ten kraj, tradycje, historię, dlatego, że pamiętamy chełmską pielgrzymkę rowerową młodych na jubileusz młodych do Rzymu i wtedy pojechało nas 25 osób rowerami do tego miasta i chcę powtórzyć z młodymi taką wyprawę, która zacznie się już 28 lipca. Chcemy wylecieć z Warszawy, później będzie przesiadka w Helsinkach i przelot do Seulu planowany jest 29 lipca. No i właśnie te później kolejne dni spędzamy na rowerze, będziemy wypożyczać na miejscu rowery, które są dostępne w tamtych wypożyczalniach. Koszt wynajęcia roweru jednego, takiego szosowego, karbonowego, to jest kwestia od 25 do

0: $33 za dzień. Planujemy także wynajem busa, który by nam towarzyszył podczas tych wypraw rowerowych. No i później wydarzenia 3-8 sierpnia, czyli te obchody centralne, zakończone mszą posłania, czyli wcześniej w sobotę na niedzielę czuwanie całonocne pod niebem i w niedzielę rano msza posłania i później jeszcze 9 sierpnia jest zwiedzanie Korei, Seulu, a 10-11 sierpnia jest powrót samolotem. Koszt wyprawy szacowany jest na 15 tysięcy złotych, w tym jest pobyt w Korei, noclegi, posiłki, także przelot samolotem tam i z powrotem, plus wynajęcie roweru i busa. Tutaj te koszty są ruchome, więc organizator wskazuje, że mogą być troszkę inne. Zapisy odbywają się przez formularz internetowy, który jest dostępny na profilu Chełmskich Pielgrzymek Rowerowych, także organizatora, czyli moim, księdza Karola Mazura. Tam można znaleźć regulamin i dokładny harmonogram naszego wydarzenia. Oczywiście dla wszystkich jestem dostępny i serdecznie zapraszam do uczestnictwa. Pojedź z nami na Koreę i jeździć z nami rowerem właśnie w tym pięknym państwie, które jest w 70% górskie z powodu wulkanów, tak więc warto z nami jechać. Szczęść Boże!
1: Obchody SDM z papieżem Leonem XIV odbędą się między 3 a 8 sierpnia przyszłego roku. Pielgrzymowanie rowerami po Korei potrwa ciut wcześniej, bo od 30 lipca do 2 sierpnia. A więcej informacji na profilach księdza Karola Mazura oraz na profilach Chełmskiej Pielgrzymek Rowerowych w mediach społecznościowych.
2: Horyzonty Radia Plus Lublin.

0: Reklama. Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
1: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
2: Światłowód od Play.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama. Radio Plus Lublin.

0: Horyzonty Radia Plus Lublin.
1: Już przed godziną 19, tuż, ale polecam Państwu następne propozycje na naszej antenie w tym wieczornym programie. Bardzo muzycznie będzie od 19 do 20. Blok przebojów z nutą nostalgii. Oczywiście punktualnie o 19 najświeższe wieści z kraju i ze świata. O 20 także sprawdzimy, co dzieje się w kraju i na świecie. A po 20 publicystyka. Poniedziałek od 20 otwarte studio Magdaleny Szefernaker. W studio ciekawi goście, ważne tematy, ciekawe dyskusje. Polecam Państwu właśnie ten czas i ten program do 22, od 23 audycja Nocne Światła, także interesujące tematy, goście studio, to wszystko także dla Państwa na ten późno wieczorny czas. A jeszcze jest czas, żeby sprawdzić mapy pogodowe. Nocą temperatura spadnie do 11 stopni, będzie sporo rozpogodzeń, małe i umiarkowane zachmurzenie, a jutro i pojutrze bardzo ciepło, nawet przez chwilę zrobi się nieupalnie, jutro do 26 na termometrach, a w środę w Lublinie i regionie nawet, uwaga, 31 stopni. Piękne babie lato, więc nam się chyba zapowiada. Dlatego także Państwu życzę korzystania z tej pięknej właśnie pogody. Do usłyszenia, dobrego wieczoru.
0: Horyzonty Radia Plus Lublin.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
6: Światowa wystawa dzieł Vincenta van Gogha przybywa do Lublina. Zobacz największe dzieła van Gogha wyczarowane dzięki technologii immersji i dosłownie zanurz się w świecie obrazów mistrza. Odkryj magię wirtualnej rzeczywistości dzięki nowoczesnej strefie VR. Immersyjna wystawa van Gogh już od 15 września w Hangarze Sztuki w Lublinie. Bilety dostępne na wystawawangogh.pl.
0: Reklama.
7: Radio Plus Lublin.
8: Rozpoczął się proces byłego komendanta głównego policji. Chodzi o eksplozję granatnika. Marian Banaś nie będzie kandydował na prezydenta Krakowa. Za chwilę szczegóły. Pasażerowie na dworcu w Bydgoszczy ryzykują życie i przebiegają przez tory. Minęła 19. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Rozpoczął się proces byłego komendanta głównego policji Jarosława Szymczyka. Chodzi o odpalenie granatnika w komendzie głównej. Generał Szymczyk miał początkowo status pokrzywdzonego, ale prokurator zdecydował o postawieniu mu zarzutów. Mateusz Chłystun.
9: Pierwsza rozprawa w tym procesie trwała kilka godzin. Jarosław Szymczyk ani przed, ani po niej nie chciał rozmawiać z dziennikarzami. Rzucił jedynie krótko, że wszystko powiedział na rozprawie. Dziennikarze nie mogli w niej uczestniczyć, bo decyzją sądu proces toczy się za zamkniętymi drzwiami. Sąd tłumaczy to m.in. sytuacją bezpieczeństwa kraju. Szymczyk jest oskarżony o posiadanie granatnika RGW-90 bez pozwolenia i o nielegalne przewiezienie go do Polski z Ukrainy oraz o nieumyślne sprowadzenie zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób. Były policjant tłumaczył wcześniej, że przedmiot, który dostał od swojego ówczesnego odpowiednika w Kijowie, był głośnikiem zrobionym z głowicy użytego wcześniej granatnika. Za pierwszy z zarzutów grozi mu nawet do 8 lat więzienia, za drugi do 5 lat.
8: Mateusz Chłyston, dziękujemy. Marian Banaś, Stanisław Kułach i Marta Ratuszyńska nie wystartują w wyborach na prezydenta Krakowa. Nie zebrali wystarczającej liczby podpisów. Komisja nadal weryfikuje podpisy Bartosza Bochyńczaka z Konfederacji, Darii Gosek-Popiołek z Lewicy i Sławomira Pietrzyka.
10: Tak naprawdę sprawdzamy powtórnie te listy po Urzędzie Miasta Krakowa. Weryfikujemy te dane, które mamy odnotowane, no bo Urząd Miasta Krakowa sprawdza je w tym zakresie, że wpisuje je do Centralnego Rejestru Wyborców, a my jeszcze dodatkowo to sprawdzamy, czy w danym przypadku przyjęcie, że podpis jest rzetelny czy nierzetelny, to jest albo na plus, albo na minus.
8: Mówił Krzysztof Dyl z Komisji Wyborczej w Krakowie. Krakowianie pójdą do urn 27 września. Wizyty amerykańskich negocjatorów w Moskwie i Kijowie bez przełomu. Według informacji Bloomberga Rosja zamierza kontynuować wojnę. Negocjatorzy Donalda Trumpa, Jared Kushner i Steve Witkoff byli w weekend w stolicach Rosji i Ukrainy. Sami mówili o postępach w rozmowach i przygotowaniach do kolejnych w formacie Ukraina, Rosja, USA.
7: Wiadomości Radia Plus.
8: Taki skrót może kosztować życie na jednym z dworców w Bydgoszczy. Część pasażerów przechodzi przez tory zamiast korzystać z wyznaczonej drogi. O szczegółach Dawid Olszewski.
11: O tym, że na dworcu w Fordonie dostępny jest teraz tylko jeden peron, nie wszyscy wiedzą. Pasażerowie chcą szybko dostać się na właściwe miejsce i zamiast korzystać z bezpiecznej drogi pod wiaduktem, przebiegają przez torowisko. Skracanie sobie drogi w ten sposób może skończyć się tragicznie, przyznaje Przemysław Zieliński z PKP. Wskazuje jednak, że do podobnych sytuacji dochodzi w wielu miejscach w Polsce.
12: Skracanie sobie drogi przez tory, często sobie skracanie drogi do śmierci, to skrajnie ryzykowne.
11: Straż Ochrony Kolei zapowiada wzmożone patrole na stacji Bydgoszcz-Fordon.
8: Problem ma zniknąć w październiku, wtedy pociągi będą zatrzymywały już się przy obu peronach.
7: Radio Plus Lublin.

0: Reklama.
1: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
2: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Edusho Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
3: Światowa wystawa dzieł Vincenta van Gogha przybywa do Lublina. Zobacz największe dzieła van Gogha wyczarowane dzięki technologii immersji i dosłownie zanurz się w świecie obrazów mistrza. Odkryj magię wirtualnej rzeczywistości dzięki nowoczesnej strefie VR. Immersyjna wystawa van Gogh już od 15 września w Hangarze Sztuki w Lublinie. Bilety dostępne na wystawawangogh.pl.
0: Reklama.
4: Radio Plus Lublin.

0: Reklama. Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
1: Szukasz idealnego domu w Lublinie? Poznaj dębowe wille od Luke Developer. Nowoczesne domy z własną działką. W standardzie fotowoltaika z magazynem energii. Pompa ciepła, rekuperacja. Ogrzewanie podłogowe i garaże. Blisko sklepów i usług. Zamieszkaj komfortowo. Szczegóły dębowewille.pl.
0: Reklama.
2: Radio Plus Lublin.

0: Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
0: Reklama.
3: Radio Plus Lublin.
4: Współpracował z zaginionym szefem giełdy kryptowalut. Są zarzuty dla Romana Rzet. Rozpoczął się proces policjantów z Andrychowa w sprawie śmierci nastolatki. Z okazji wizyty papieża Argentyńczycy będą mieli wolne od pracy. Minęła 20. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Prokuratura bada, czy i w jaki sposób zatrzymany w weekend Roman Rzet był powiązany z zatrzymaną wcześniej trójką podejrzanych w aferze Zonda Krypto. Były współpracownik zaginionego Sylwestra Suszka usłyszał już zarzuty oszustwa i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Jest też wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. O szczegółach Mateusz Chłystun.
5: Roman Rzet nie przyznał się do zarzutów, ale złożył wyjaśnienia. Na jego zatrzymanie śledczy zdecydowali się po tym, jak dowiedzieli się, że podejrzany planował wyjazd za granicę. W sobotnie popołudnie przeszukano lokal, w którym został zatrzymany, a także miejsce jego zameldowania.
6: Zabezpieczono naprawdę poważny, ważny i istotny, pożyteczny materiał dowodowy.
5: Tłumaczyła prokurator Anna Adamiak, rzeczniczka prokuratora generalnego. Według śledczych Roman Rzet przez swoją działalność przestępczą wzbogacił się o prawie 8 milionów złotych.
4: Grozi mu do 10 lat więzienia. Rozpoczął się proces policjantów z Andrychowa. Mieli nie dopełnić obowiązków w sprawie 14-latki, która zamarzła na śmierć w centrum miasta. Wśród trzech oskarżonych jest były komendant z Andrychowa, Sławomir P.
7: Mając wiedzę o okolicznościach zaginięcia małoletniej, świadczących o istnieniu realnego zagrożenia dla jej życia lub zdrowia, pomimo dysponowania siłami i środkami pełniących służbę w komisariacie funkcjonariuszy, nie skierował żadnego patrolu do obsługi zdarzenia, ani też nie podjął żadnych innych czynności zmierzających do odnalezienia pokrzywdzonej.
4: Mówiła prokurator Oliwia Bożek-Michalec. Żaden z oskarżonych nie przyznał się do winy. Mogą trafić do więzienia na 3 lata. Z okazji wizyty papieża Argentyńczycy będą mieli wolne od pracy. Ogłosiła to prowincja Buenos Aires. Wolne 11 listopada ma umożliwić wiernym przybycie na mszę papieską przed bazyliką w Luján. Władze spodziewają się nawet 2 milionów ludzi. Leon XIV będzie w Argentynie od 8 do 11 listopada. Wcześniej odwiedzi Urugwaj, a później Peru.
3: Wiadomości Radia Plus.
4: Co czwarty uczeń w Polsce doświadcza wykluczenia rówieśniczego. Z raportu dla Ministerstwa Edukacji Narodowej wynika, że powodem są nierówne szanse startu w dorosłość i ubóstwo. Od 20 lat te szanse wyrównują programy stypendialne Caritas Polska.
8: To skrzydła i dwa talenty, z których korzysta już ponad 16 tysięcy dzieci i młodzieży, mają realny wpływ na życie potrzebujących, mówi Magdalena Masiak z Caritas Polska.
9: Udzielamy takiej pomocy socjalnej dla dzieci, które potrzebują dofinansowania na dojazd do szkoły, na obiad, na pojechanie na wycieczkę szkolną razem z klasą, tak żeby nie czuły się wykluczone. W ramach tego stypendium mogą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach, uczęszczać na treningi.
8: W tym roku startuje też druga edycja nowego programu Mosty, kierowana do usamodzielniających się młodych z domów dziecka prowadzonych przez Caritas. Stypendium pozwoli na ukończenie kursów zawodowych czy zdobycia prawa jazdy.
4: O czym informowała Aneta Paszko.

0: Reklama.
1: Samuraj był kimś więcej niż wojownikiem. Kaligrafia, literatura, sztuka, dyscyplina, honor i droga doskonalenia. Odkryj niezwykły świat dawnej Japonii, pełen legend, symboli i niezwykłego kunsztu. Drzeworyty mistrzów, legendarne zbroje, broń, maski i blisko 600 wyjątkowych eksponatów. Czas samurajów. Wystawa w Muzeum Narodowym w Lublinie na Zamku Lubelskim. Zapraszamy do 27 września.
2: Szukasz idealnego domu w Lublinie? Poznaj dębowe wille od Look Developer. Nowoczesne domy z własną działką. W standardzie fotowoltaika z magazynem energii. Pompa ciepła, rekuperacja. Ogrzewanie podłogowe i garaże. Blisko sklepów i usług. Zamieszkaj komfortowo. Szczegóły dębowewille.pl.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
2: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
1: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
2: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
1: Nie bujasz?
2: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
3: Zapraszamy do salonu Hyundai Sabat. Aleja Kraśnicka 162.
4: Hyundai.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

cieplej było u mnie. Coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, la

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatrują, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że życie. Ogrzej się na parę chwil.

0: 3 minuty po godzinie 23. Paweł Krzemiński, dobry wieczór. Witam Państwa po weekendowej przerwie. Witam świetliki, witam wszystkich, którzy są z nami pierwszy raz. I zapraszam na kolejne wydanie Nocnych Świateł. Od poniedziałku do czwartku spotykamy się o tej porze na 2 godziny. Dzisiaj po raz 2085. Na antenie Radia Plus można nas odbierać przez częstotliwości lokalne w całym kraju, na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl. I Facebook też jest dla Państwa dyspozycji. Jak zawsze zapraszam na fanpage Radia Plus pod pierwszym postem od góry. Radio Plus wersalikami, czyli tak zwanymi wielkimi literami napisane, bo tam jest parę plusów lokalnych i one piszą się małymi i wielkimi literami, a dla odróżnienia to ogólnopolskie pasmo jest napisane wersalikami. To też tam zapraszam, pod pierwszym postem od góry, fanpage Radia Plus, tam jest forum wymiany myśli dla świetlików, czyli dla Państwa, dla słuchaczy Nocnych Świateł, komentarze, refleksje, myśli, pytania. Myślę, że dzisiaj temat jak najbardziej do tego skłaniający, bo dzisiaj w cyklu Miłość w praktyce rozmawiać będziemy o tym, że zdrowa miłość do siebie jest fundamentem dobrej relacji. Naszym ekspertem tego wieczora jest Izabela Kobierecka, psychoterapeutka, trener komunikacji i rozwoju. Witam Cię, Izo, serdecznie. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Miała być z nami jeszcze Mira Jankowska, ale z racji licznych obowiązków i jutro bardzo wczesnej godziny, o której musi w sobie wstać, żeby im podołać, to niestety daliśmy Mirze dzisiaj wolne. Pozdrawiamy Cię, Miro, serdecznie.
1: Pozdrawiamy.
0: Tak. Natomiast przechodząc już do istoty sprawy, czyli do dzisiejszego tematu, no to trzeba sobie na początek zadać takie pytanie, czy można naprawdę dobrze kochać drugiego człowieka, jeżeli sami nie potrafimy być dla siebie dobrzy. No bo tak, spotykamy się, i ja to słyszałem jednokrotnie na własne uszy, że no miłość do siebie to egoizm. No ale czy miłość do siebie to rzeczywiście egoizm, czy może właśnie pierwszy krok do budowania dojrzałej i satysfakcjonującej relacji? Myślę, że tutaj to słowo dojrzałość jest szczególnie kluczem do tego, żeby zrozumieć, że egoizm od miłości różni się, no nazwijmy to zasadniczo, by nie pogłębiać jeszcze tej różnicy. No i dzisiaj porozmawiamy o tym, czym ta zdrowa miłość do siebie jest. Ta, która nie oznacza zapatrzenia w siebie, ale szacunek do własnych potrzeb, granic, emocji, wartości, tym samym także dla tych samych przestrzeni osoby, z którą jesteśmy w relacji. Zastanowimy się nad tym, w jaki sposób traktujemy samych siebie, jak wpływa to na to, co kochamy, jak kochamy, jak wybieramy naszych partnerów życiowych i na co pozwalamy w relacji sobie i naszym partnerom, bo ta dobra relacja, mam takie przekonanie i mam nadzieję, że tutaj dojdziemy do tego w naszej dyskusji w sposób już konkretny dzięki Izie Kobiereckiej, która jest naszym ekspertem, że dobra relacja z drugim człowiekiem zaczyna się nie również, ale przede wszystkim od relacji z samym sobą, bo kiedy znamy swoją wartość, to potrafimy kochać bez ciągłego lęku. Nieraz w Nocnych Światłach rozmawialiśmy tutaj o stylach przywiązania, szczególnie o tym lękowym, który no, raczej nie pozwala na dobry dostęp do samego siebie. Uzależnienia też nie pomagają na tym, żeby kochać drugiego człowieka, bo człowiek uzależniony no, przede wszystkim musi się ze swoimi własnymi demonami zmierzyć. A my chcemy dzisiaj iść w stronę akceptacji, czyli braku potrzeby udowadniania, że zasługujemy na miłość, co jest problemem naprawdę wielu osób, które mają bardzo niskie poczucie własnej wartości i niską samoocenę. Tak więc zapraszamy, jak już mówiłem, do Państwa, nie tylko do słuchania, ale również do uczestnictwa na Facebooku, profil Radia Plus pod pierwszym postem od góry, do rozmowy, rozważania o miłości, bliskości, granicach i o tym, dlaczego warto zacząć od najważniejszej relacji w naszym życiu, czyli od relacji z samym sobą. Ale Izo, tutaj już do Ciebie kieruję to pytanie. Właściwie trzeba zacząć no, od podstaw, bo czym jest zdrowa miłość do siebie? No i tutaj to jest jedna część pytania, bo trzeba jeszcze dodać, a czym nie jest.
1: To może zacznijmy od tego, żeby powiedzieć sobie, czym ta zdrowa miłość do samego siebie jest. I powiedziałabym, że to niekoniecznie musi być czysty zachwyt nad samą sobą albo nad samym sobą i przekonanie, że zawsze mamy rację, albo takie właśnie egoistyczne patrzenie na różne swoje potrzeby, ale to jest bardziej sposób, w jaki pozostajemy sami ze sobą również wtedy, kiedy zawodzimy, kiedy popełniamy błąd, kiedy przeżywamy kryzys albo na przykład nie spełniamy własnych oczekiwań. Można byłoby nawet tak posunąć się do tego, że składają się na tą zdrową miłość takie trzy elementy. Pierwsza to taka życzliwość wobec siebie, uczciwość wobec samego siebie i taka odpowiedzialność, bo można powiedzieć, że jeżeli mamy samą życzliwość, ale bez takiej odpowiedzialności, no to bardzo często możemy zamieniać tą miłość w takie pobłażanie sobie, jeżeli mamy znowu bardzo duże odpowiedzialności za różne rzeczy, ale nie jesteśmy wobec siebie życzliwi, czy dla siebie samych mili, to przechodzimy w surowość i nieustanną presję, a jak jesteśmy nieuczciwi wobec siebie, to często jesteśmy w stanie zaginać rzeczywistość i okłamywać samych siebie, że na przykład nie jest tak, jak jest. Więc te elementy są bardzo ważne w kochaniu samego siebie, żeby nazwać to miłość zdrową. No i też miłość do siebie nie oznacza, można powiedzieć, że wszystko w sobie lubię, bo bardzo często spotykamy się, ja przynajmniej się spotykam z taką definicją, że jak ktoś siebie kocha, to znaczy, że musi wszystko w sobie akceptować, to dopiero wtedy możemy powiedzieć, że naprawdę ta osoba siebie kocha. A ja bym powiedziała, że to jest bardziej o takim nieopuszczaniu siebie, nawet kiedy nie wszystko mi się w sobie podoba. To jest bycie ze sobą pomimo, a nie zawsze zda. I bym powiedziała też, że dla mnie zdrowa miłość to jest takie trzymanie ze sobą sojuszu na dobre i na złe.
0: No bardzo ci dziękuję za tą diagnozę, ale to od razu implikuje pytanie kolejne. Czy można kochać siebie, a jednocześnie mieć wobec siebie wymagania? To a propos tej odpowiedzialności, o której mówisz.
1: Czy można kochać siebie i nie mieć?
0: Jednocześnie mieć wobec siebie wymagania.
1: Oczywiście, że tak. Tak jak mamy wymagania wobec wymagania albo różne potrzeby wobec innych, jak najbardziej możemy mieć. Tylko to, co jest moim zdaniem bardzo istotne w tym, to żeby mieć wymaganie wobec siebie takie, bym powiedziała, też życzliwe i nieprzesadzone takie, bo bardzo często jak się rozwijamy, jak dążymy do różnych rzeczy, to często ciągłe korygowanie samego siebie, rozwijanie samego siebie i ciągłe dążenie do bycia lepszym może być taką, bym powiedziała, nawet subtelną formą opuszczania siebie. Tak jakbyśmy nie akceptowali siebie, że jesteśmy wystarczająco dość tacy, jacy jesteśmy, tylko ciągle próbujemy się na przykład doskonalić. Więc wymagania w zdrowych granicach jak najbardziej mogą być, bo to świadczy o naszych, nie wiem, potrzebach, chociażby rozwoju, podążania za marzeniami, nie, jakimiś celami swoimi w ogóle. Ale jeżeli to już jest takie wymagania, bym powiedziała, takie wyśrubowane i takie wręcz nieludzkie, to moim zdaniem przestajemy mówić o miłości wtedy.
0: To wrócę do tego pytania, które otwierało naszą dyskusję. Czym w takim razie nie jest ta zdrowa miłość do siebie? Czyli idąc może dalej, gdzie zaczyna się ta zdrowa troska, a kończy się zdrowa troska, a zaczyna egoizm albo skupienie wyłącznie na własnych problemach?
1: Powiedziałabym, jak to w życiu, Paweł, bywa, że dobrze jest szukać ogólnie takiej równowagi, że to nie jest tak, że ja jestem teraz, nie wiem, zakochana w sobie, kocham siebie, więc ja jestem najważniejsza, jestem pępkiem całego wszechświata, tylko widzę siebie, nie tracę siebie z pola widzenia, ale też zauważam innych, zauważam ich potrzeby, uwzględniam też potrzeby innych, czyli jestem w stanie po prostu być w jakimś porozumieniu ze sobą, ale też z innymi. To jest dla mnie wtedy zdrowa miłość do samego siebie. Natomiast jeżeli moje potrzeby w pewnym momencie wydają mi się najważniejsze i za każdym razem albo w wielu sytuacjach odbywają się kosztem innych, to moim zdaniem zaczynamy mówić o bardziej takim egoistycznym podejściu, które może być krzywdzące na dłuższą metę.
0: No dobrze, no to teraz wróćmy do tego pozytywnego spojrzenia. Po czym możemy poznać, że nasza relacja z samym sobą jest dobra?
1: że jesteśmy, to troszeczkę powiedziałam, życzliwi wobec siebie. Zwróćcie uwagę, Paweł, że w momencie, kiedy naprawdę kogoś lubimy, kiedy o kogoś dbamy, kiedy kogoś kochamy, bardzo zwracamy uwagę, jak dobieramy słowa, w jakiej formie zwracamy się do kogoś, traktujemy inne osoby wtedy przyjaźnie, jesteśmy bardziej wyrozumiali. I to jest moim zdaniem taki dobry papierek lakmusowy pokazujący, jak siebie traktujemy i czy jesteśmy dla siebie dobrzy, czy w podobnym stylu rozmawiamy.
0: To znaczy, że krytyk wewnętrzny, jeżeli uruchamia krytykę, to konstruktywną, a nie taką z buta. Tak,
1: tak dokładnie. Że moim zdaniem dobrze widać taki zdrowy sposób kochania samego siebie, jeżeli jesteśmy urealnieni, jeżeli na przykład coś zawaliliśmy, to nie mydlimy sobie oczu, że nie zawaliliśmy niczego i nie próbujemy zaginać rzeczywistości, ale bym powiedziała, że jesteśmy w stanie, pomimo tego, że nam coś nie wyszło, nie udało się tak, jak planowaliśmy, być ze sobą w kontakcie i być po prostu dla siebie humanitarni.
0: Czy ta miłość do siebie to jest coś, co się ma, czy raczej coś, czego uczymy się przez całe życie?
1: Myślę, że uczymy się tego przez całe życie. Część z nas może być takimi szczęściarzami, że jest tym, że tak powiem, nafaszerowana już w dzieciństwie przez ważne osoby, czy te rodziców, dziadków i opiekunów. Ale też bardzo chciałabym to, zwłaszcza przy tej audycji, powiedzieć, że takie myślenie, że najpierw musisz pokochać siebie, dopiero wtedy możesz naprawdę pokochać innych, jeżeli jest takie bardzo uproszczone, to może być takie myślenie bardzo krzywdzące, dlatego że czasami jest tak, że dopiero relacje z innymi, takie zdrowe relacje z innymi, które wydarzały się nie zawsze w dzieciństwie, ale na przykład potem trafiamy na takich dobrych ludzi, mogą być bardzo korygującym doświadczeniem. W związku z tym możemy się zacząć uczyć siebie postrzegać w inny sposób, bo na przykład nie byliśmy tego nauczeni, jak byliśmy na przykład dziećmi.
0: Bardzo istotna kwestia, ta dotycząca wewnętrznego dialogu, i mam taką myśl, że warto, żebyśmy się skupili w następnej części właśnie na tym, bo to jest chyba jeden z takich kluczowych elementów tego, żeby mieć dobry kontakt ze sobą, to znaczy ta konstruktywna krytyka, żeby ona nie była wyrażana do samego siebie w takiej formie, która jest destruktywna. Ale to za chwilę, bo trzymam się tego dlatego, że od tego chciałbym wyjść także w stronę innych rzeczy, które wskazują na to, że nie traktujemy siebie z miłością. No bo to uznajmy, że jeden z zasadniczych elementów. A co ponadto może wskazywać na fakt, że ten brak miłości do siebie no jest na jakimś niewysokim poziomie albo właściwie go nie ma?
1: Między innymi na przykład wybieranie osób, które mogą nas ranić albo źle traktować, może świadczyć o tym, że ten poziom miłości do samego siebie mamy na niskim poziomie, bo jesteśmy w stanie tolerować zachowania destrukcyjne albo takie, które są agresywne albo niesłużące nam, i niektórzy z nas mogą traktować to nawet jako jakąś pewną normę albo że na to zasługują. Więc jeżeli pozwalamy siebie na złe traktowanie, to może pokazywać, że nie do końca jednak kochamy siebie jako ludzi.
0: A czy można być takim przebojowym człowiekiem, dajmy na to, odnoszącym sukcesy, atrakcyjnym, a jednocześnie mieć bardzo niskie poczucie własnej wartości?
1: Można. Chociażby z tego względu, że bardzo często nie jesteśmy doceniani jako dzieci przez samo jestestwo, albo za samo jestestwo. To bardzo szybko uczymy się jako dzieci, że jesteśmy dopiero widziani i słyszani, kiedy osiągamy jakieś sukcesy, czy jak na przykład przynosimy piątki ze szkoły, albo jesteśmy dobrymi dziećmi, nie robimy kłopotów, jesteśmy mili, pomocni. Więc jeżeli w taki sposób dopiero ktoś na nas zwraca uwagę, to często uczymy się, że w życiu dorosłym dopiero jak osiągam różne rzeczy, to jestem coś warta. Więc ktoś może odnosić sukcesy, bo jest tego nauczony, ale wewnątrz może czuć pustkę, bo jak gdyby jego wartość jest taka, bym powiedziała, wtedy warunkowa, że jak dopiero coś mam, coś potrafię, to jestem wartościowy, jak tego nie mam, to trochę znikam.
0: No to dzieciństwo to właściwie prędzej czy później spodziewałem się, że pojawi się w naszej rozmowie. Jak dużą rolę według ciebie odgrywa w tym, o czym rozmawiamy, dzieciństwo, czyli sposób, w jaki byliśmy traktowani przez rodziców czy innych ważnych dorosłych? Czyli krótko mówiąc, może nie tylko o dzieciństwo mi chodzi, ale w ogóle jak z perspektywy psychologicznej powstaje nasz stosunek do samych siebie?
1: No, w momencie, kiedy inne ważne osoby, które początkowo, kiedy jesteśmy naprawdę mali, są całym naszym światem, traktują nas w odpowiedni sposób, to zawierzamy, że jesteśmy, to znaczy my nawet nie podważamy wtedy swojej wartości, bo wydaje nam się, że tak po prostu świat jest skonstruowany. Więc jeżeli jesteśmy w domach, gdzie jesteśmy pomijani, nieważni, to też nam się wydaje, że to jest jakaś norma. Więc dopiero potem poznawanie innych modeli, innych sposobów traktowania naszej osoby może spowodować, że weryfikujemy, że to, co uważaliśmy za jakąś normę, wcale taką normą nie jest i że świat jest bardziej skomplikowany. Więc jeżeli ktoś od najmłodszych lat, Paweł, jest traktowany godnie, to jego poczucie własnej wartości naturalnie się kształtuje na takim poziomie wysokim, bo on po prostu nie ma podstaw do tego, żeby myśleć, że jest, nie wiem, niewystarczający. Natomiast jeżeli jako dzieci jesteśmy ciągle porównywani, ciągle karceni i niewzmacniani w różnych rzeczach, to możemy też mieć takie błędne przekonanie, że niezależnie co zrobimy, tak jesteśmy niewystarczający. Ale też to jest też dla mnie ważne, że oczywiście dzieciństwo jest szalenie ważne, ale czasami może być tak, że no niestety nie mamy tego szczęścia być w takim domu, ale nawet jak jesteśmy w cudownym domu, to i tak jakieś potrzeby mogą nasze być niezrealizowane, ale dobrze jest też pamiętać, że w takim sensie nigdy nie jest za późno z nauczeniem się kochania siebie.
0: No i o tym porozmawiamy za chwilkę, bo mówić będziemy, jak wspomniałem już wcześniej, o wewnętrznym krytyku, czyli no szerzej o tym dialogu z samym sobą, o wewnętrznym dialogu, czy monologu może nawet, ale też przy okazji o konfliktach wewnętrznych, które przy tym powstają. Tego wieczora cykl Miłość w praktyce. W Nocnych Światach rozmawiamy o zdrowej miłości do siebie jako fundamencie dobrej relacji. Naszym ekspertem jest Izabela Kobierecka, psychoterapeutka, trener komunikacji i rozwoju. Po piosence wracamy na ciąg dalszy.
2: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Dzisiaj w Nocnych Światłach cykl Miłość w praktyce. Zdrowa miłość do siebie jako fundament dobrej relacji. O tym dyskutujemy. Izabela Kobierecka jest z nami, psychoterapeutka, trener komunikacji i rozwoju. Facebook czeka na Państwa komentarze. Fanpage Radio Plus pod pierwszym postem od góry. Tam jest forum wymiany myśli dla świetlików. Tam zapraszam do dzielenia się swoimi komentarzami, myślami. Zgodnie z zapowiedzią, teraz będziemy rozmawiać o wewnętrznym dialogu, a może też konkretnie o tym, jak się uporać z wewnętrznym krytykiem, który czasami jest nadmiarowy. Ale o tym za chwilę, bo tak pomyślałem, że pewne przejście warto zrobić z tego, o czym rozmawialiśmy jeszcze parę minut temu. Bo taką mam myśl, słuchając ciebie, co najczęściej przeszkadza ludziom w budowaniu dobrej relacji z samym sobą? Jak uważasz?
2: Myślę, że w dużej mierze przeszkadza nam to, co trochę już uwierzyliśmy jako właśnie dzieci. Jak mamy taki wewnętrzny chociażby monolog czy też dialog, to część z nas jest nauczona wspierać siebie w różnych działaniach, a część z nas bardziej sobie dokucza albo wręcz sabotuje różne działania, bo wydaje się właśnie taka niewystarczająca, zła, beznadziejna, głupia i w ogóle. Więc na pewno to, co pomaga nam w takim budowaniu relacji z samym sobą, to chociażby zwracanie, tak jak już napomknąłeś przed przerwą, na to, czym się karmimy i co sobie na co dzień tam szeptamy w naszych głowach. Bo można mieć taki dialog, który jest wspierający, bo są takie osoby, które, zwróć uwagę, Paweł, czy tak samo nasi słuchacze mogą sobie przypomnieć takie różne sytuacje, kiedy kogoś obserwujemy i ten ktoś potrafi wypunktować, w czym jest mocny, raczej skupia się na tym, co mu wychodzi i potrafi o tym mówić, zwraca uwagę na tym, czym jest dobra, a nie gdzie ma niedoskonałości. A niektóre osoby, niezależnie co robią, nawet jeżeli my z boku przyglądamy się i podziwiamy w różnych reaktorach, czy mówią o tym, czego im brakuje, gdzie jeszcze niedociągnięcia są i co im nie wyszło. Więc tu jest bardzo ważne, żeby znowuż mieć taką równowagę w tym dialogu i raczej budować takie myśli, które są dla nas wspierające. To nie znaczy, że musimy znowu zakłamywać siebie i mówić, że jestem wspaniała i wszystko potrafię, ale my na przykład możemy bardziej zwracać uwagę, żeby mówić, nawet jeżeli nam coś nie wychodzi, to było dla mnie trudne, popełniłam błąd, ale mogę go naprawić, nie muszę być idealna, żeby zasługiwać na szacunek. I to jest patrzenie właśnie pomimo różnych niedoskonałości w taki sposób życzliwy na siebie.
1: Czy w twojej praktyce zawodowej albo przez takie baczne przyglądanie się rzeczywistości dookoła, czy spotkałaś, widziałaś, zauważyłaś takie osoby, które potrafią bardzo dużo dawać innym, ale kompletnie nie potrafią dawać czegoś sobie? Mówię to właśnie w kontekście tej zdrowej miłości.
2: Oczywiście, że tak, bardzo dużo.
1: No dobrze, ale z czego to się bierze według ciebie?
2: Chociażby z tego, że jesteśmy trochę tego nauczeni, że za to byliśmy na przykład nagradzani, jak realizowaliśmy potrzeby innych. Myślę, że bardzo dużo kobiet ma to, mam, że bardziej dbają o samopoczucie i o potrzeby swoich bliskich, tutaj dzieci, męża, partnera, a potem bardzo długo nikogo tam nie ma i dopiero gdzieś ta kobieta stawia siebie. I czasami łatwiej jest być właśnie wspierającym i pomocnym dla kogoś niż dla samego siebie, bo nie jesteśmy nauczeni właśnie traktowania siebie w taki dobry sposób.
1: No dobrze, to porozmawiamy w takim razie dokładnie teraz o tym wewnętrznym krytyku. Czy to jest coś, czy może ktoś, albo element naszego ja, którego powinniśmy się pozbyć, czy raczej nauczyć się z nim rozmawiać?
2: Raczej nie ma możliwości, że uda nam się pozbyć. Im bardziej będziemy próbować się pozbywać czegokolwiek, tym bardziej to coś, ten głos i ten krytyk dopadnie. Będzie na nas napierał. Tak, dokładnie tak. Więc tu bardziej chodzi o to, żeby dbać o taki aspekt, który bardziej nam uzmysławia, że to jest jakaś myśl, która nie pomaga mi, ale to nie jest to, co ja na swój temat myślę, tylko na przykład zasłyszane od innych osób, żeby w ogóle wyłapywać, że taki głos się pojawia w mojej głowie i żeby wiedzieć, w jaki sposób sobie z tym głosem radzić, czyli na przykład nie zawierzać całkowicie, że jestem beznadziejna, tylko na przykład odnosić się do jakiejś konkretnej sytuacji, że okej, może tego nie zrobiłam w taki należyty sposób, jakbym tego oczekiwała, ale nieprawdą jest, że jestem całkowicie beznadziejna, po prostu nie wyszłam ta jedna rzecz.
1: Czy w takim razie to w podobny sposób implikuje to, że w głowie czasami mówimy do siebie w bardziej brutalny sposób niż w jaki kiedykolwiek byśmy odezwali się do innej osoby?
2: Oczywiście, że tak, Paweł. To co jest takie właśnie bardzo raniące, że ja myślę, że z nikim tak okrutnie część z nas nie rozmawia jak z samym sobą, że gdybyś miał nagłośnić te myśli, miałbyś dokładnie to samo powiedzieć do swojego ukochanego dziecka, do swojego najbliższego przyjaciela, to w życiu byś tak nie sformułował takiego zdania, tylko byś bardziej właśnie odebrał to sytuacyjnie, potrafiłbyś być bardziej czuły, bardziej wyrozumiały, bardziej nawet odnoszący się do dokładnie tej chwili, w której się to wydarzyło, a nie uogólniał na całą wartość tej osoby. A jak mówimy do samych siebie, to bardzo często traktujemy siebie, tak bym powiedziała, po macoszemu, bez właśnie takiego uwzględniania, że słowa, które sobie wmawiamy albo które słyszymy w głowie, też są zapadające i potrafią bardzo, ale to bardzo ranić.
1: Czy to jest coś wyuczonego, na przykład takie zdanie, taka myśl, przepraszam, która gdzieś tam w głowie się pojawia, jestem beznadziejny, znowu mi nie wyszło, jak zwykle zresztą, wyszło mi, no to znaczy przypadek, mam szczęście, nie? Mhm. Głupi to ma zawsze szczęście, albo inni są lepsi ode mnie, no to właściwie nie ma co próbować. No, czy to są rzeczy, które się wdrukowały, czy tworzymy je sami? Jako pewnego rodzaju wyuczona bariera przed trudnymi wyzwaniami.
2: Powiedziałabym, że bardziej jesteśmy tego nauczeni, bo jak jesteśmy naprawdę tacy mali, to my nie czujemy się wartościowi. Dopiero świat nam pokazuje, jak bardzo lub jak mało wartościowi jesteśmy. Czyli na przykład to, co mówią do nas rodzice czy opiekunowie, zapada nam w pamięć i jeżeli słyszysz bardzo często, nie wiem, od kogoś bliskiego, że jesteś beznadziejny, wcale nie umiesz tej matematyki, jesteś głąbem, jesteś nic nie wart, tobie to zawsze coś nie wychodzi, zawsze coś musisz schrzanić, a ty to nawet nie próbuj, bo i tak ci nie wyjdzie, a po co będziesz się tam pchał, jak i tak jesteś za słaby i na pewno ci się nie uda. Więc to nie bierze się znikąd, tylko prawdopodobnie część z tych różnych opinii gdzieś zasłyszeliśmy i zaczęliśmy je traktować jako część nas samych, ale jakbyśmy sobie tak przeanalizowali, jakie głosy w nas się odpalają, to okazałoby się, że bardzo często to jest głos mamy, to jest głos taty, to jest jakiś głos babci świętej pamięci i niekoniecznie to musi być to, co ja naprawdę na swój temat myślę, tylko tak byłam przyzwyczajona słyszeć na swój temat. I to, co ja często wręcz namawiam, żeby to robić, żeby aktualizować różne dane i o tym też wielokrotnie mówiłam, pewnie chociażby w Nocnych Światłach, żeby nie zawierzać, że jak kiedyś ktoś tak powiedział, to znaczy, że tak już ma być do końca dni. I może 20 lat temu ja byłam nieśmiałą dziewczynką, ale teraz na przykład po tych 20 latach, kiedy jestem dojrzałą kobietą, kiedy mam takie, a nie inne doświadczenia, mogę kompletnie inaczej siebie postrzegać, więc warto jest to aktualizować.
1: Czy w takim razie można, jak mówisz, że aktualizować, czy można nauczyć się mówić do siebie, jak to powiedziałaś, z życzliwością, z jakąś nawet czułością, bym powiedział, z takim zaopiekowaniem samego siebie zdrowym, jeżeli przez, dajmy na to 30, 40, a może nawet więcej lat było inaczej.
2: Jak najbardziej możemy.

0: że między innymi dlatego wiele osób trafia na terapię, bo nie jest w stanie, pomimo tego, że już jest dorosła, że ma jakieś właśnie swoje sukcesy, osiągnięcia, nie jest w stanie wyzbyć się na przykład tego poczucia bycia niewystarczającym i cały czas sobie albo komuś coś udowadnia. Ale na pewno jest to do zrobienia, ale też trzeba mieć odpowiednie doświadczenia wokół, żeby móc zastąpić taką myśl czymś nowym, to ja też muszę być otwarta i chcieć nad tym pracować.
1: No to ktoś może zadać takie pytanie. Okej, sama akceptacja, dochodzimy do pewnego poziomu, który nas satysfakcjonuje, to znaczy daje nam kontakt do siebie z tą zdrową krytyką, a jednocześnie jest to życzliwością i odpowiedzialnością, nie tylko wobec siebie, ale dzięki temu również wobec osób, z którymi jesteśmy w bliskiej relacji, ale tak w ogóle w szerszym aspekcie, jeśli chodzi o środowisko, czy w ogóle o istnienie społeczne, funkcjonowanie społeczne. To ktoś może zadać pytanie, które właśnie tak mi chodzi po głowie. Czy taka sama akceptacja oznacza, że przestajemy się rozwijać?
0: I tutaj trochę powiedziałam o takiej samoakceptacji, że jeżeli, bo sam rozwój w sobie nie jest czymś złym ani dobrym. To wszystko zależy, po co jest nam ten rozwój potrzebny. Jeżeli mamy na przykład samoakceptację i jestem zadowolona z tego, na jakim etapie w życiu jestem, to jak najbardziej mam do tego prawo. Bo niekiedy, to trochę o tym wspomniałam w pierwszej części, że czasami rozwój traktujemy jako, że jeszcze tylko to osiągnę, jeszcze tylko schudnę, jeszcze tylko zrobię takie certyfikaty, jeszcze ukończę to, jeszcze będę tylko w związku, jeszcze tylko dzieci odchowam, jeszcze tylko to zrobię i wtedy to już będę mogła wreszcie siebie kochać. A życie płynie, to nie jest tak, że będzie taki idealny moment, który będzie wskazywał na to, że to jest najwyższy czas na to, żeby siebie pokochać. Uczymy się siebie kochać, właśnie w tym niedostatku, w tym byciu niedoskonałym i ta uczciwość wobec samego siebie czy samej siebie będzie polegała na tym, że pomimo tego, że nie jestem do końca zadowolona z tego, co aktualnie mam albo jak aktualnie przeżywam jakieś rzeczy, to daję sobie prawo do tego, że właśnie nie jestem idealna, że na ten moment umiem tak, jak umiem, ale jestem na przykład otwarta na to, że chcę na przykład się tego nauczyć, bo ja mam taką potrzebę, a nie dlatego, że mi się wydaje, że dopiero wtedy zasłużę na coś. A
1: moim zdaniem to powiedziałaś rzecz absolutnie fundamentalną. To kochanie siebie w pewnym niedoborze to jest sztuka, prawda? A nie, tak. nie flekowanie siebie dlatego, że jestem niewystarczający wobec moich oczekiwań, wobec samego siebie. Piękna rzecz, naprawdę. Kochanie siebie w niedoborze to jest coś, co naprawdę warto zapamiętać, dlatego podkreślam czerwoną krechą taką, biorę w kółko, żebyście Państwo to zapamiętali. Okay. Ale dziękuję Ci za tą myśl, ale właśnie tutaj idąc za tym, chciałem Ci postawić pytanie, jak odróżnić tą zdrową autorefleksję od samokrytyki, która jest destruktywna, niszcząca, ale to właściwie już nie ma potrzeby, bo to, co powiedziałaś o tym kochaniu siebie w niedoborze, właściwie wyczerpuje odpowiedź na to pytanie, którego nie postawiłem, teraz chciałbym się skupić z kolei na takim funkcjonowaniu społecznym, no bo jednak ta wspólnota to jest mikrospołeczność, prawda? Mhm. Bycie z bliską osobą w relacji, w związku. Kochanie siebie jest też wymagające wobec naszych emocji, które w jakimś stopniu są indukowane przez zachowanie drugiej osoby. Więc na przykład osoba, która przepracowała siebie na tyle, że ma tę miłość do siebie, tą zdrową miłość do siebie na jakimś wyższym poziomie niż była i ma świadomość tego, że rozwija się i pracuje w tym kierunku, no to jednak jest, mam takie przekonanie, pewne oczekiwanie, że ta praca będzie wspólna, bo jednak związek to jest bliski związek, bliska relacja, no to jest takie bardzo bliskie bycie razem i otwartość na to, co się przeżywa. A więc idąc dalej, chciałbym powiedzieć, że to się w jakiś sposób chcąc, nie chcąc udziela, a przynajmniej powinno udzielać. A jeżeli się nie udziela w takim razie, co powiedzieć osobie, która mówi, no słuchaj, ja po prostu taki czy taka jestem i nie masz co ode mnie wymagać, że się zmienię.

0: Mówię tutaj oczywiście z perspektywy osoby, która nad tą zdrową miłością do siebie, po to, żeby również kochać bardziej drugą osobę, ma już jakiś poziom pracy przerobiony i tę pracę rozwojową w jakiś sposób ma ustawioną jako może nie priorytet, ale coś takiego, co jest wpisane w codzienność.
1: Ja bym powiedziała, że relacja z samym sobą oczywiście wpływa na to, jakich partnerów wybieramy albo w jakich związkach trwamy, na co się zgadzamy i co uznajemy tutaj za miłość. Bo jeżeli na przykład głęboko wierzymy, że musimy zasłużyć na bliskość, to mogę wybierać osoby emocjonalnie niedostępne i próbować zdobywać ich uwagę. Jeżeli na przykład mylę napięcie z miłością, a taką spokojną relację, wtedy mogę postrzegać jako coś, co jest nudne i nie dla mnie. Bo bardzo często to, co jest znajome, nie zawsze jest dla nas dobre, ale nasz układ nerwowy, to już też mówiliśmy przy innej audycji, często odczytuje taką znajomość jako bezpieczną, bo ja to znam. I oczywiście miłość do siebie nie gwarantuje nam dobranie takiego idealnego partnera, czy tam, takiego wyboru, który byłby dla nas idealny, ale pomaga jednak, bym powiedziała, szybciej zauważyć, że w relacji dzieje się coś, co na przykład nam nie służy i pozwala zadać sobie chociażby takie pytanie, czy przy tej osobie mogę być sobą, czy na przykład czuję się szanowana, czy moje potrzeby mają tutaj znaczenie, czy ta osoba w ogóle respektuje moje potrzeby, czy rozwiązujemy konflikty, czy tylko je przeczekujemy, czy ona na przykład mówi, ja taka jestem, widziały gały, co brały i albo mnie taką tolerujesz i ja już nic nie robię, czy jednak jak widzi, że ja gdzieś coś zmieniam, rozwijam, to ona chce jednak w tym mi towarzyszyć. Możemy też na przykład patrzeć, czy kochamy tę osobę, czy przede wszystkim też walczymy o to, żeby nas wybrała, bo to, co jest moim zdaniem bardzo takie charakterystyczne, że osoba, która nie chce siebie opuszczać, która właśnie kocha siebie, rzadziej pozostaje w relacji za każdą cenę. Czyli jeżeli widzi, że na przykład w pewnym momencie relacja jej naprawdę nie służy i próbowała różnych sposobów i no nie da się tego naprawiać, to ona za wszelką cenę nie będzie tkwiła tylko i wyłącznie dlatego, że tak po prostu, nie wiem, dawno, dawno temu wybrała i tu się nic nie zmienia, tylko ona będzie patrzyła, jaką cenę też bycia w tej relacji płaci i ponosi.
0: Krótka przerwa. Proszę Państwa, parę ważnych myśli tutaj padło. Warto się na nich skupić, przemyśleć, chwilę refleksji, albo może sobie nawet zanotować, żeby później jakoś głębiej się zastanowić nad tym. Izabela Kobierecka jest dzisiaj z nami, psychoterapeutka, trener komunikacji i rozwoju, nasza ekspert tego wieczora. Rozmawiamy o tym, jak zdrowa miłość do siebie jest fundamentem, staje się fundamentem dobrej relacji. To w ramach cyklu Miłość w praktyce. Dzisiaj w Nocnych Światłach ten cykl wraca po raz pierwszy po wakacjach. My do Państwa wrócimy po piosence na dalszy ciąg rozmowy. Przypominam o Facebooku. Jeżeli ktoś chce do nas pisać, podzielić się swoim komentarzem, refleksją, doświadczeniem, zadać pytanie, to pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radia Plus. Tam jest na to miejsce.
2: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: światła.
1: Dzisiaj w Nocnych Światłach cykl Miłość w praktyce dyskutujemy o tym, jak zdrowa miłość do siebie może być, stanowić, a nawet jak stanowi i powinna stanowić fundament dobrej relacji. Izabela Kobierecka nam w tym pomaga, nasz ekspert tego wieczora, psychoterapeutka, trener komunikacji i rozwoju. Facebook dla Państwa przeznaczony to fanpage Radia Plus, pod pierwszym postem od góry w komentarzach przestrzeń na refleksje, myśli i pytania. No to teraz przejdźmy do konkretu już takiego, bo zdrowa miłość do siebie, a fundament dobrej relacji, czyli druga część tytułu, no skłania do tego, żeby zadać sobie pytanie o miłość do siebie, a wybór partnera, bo skoro relacja z samym sobą jest tak ważna, no to zobaczmy, przynajmniej spróbujmy zobaczyć, co dzieje się, kiedy wchodzimy w relację, no nazwijmy to na początku romantyczną, ale taką, która może mieć potencjał zamienienia się w relację trwałą, czyli wybór życiowy. Czy uważasz, że to jest zasadnicza kwestia na podstawie tego, o czym rozmawialiśmy w dwóch poprzednich częściach, że to, jak traktujemy siebie, wpływa również na to, na jakie traktowanie pozwalamy wobec siebie naszemu partnerowi, którego wybieramy, czy w tej relacji romantycznej, czy później, jeżeli zdecydujemy się na już wybór wspólnego życia, no to również tej trwałej relacji.
2: Oczywiście, że wpływa na to, jak, na co pozwalamy i w jaki sposób dajemy się traktować przez innych, ale też może być tak, Paweł, że normalnie my uznajemy, że nie zasługujemy, jesteśmy niewystarczający, że ktoś się taki ciekawy nami zainteresował i w ogóle zwrócił na nas uwagę i taka relacja, taka osoba może uczyć nas dopiero właśnie postrzegania siebie w inny sposób niż dotychczas patrzyliśmy. Więc można powiedzieć, że na pewno to, jak siebie traktujemy, będzie wpływało na to, kto będzie zwracał naszą uwagę i co nam będzie się wydawało bardziej znajome, co nie zawsze znaczy dobre. Ale też może być tak, że właśnie jak ktoś będzie bardzo taki zdrowy i taki mocno zainteresowany, a my na przykład nie bardzo siebie kochamy, możemy od takiej osoby się uczyć siebie, postrzegać na nowo, bardziej życzliwie, bardziej bym powiedziała z czułością, miłością, bo możemy się przeglądać w oczach tej drugiej osoby.
1: Czy niska samoocena, czy brak szacunku do samego siebie może sprawić, że wybieramy, wiążemy się z osobami, które no nie są najprostszy sposób mówiąc dla nas dobre?
2: Może tak być, dlatego że nam się wydaje, że tylko na takie na przykład osoby zasługujemy i tylko taki ktoś może być dobrze nami zainteresowany, więc możemy nie wierzyć, że ktoś bardziej interesujący albo bardziej wartościowy mógłby się zainteresować, więc możemy obniżać nasze standardy, nasze wymagania albo nasze potrzeby, bo w ogóle chcemy być przyjmowani przez kogoś i na przykład nie chcemy być odrzuceni, więc możemy tolerować więcej niż osoba, która zna swoją wartość i na pewne rzeczy sobie nie pozwoli.
1: A czy to może być przyczyną tego, że no ktoś, jakaś osoba, kobieta, mężczyzna wie, że jest źle traktowana, a mimo to nie potrafi odejść? Czy są jeszcze jakieś inne przyczyny? Jak sądzisz?
2: Ja bym powiedziała, że trudne z odejściem może być na wielu poziomach, bo może mieć różne zobowiązania, bo mogą być dzieci, bo mogą być przekonania religijne.
1: Nie, no ale skupmy się na takiej relacji jeszcze romantycznej, takiej, gdzie nie padło to sakramentalne tak, czy no, ludzie spotykają się i jakoś próbują coś budować, tą relację. No więc to może na razie na takim poziomie.
2: No to może być trudne odejście, bo możemy nie wierzyć, że kogo sobie znajdziemy, a bardzo dużo osób bardzo naprawdę boi się bycia z samym sobą. Więc
1: czy co, lęk przed samotnością może być silniejszy niż świadomość własnej wartości?
2: Oczywiście, że tak. Że często komuś może się wydawać, że bycie w jakimkolwiek związku lepiej świadczy o tej osobie, bo jest jakieś zainteresowanie nią i ktoś obok niej jest, niż na przykład bycie samemu, bo żeby nie być, bym powiedziała, zgorzkniałym w byciu samym, to moim zdaniem trzeba mieć poczucie własnej wartości wysokie, żeby nie pakować się jak gdyby w jakiekolwiek relacje, tylko te osoby, które dają swoją wartość, są w stanie być same.
1: No to z twojego doświadczenia zawodowego, z wiedzy, jakie uważasz są najczęstsze sygnały, symptomy tego, że w związku, w relacji zaczynamy tracić kontakt ze sobą?
2: Przede wszystkim bardzo często my nie doceniamy tego, jak my się fizycznie przy kimś czujemy. I jakbyśmy popatrzyli na to, co nasze ciało mówi w obecności osób, z którymi dobrze się czujemy albo z którymi się źle czujemy, to myślę, że mielibyśmy większy kontakt z taką swoją nawet intuicją, czy takim, bym powiedziała, impulsem, że często czujemy dużo szybciej, niż jesteśmy w stanie sobie to zracjonalizować. A my bardzo często ciało ignorujemy, uznając, że to, że jestem napięta i cały czas się zastanawiam, jak mam usiąść, jak mam powiedzieć, jak wyglądam, czy to jest okej, czy nie jest okej, to nie traktujemy tego jako wystarczający sygnał, żeby rozważyć, czy pakujemy się w coś dobrego, tylko nam się daje, że może jesteśmy po prostu zestresowani, ale jak jesteśmy właśnie z osobami, z którymi się czujemy bezpiecznie, to zwróćcie Państwo uwagę, że bardzo często naprawdę nasze ciało się odpręża. To jest jeden taki sygnał. Inny sygnał może być taki, że zaczynamy na przykład bardziej zwracać uwagę na realizowanie potrzeb kogoś i w ogóle kosztem siebie, że niekoniecznie mam odwagę powiedzieć, że to mi się nie podoba albo wolałabym inaczej, tylko po prostu próbujemy się przypodobać, byleby ta druga strona właśnie była. Czyli jeżeli bardziej dbamy o tą relację za wszelką cenę, to to jest też niepokojące, że cokolwiek byśmy nie robili, to nie jesteśmy w stanie zaprzestać, bo boimy się na przykład utracić tej osoby.
1: No to dałeś mi dużo do myślenia, bo tak sobie zastanowiłem się i no powiedzenie takiego zdania, kocham cię, ale nie zgadzam się na takie traktowanie, wymaga jednak myślę, nie tylko miłości do tej drugiej osoby, ale właśnie zdrowej miłości do samego siebie, no bo wymaga jednak przeskoczenia nad jakimś wulkanem emocji, które mogą się kotłować w nas, kiedy czujemy się właśnie w szerokim pojęciu źle traktowani.
2: Tak, ale wydaje mi się, że żeby doszło, Paweł, do takiego wulkanu, to już jest dla mnie dużo wcześniej, było dużo, można powiedzieć, takich czerwonych flag, z których sobie zaczęliśmy robić pełen dywan. I dlatego dochodzimy do jakiegoś wulkanu, bo w momencie, kiedy ja stawiam komuś granicę, to tylko pokazuję, odtąd dotąd jestem ja, odtąd dotąd jesteś ty. Jeżeli tobie pasuje tak, ja to przyjmuję, że możesz w taki sposób rozwiązywać sytuację albo mieć taką potrzebę, a ja jakby prezentuję, że mogę mieć inaczej. Więc to nie jest ani dobre, ani złe, że się różnimy. To jest tylko informacja, że może akurat w tym temacie się nie dogadamy, ale być może jest to przestrzeń do tego, żebyśmy porozmawiali i poszukali takiego rozwiązania, które zarówno jednej, drugiej stronie odpowiada.
1: No to w takim razie spójrzmy na pewną sytuację nadmiarowo. Czy takie nadmierne dostosowanie się do naszego życiowego partnera, czy nawet takiego, któremu się przyglądamy jako, czy której się przyglądamy jako osobie, z którą chcemy się związać, to jest miłość, czy już nie?
2: Dla mnie w momencie, kiedy próbujemy się całkowicie przypodobać albo bardziej realizować czyjeś potrzeby, to dla mnie to jest bardziej lęk przed opuszczeniem, a niekoniecznie miłość. My możemy to nazywać miłością, że mi tak bardzo na kim zależy, ale jeżeli zależy nam kosztem siebie, to to już powinno być dla nas mocno niepokojące. bo na czym właściwie, Paweł, polega miłość, że mi zależy na twoim dobrze, a tobie powinno zależeć na tym, żeby tej drugiej stronie było dobrze. A jeżeli tylko jest realizowana potrzeba jednej strony, to jest jakaś nierównowaga, więc to chyba nie do końca można nazwać miłością. Ludzie, którzy siebie kochają, dbają o siebie nawzajem, troszczą się. Zależy jednej stronie, żeby tej drugiej było dobrze, ale też kochają siebie i nie rezygnują z jakichś rzeczy tylko dlatego, żeby się właśnie przypodobać. Bo znają swoją wartość i wiedzą, że na pewno rzeczy się po prostu nie zgadzają.
1: To gdzie widzisz w takim razie granicę między troską o potrzeby, o dobro swojego partnera życiowego, bądź narzeczonego, narzeczonej, a zapominaniem o sprawach własnych?
2: Wystarczy, że robimy coś kosztem siebie, że poświęcamy się, że gryziemy siebie język, nie mówimy jakiejś prawdy, że próbujemy ulegać dla załagodzenia sytuacji, albo żeby już nie rozdmuchiwać problemu, że zamiatamy sprawy pod dywan. To jest dla mnie regularne, ale bym powiedziała takie sukcesywne opuszczanie siebie. I to dobrze nie wróży, jeżeli tak robimy.
1: Mm-hmm. A jakie lekarstwo na to proponujesz?
2: Bycie asertywnym, bardziej stawanie za sobą, ale znowuż w dzisiejszych czasach, tutaj bym powiedziała, kiedy jest tak bardzo modna psychoterapia, bo myślę, że jest też modna po prostu psychoterapia, wiele osób stawiając na siebie może opacznie rozumieć uwrażliwienie na siebie w takim sensie, że teraz są moje potrzeby najważniejsze, a reszta ma po prostu patrzeć, żebym ja tylko miała tą potrzebę i zrealizowaną. Dla mnie asertywność przede wszystkim mówi o tym, że jestem w pełnym kontakcie ze sobą, łagodnie, ale stanowczo. Mówię o swoich opiniach, potrzebach, uczuciach, przy jednoczesnym szanowaniu czyjś opinii, czyjś potrzeb i czyjś uczuć. To nie jest tak, że ja mogę powiedzieć, jak ja mam, a ty już, Paweł, musisz zamknąć, bo ja wykorzystałam to prawo. To skoro sobie daję prawo do wyrażenia siebie, to też daję tobie prawo, żeby siebie mógł też wyrażać przy takim, bym powiedziała, takiej małej gwiazdce, o której bardzo dobrze jest pamiętać, że ja świadomie i z premedytacją nie staram się ciebie ranić. Nie mam natomiast wpływu na to, Paweł, czy ja ciebie nie urażę w tym, że na przykład na coś się nie zgodzę, że nie będę zachwycona jakimś pomysłem, że na przykład gdzieś nie pojadę albo czegoś nie wykonam, zostanę poproszona, czy postawię granicę. Nie mam na to wpływu, że kogoś nie urażę tym, albo że na przykład on nie strzeli jakiegoś focha. Natomiast mam wpływ na to, żeby zabrać odpowiednią formę, żeby zakomunikować to życzliwie, żeby to zakomunikować konstruktywnie, a i tak niektóre osoby, które do tej pory używały nas do różnych swoich celów, żachną się, no bo to nie mają interesu w tym, żeby wspierać ciebie w budowaniu swoich granic, jeżeli ja mogłam regularnie sobie przekraczać te granice. Ja zrobię wszystko, żeby było po dawnemu, bo mi to nie służy, że ktoś teraz zaczyna siebie bronić.
1: Ponownie zachęcam do refleksji, bo tutaj mamy dzisiaj bardzo dużo myśli, które warto poddać refleksji. Tego wieczora w cyklu Miłość w praktyce o zdrowej miłości do siebie jako fundamencie dobrej relacji rozmawiam z Izabelą Kobierecką, psychoterapeutką, trenerem komunikacji i rozwoju. To w ramach cyklu Miłość w praktyce, który tego wieczora po raz pierwszy w Nocnych Światłach po wakacjach. Półmetek Nocnych Świateł mamy za sobą. Bardzo szybko jakoś czas leci dzisiaj, bo tutaj bardzo treściwie i tak wartko te myśli się toczą. Sam jestem zaskoczony. Zapraszam Państwa teraz na chwilę przerwy. Jak zwykle o tej porze chwila muzyki. Wrócimy do Państwa za moment. Pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radia Plus jest też miejsce na Państwa komentarze, refleksje, myśli, wątpliwości, doświadczenia i pytania do Izy, do naszego eksperta. Tak więc zapraszam. Wracamy za parę minut na dalszy ciąg.
0: Radio Plus. Nocne światła.

0: plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: No to tak, patrzymy na zegar. 6 minut temu rozpoczął się wtorek, 8 września. Nocne światła trwają od 23.00. I do pierwszej będziemy z Państwem jeszcze blisko godzinę. Tego wieczora w cyklu Miłość w praktyce dyskutujemy na temat zdrowej miłości do siebie jako fundamencie dobrej relacji, a naszym ekspertem jest Izabela Kobierecka, psychoterapeutka, trener komunikacji i rozwoju. A na Facebooku miejsce na Państwa refleksje i komentarze. Pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radia Plus, forum wymiany myśli dla świetlików, tam Państwa zapraszamy, jak zawsze, od wielu, wielu już lat, by dodawać swoje myśli. Przypominam też o tym, że jeżeli ktoś z Państwa słucha nas przez radio, no to na częstotliwościach lokalnych w całym kraju, a na całym świecie przez internet ze strony Radia Plus. I teraz porozmawiajmy o tym, co już wielokrotnie padło dzisiaj w naszej rozmowie. To słowo granice, czyli zgodnie z tytułem cyklu Miłość w praktyce, no to porozmawiajmy o granicach w praktyce. Jak byś określiła, Izo, te zdrowe granice w związku?
2: Dla mnie zdrowe granice w związku to takie, że ja będąc w relacji dalej nie zatracam siebie, że mam swoje indywidualne też życie i że współtworzę jakąś nową jakość z drugą osobą, ale nie zatracam się w tej jedynej wspólnej jakości, bo pamiętajmy, że jak ludzie się poznają, to poznają się właśnie dlatego, że ktoś jest taki, jaki jest i niekoniecznie marzymy o tym, żeby dokładnie się z nami zlał i żebyśmy stali się kompletną jednością bez takiej możliwości dalszego odkrywania i poznawania tej osoby. I to bardzo często właśnie przy związkach jest szalenie atrakcyjne, że właśnie ktoś jest inny, że ma swój świat, że do tego świata można zapraszać, że my możemy kogoś zaprosić do naszego, że możemy pokazać coś, czego ta osoba nie zna, czegoś nauczyć się nawzajem. Oczywiście współdzielenie jakiegoś czasu jest bardzo ważne, ale wiele związków moim zdaniem z czasem wskazuje się na takie zrutynizowanie i niedbanie o te właśnie ja, tylko cały czas jest stawianie na my.
1: Żyjemy w takim świecie, to znaczy, nie, źle zacząłem. Żyjemy w świecie, gdzie nieustannie spotykamy się z innymi osobami, z którymi jesteśmy w różnych relacjach, bliższych, dalszych, ale są pewne grupy ludzi, które dopuszczamy bliżej. Czasami też takie, z którymi może nie jesteśmy za blisko, ale często się spotykamy, chociażby w jakimś szeroko pojętym środowisku pracy. I na pewno i ty, i Państwo, którzy nas słuchacie, i ja również, mieliśmy takie doświadczenie, że postawienie granicy odbierane jest jako forma odrzucenia tej osoby, której tę granicę stawiamy. Skąd to się bierze? Czy uważasz, że jeżeli już mówimy o takiej bliskiej relacji, bo do tego dążymy, żeby jednak trzymać się tego budowania dobrej relacji w związku, czy jest jakaś metoda na to, żeby tą osobę, która to traktuje w ten sposób, jakoś uczulić, że to nie jest atak na nią, a na pewno nie odrzucenie i nie oskarżenie?
2: Ja bym powiedziała, Paweł, że często granice kojarzą się z czymś takim, że to musi być ostre. A granice przecież mogą być spokojne, elastyczne i takie z uwzględnianiem potrzeb też drugiej osoby. No i tu i siła bardziej nie wynika z tonu głosu, lecz z konsekwencji, z tego, że jesteśmy na przykład w jakiejś swojej prawdzie. Bardzo często my czujemy się winni, dlatego, że osoby, które przez lata uczyły się takiego podejścia, że dobra osoba jest zawsze dostępna, pomocna, nie sprawia innym zawodu, to nagle jak ona stawia granicę, to ktoś może po prostu nie rozumieć tego zachowania i że ta osoba się zmieniła i wręcz nie akceptować tego, że ona tutaj po prostu mówi nam w jakimś aspekcie nie. Ale warto jest wtedy też pamiętać, że poczucie winy nie zawsze oznacza, że robimy coś złego, tylko czasem oznacza, że robię coś nowego. No i że ta druga strona po prostu nie jest do tego, nie wiem, przyzwyczajona, że dla niej to jest też jakieś niezrozumiałe. Ale najczęściej, jeżeli naprawdę funkcjonujemy w zdrowej relacji, to na jednorazową odmowę, na postawienie życzliwej granicy, stanowczej granicy, druga osoba, która nas naprawdę akceptuje i jest z nami dlatego, że naprawdę nas takich sobie wybrała, nie obraża się śmiertelnie za postawienie granicy. Najczęściej obrażają się osoby takie, które po prostu nie mają interesu w tym, żebyśmy zaczęli dbać o siebie. Jeżeli ja odmawiam komuś i ktoś albo na przykład na coś się nie godzę i ta osoba przestaje się ze mną przyjaźnić, kumplować albo nawet być w relacji, to powinno mi to bardzo mocno rozpalić różne alarmy, bo każdy z nas ma prawo prosić, dopóki daje prawo komuś do odmowy. Jak nie dajemy komuś prawa do odmowy, to zaczynamy żądać. A żądanie w miłości to jest narzucanie jakby swoich potrzeb. A my przecież mówiliśmy o tym, że kochanie siebie i kochanie innych polega na tym, że staramy się dbać o siebie nawzajem. Więc jeżeli ja z jakiegoś powodu mówię, tutaj moje zasoby się wyczerpują, a ktoś po prostu się na mnie śmiertelnie obraża, już nie kumpluje się albo nie chce ze mną być, to właściwie powinniśmy, nawet bym powiedziała, czasami się cieszyć, że naturalna selekcja się robi, bo taka relacja nie była w takim razie zdrowa, bo w zdrowej relacji może być przez moment trochę niewygodnie, ale potem siadamy, rozmawiamy o tym i idziemy dalej.
1: No to o poczuciu winy jeszcze za chwilę porozmawiamy, bo to jest poważna sprawa dla wielu osób, które sobie z tym nie radzą, a to jest bardzo ciężki kamień, który niejednokrotnie leży na sercu i w relacji może bardzo dużo namieszać. Ale zanim do tego dojdę, znaczy zanim pójdziemy za tym, może tak lepiej, to jednak chcę postawić takie pytanie, które jest pewnym interludium. Dlaczego jest tak trudno mówić nie osobom, które kochamy?
2: Bo nam się wydaje, że jeżeli godzimy się na różne rzeczy, no to właśnie dlatego, że jesteś dla mnie taki ważny, to ja chcę ci nieba uchylić i realizować wszystkie twoje potrzeby. Jak tylko coś mogę, to warto jest jak gdyby w naszym wtedy świecie dawać, to nawet jeżeli to miałoby być kosztem siebie. No i też jesteśmy bardzo często chowani w takiej kulturze, że bycie koleżeńskim, miłym, pomocnym, takim dobrym chrześcijaninem, to jest pomaganie innym. Więc jeżeli stawiamy nagle tu jakąś granicę i na przykład odmawiamy komuś, nie robimy tego, co ktoś by od nas oczekiwał, to możemy po prostu nie mieć w tym treningu, no bo raczej przez lata słyszeliśmy, że należy jakoś się zachowywać, więc jak nagle stawiamy na siebie, to komuś się może wydawać, że to jest skrajnie egoistyczne, a my tylko po prostu daliśmy komuś informację, jak jest z nami w relacji i jak chcemy być po prostu traktowani. Jeżeli komuś nie mówimy cały czas tak, to mówimy sobie często wtedy nie. I czasami, żeby była równowaga, raz godzimy się na to, co ktoś proponuje, a innym razem nie godzimy się, bo na przykład to przekracza nasze zasoby, nasze potrzeby albo, nie wiem, nasze interesy.
1: No to dobrze, to skupmy się na tym poczuciu winy, ale spójrzmy na to, no właśnie konstruktywnie, czyli tak jak to mówiliśmy o tym wewnętrznym krytyku, żeby on umiał jednak tutaj sobie poradzić z tą sytuacją, bo czy można postawić granicę według ciebie bez poczucia winy, a jeżeli tak, to w jaki sposób to zrobić? Jak do tego dojść?
2: Jeżeli do tej pory nie stawialiśmy komuś granicy, to właśnie przez to, że to jest nowe zachowanie, możemy po prostu nie wiedzieć, jak to zrobić i może nam z tym po prostu być niewygodnie, no bo nie mamy żadnego takiego wcześniejszego doświadczenia. Ale poczucie winy, raczej jeżeli nam się odpala, to siłą rzeczy nas wtedy zamyka na patrzenie, co się z nami dzieje ja zamiast poczucia winy rekomendowałabym bardziej zaciekawianie się. Coś takiego ze mną dzieje, że też czuję się tak niezręczny. Dlaczego mi tak bardzo zależy na spełnieniu tej potrzeby kogoś? Dlaczego jak ja stanęłam za sobą, to jest mi tak bardzo niewygodnie? Wtedy jak gdyby jesteśmy bardziej w stanie poeksplorować, co się z nami dzieje, jaka to jest dokładnie sytuacja, jak ta osoba się zachowuje. Więc mamy trochę więcej danych. A poza tym, jeżeli miałabym mówić o poczuciu winy, to ja też nie polecam jak gdyby korzystania z poczucia winy, bo poczucie winy jest kiepskim doradcą i wtedy robimy często coś wbrew sobie, zaczynając na przykład się chociażby poświęcając, a tak jak już wielokrotnie wspominałam, za poświęcenie nie stawia nam pomników i wcześniej czy później moim zdaniem to komuś wypominamy.
1: A w takim razie, skoro no, trzymamy się związków, bo ta zdrowa miłość jednak cały czas tutaj nam jakoś w relacji wychodzi i temu ma służyć. Zdrowa miłość do siebie, rzecz jasna. No to co zrobić, jeżeli partner reaguje na nasze granice nie tylko takim komentarzem, o którym tutaj już mówiliśmy, czyli no ja już taki, taka jestem, taki mam temperament. No to akurat jest moim zdaniem coś, co nie jest argumentem, no bo nad temperamentem można pracować, to znaczy no, wyżej nad temperamentem stoi charakter, czyli takie zaproszenie do pracy nad sobą, ale tu chcę się skupić na emocjach stricte. No co zrobić, jeżeli partner reaguje na nasze granice złością, gwałtownością jakąś?
2: To bym powiedziała, że w momencie, kiedy ktoś reaguje złością, to jest jemu jak gdyby bardzo trudno zobaczyć, że nie zawsze dostaje to, co on chce. I dla mnie to też jak gdyby może świadczyć o czymś chociażby takim egoistycznym podejściu. Bardzo często, nie wiem, to chyba Tuwim, wydaje mi się, że to tą definicję egoizmu powiedział, że egoista to jest taki człowiek, który bardziej myśli o sobie niż o mnie. I na dobrą sprawę, jeżeli ktoś żywo reaguje złością na to, że ja życzliwie, nie wiem, spokojnie, ale stanowczo postawiłam jakąś granicę, to też pokazuje, jaka jest kondycja relacji między nami. Bo normalnie na to, że mamy inaczej albo że potrzebuję czegoś innego, powinna być przestrzeń na to, żeby właśnie porozmawiać, bardziej się zaciekawić, co się tam dzieje, że tak mam, a nie inaczej, a nie na przykład obrażać się.
1: No to dobrze, to żeby przejść do konkretu, to poproszę cię o może taką myśl konkretną właśnie, jak komunikować potrzeby, żeby to nie zamieniło się w rozmowę, zamiast rozmowy, czyli komunikatu takiego konkretnego, w pretensje i oskarżenia. I może w kłótnie w perspektywie dalszej.
2: Generalnie można by powiedzieć, że w ogóle miłość do siebie dla mnie to jest też taka gotowość do ujawniania siebie, swoich potrzeb, swoich emocji, do odsłaniania się, do zapraszania kogoś do swojego świata. I też często mamy takie oczekiwania, że no skoro kochamy się, to ktoś powinien się domyśleć, co ja potrzebuję, albo ja też, nie wiem, powinna mieć rentgen na oczach i przeczytać, co druga strona chce. A tak bardzo często nie mamy. Nawet jeżeli możemy się domyśleć i czasami trafić, to można sobie ułatwiać to, chociażby poprzez wprost komunikowanie, czego w danym momencie potrzebujemy. Dobrze jest formułować to w ten sposób, żeby jednak opisywać różne rzeczy faktograficzne, czyli co naprawdę miało miejsce, a nie co mi się wydaje, jak ja to zinterpretowałam. I bardziej jednak wychodzić od swoich uczuć, bez zużywania takich określeń, że ty jesteś jakiś, tylko bardziej na przykład mi jest trudno, nie wiem, zezłościło mnie to, nie podobało mi się, a nie na przykład, że ty jesteś nerwowy, chamski, albo że masz mnie po kolei w głowie. Mogę tak powiedzieć, ja mogę powiedzieć, słuchaj, jak mówisz do mnie w ten sposób i robię cytat, co ktoś powiedział, to mi jest na przykład bardzo źle z tym i nie podoba mi się i bardzo bym cię prosiła, żebyś nie zwracał się do mnie w ten sposób. Ja na przykład mogę zacytować w jaki.
1: Ha, no dobrze, no to jest tak ważny moment, że tutaj zrobimy przerwę, a za chwilkę poproszę cię, żebyśmy już po piosence skupili się na tych sposobach komunikacji tak bardziej sytuacyjnie, no jakieś takie case study, jak to mówią Anglicy, czyli studium przypadku. Może jakieś tutaj postaram się wymyśleć przez ten czas najbliższych 4 minut, które dzielą nas od następnej części. I poproszę cię, żeby może na bazie tych pomysłów jakoś zobaczyć takie scenki, które mogą nam pomóc odnaleźć się na przyszłość, może w takich sytuacjach, które mogą, jeżeli dobrze je rozegramy, nie zakończyć się konfliktem, tylko raczej jakimś właśnie dobrym rozwiązaniem, które wejdzie nam w krew, w relacji. Tego wieczora, przypomnę po raz kolejny, Miłość w praktyce, czyli ten cykl, który raz w miesiącu średnio pojawia się w Nocnych Światłach. Dyskutujemy dzisiaj o tym, że zdrowa miłość do siebie jest fundamentem dobrej relacji. Izabela Kobierecka nam w tym pomaga, nasz ekspert, psychoterapeutka, trener komunikacji i rozwoju, a Państwo macie swoje swoje forum wymiany myśli na Facebooku, na fanpage'u Radio Plus pod pierwszym postem od góry. Po piosence ciąg dalszy.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Miłość w praktyce. Dzisiaj w Nocnych Światłach o zdrowej miłości dla siebie, do siebie jako fundamencie dobrej relacji. Rozmawiamy. Izabela Kobierecka jest z nami, psychoterapeutka, trener komunikacji i rozwoju. Facebook na Państwa czeka, komentarze, refleksje, pytania na fanpage'u Radia Plus. Widzę, że tam się pojawiło parę wpisów. Mariusz napisał: dziękuję Państwu za podkreślenie tego, że miłość własna to nie egoizm, ale też nie powinniśmy się skupiać tylko na sobie. Moim zdaniem kochać kogoś powinniśmy tak samo jak kochać siebie. Przecież nie pozwolimy bliskim, tym, których kochamy, na wszystko. Czasem musimy postawić granice i tak samo kochać siebie to nie znaczy, że możemy pozwalać sobie na wszystko. Słowa klucze: odpowiedzialność, życzliwość i uczciwość powinniśmy zapamiętać. Dziękuję za audycję. Panie Mariuszu, dziękuję za wpis. Dziękuję i za tobie za te ważne klucze, które już na początku naszej rozmowy tutaj podałaś. Dobrze, że są słuchacze uważni i tak jak pan Mariusz, pamiętający o tym, że to są te klucze, które warto mieć w kieszeni, żeby stosować to, o czym dzisiaj rozmawiamy, czyli tą zdrową miłość do siebie, ale w kontekście właśnie dobrej relacji. No i tutaj idąc za ciosem...
2: Jeszcze Paweł, dodałabym, bo to jest bardzo, moim zdaniem, ważne rozróżnienie, o którym też pan Mariusz tutaj wspomniał, że miłość do siebie nie zawsze musi być przyjemna. Bo czasami to oznacza wizytę chociażby u lekarza, trudną rozmowę, zakończenie relacji, która nam nie służy, albo zrobienia czegoś się na przykład boimy, ale co jest dla nas dobre w takiej dłuższej perspektywie. Więc to nie o to chodzi, że tylko robimy sobie, nie wiem, kąpiel przy świecach, naszych ulubionych, nie wiem, solach tam, tylko po prostu jesteśmy w stanie również zadbać o siebie i życzliwie, tak dojrzale, wyciągać z różnych tarapatów albo dbać o chociażby profilaktykę naszego zdrowia albo właśnie odcinać osoby, które nas jakoś krzywdzą. Więc to też są jak najbardziej elementy miłości do samego siebie.
1: To zgodnie z obietnicą tutaj pomyślałem nad paroma takimi sytuacjami, które warto rozpracować jako studium przypadku. I zacznę może od takiego, od czegoś, co może wskazać na zasadniczą różnicę, jeśli chodzi o komunikację. No bo tutaj pytanie, czy na przykład granica brzmi: ty nie możesz tego robić. No tu już możemy tego wstawić dokładnie cokolwiek. Czy raczej, jeśli to się dzieje, jeżeli to robisz, to ja zrobię albo ja czuję.
2: Powiedziałabym, że ważne byłoby dla mnie, co w tym tego miałoby być, bo na przykład ty nie możesz na mnie podnosić głosu, albo nie możesz na mnie krzyczeć. Dla mnie byłoby w porządku takie powiedzenie. Natomiast nie możesz się tak zachowywać i to by dotyczyło, nie wiem, że wychodzisz z kolegami albo że mówisz tak u swojej mamy. To już byłoby bardziej takie, bym powiedziała, sterowanie drugą stroną i lepiej byłoby powiedzieć, wiesz, jak zachowuję się tak w przypadku swojej mamy albo jak robisz tak przy swoich kolegach, to jest mi na przykład smutno albo źle. Ale na przykład czasami takie, bym powiedziała, granice mogą być, Paweł, w dużej mierze bym powiedziała różne, mogą być nawet momentami ostrzejsze, na zasadzie, że jeżeli ja bym powiedziała: nie krzycz na mnie, nie możesz na mnie krzyczeć. To mogłoby być tak postawiona granica, ale potem mogłabym dodać, bo mnie to na przykład właśnie przestrasza, złości, nie lubię, jak tak robisz, żeby jak najbardziej pokazywać, co nam to też robi, takie zachowanie. Ale ja bym powiedziała, czasami mamy problem z rozróżnieniem próśb od... bym powiedziała, ważniejsze jest rozróżnienie potrzeby od rozwiązań, bo może potrzebą naszą może być poczucie, nie wiem, bezpieczeństwa, bliskość, czy bycie zauważoną, a na przykład tutaj strategia rozwiązania to jest jakiś konkretny sposób, w jaki chciałabym tę potrzebę zaspokoić. I na przykład partner może nie zgodzić się na moją strategię, czy też na moje rozwiązanie, ale nadal może potraktować poważnie moją potrzebę. Czyli na przykład ja mogę powiedzieć tak: nie chce zostawać sama w domu, dlatego nie możesz wychodzić z kolegami. Mogę tak powiedzieć. I to jest strategia, że nie możesz wychodzić z kolegami. A tutaj jest bardziej potrzeba, że osamotnienia i być może tą potrzebę partner miałby gotowość realizować, ale innym sposobem, inną strategią niż na przykład niewychodzeniem. Być może na przykład by zabierał mnie ze sobą. Albo by na przykład w tym czasie dbał o to, żebym ja też miał jakoś zorganizowany czas. Czyli czasami my proponujemy konkretne rozwiązanie, na które ktoś się nie może zgodzić, a tak na dobrą sprawę nie dotykamy właściwie, jakie potrzeby za tymi rozwiązaniami stoją.
1: No dobrze, rzeczywiście, no to tak trochę było ogólnie, to może zapytam tak. Jak powiedzieć na przykład, nie chcę czegoś, nie zgadzam się, albo potrzebuję inaczej i nie czuć się przy tym prokuratorem, którym w domyśle mówi, słuchaj, ja chcę, żeby było tak i nie inaczej, krótko mówiąc. Żeby to nie było w ten sposób odebrane.
2: To przede wszystkim nie polecałabym takiej asertywności twardej, bo to, co teraz Paweł powiedziałeś, jest taka asertywność twarda, czyli ja wtedy mówię, nie zrobię tego, kropka. I wtedy zastanawiam się z domysłem, o co właściwie chodzi, czy ona się na mnie obraziła, czy, nie wiem, ja coś powiedziałam niewłaściwego, że ona tak ostro zareagowała. Więc bardzo często, żeby nie brzmieć jak prokurator, żeby nie ta nasza odmowa nie była takim sztyletem i ostrą brzytwą, to możemy po prostu po tym nie, czego nie zrobimy, dołożyć powód odmowy albo powód, dla którego coś będziemy robić albo czegoś nie będziemy robić. Najlepiej, żeby ten powód był prawdziwy, bo najlepiej broni się prawda. Poza tym nie manipulujemy drugą stroną i nie obmyślamy strategii, jak to najlepiej ugrać, jaką rzecz, tylko jesteśmy właśnie uczciwi wobec siebie i wobec kogoś, więc najlepiej jest powiedzieć prawdę. Na przykład nie zrobię tego, bo na przykład mam swój osobisty powód, o którym nie chcę teraz mówić. Jak na przykład byłaby to dalsza relacja, to jest wystarczające do naświetlenia tobie jakiegoś kontekstu. No i przyjaciółce mogłabym dokładnie powiedzieć, o co chodzi, a nie wiem, jeszcze komuś innemu połowicznie. Więc tutaj w zależności od tego, jak bardzo jest mi daleko do kogoś, to mogę powiedzieć, zatrzymując drugą stronę, ogólnym powodem, byle byłby prawdziwy, bo prawdę się po prostu lepiej broni, a poza tym nie chcemy kimś manipulować. Czyli na przykład nie zrobię tego, ponieważ jestem zmęczona. Albo nie zrobię tego, ponieważ miałam już zaplanowane coś innego. Albo nie pójdę tam, bo dopiero teraz mi o tym powiedziałeś i nie przygotowałam się.
1: Mhm. No to są ważne rzeczy. Warto je sobie zakonotować.
2: I teraz jeszcze jedna rzecz przy tych powodach. Nie idziemy w tłumaczenie się, bo bardzo często jak próbujemy właśnie tak dbać, Paweł, o to, żeby nie pojawiło nam się poczucie winy, to zaczynamy z takiego jednego powodu prawdziwego robić 5 prawdziwych, albo 5, albo 10 i w ogóle nie wiem. Chcemy kogoś przekonać. To jest ważne rozróżnienie. Powód odmowy nie służy wytłumaczeniu się drugiej strony decyzji, tylko służy wyjaśnieniu, dlaczego czegoś nie robię albo taką decyzję podjęłam. Czyli ja się wyjaśniam, a nie tłumaczę się z tego.

0: się w końcu zapętlać i to na pewno nie służy dobremu porozumieniu. Myślę, że tak jak wspomniałaś tutaj, pewne wyjaśnienie, ale bez pogłębiania, jak zapętlania się w kolejnych poziomach tłumaczenia. Ale widzisz, no dobra, trzymając się pewnej właśnie jakiejś konkretnej sytuacji, która w tej chwili mi przychodzi do głowy, jak powiedzieć na przykład bliskiej osobie, potrzebuje czasu dla siebie, żeby nie usłyszał czegoś, co może odebrać jako nie jesteś dla mnie ważna, ważny.
1: A dobrze to byłoby, to znaczy nie masz wpływu na to, Paweł, jak ktoś usłyszy. Nie masz na to wpływu. Ale jeżeli ja na przykład, słysząc, że ktoś mówi mi, potrzebuję czasu dla siebie i teraz od tej do tej mnie po prostu nie będzie, zostaję z taką myślą, że może ta osoba mnie odrzuca, albo w takim razie już nie chce ze mną, nie wiem, spędzać tego czasu, zostaję z taką fantazją na ten temat, to dobrze nie fantazjować, tylko po prostu weryfikować. Czyli jeżeli zostaje ktoś z taką myślą, Boże, jemu już nie zależy, unika mnie, oddala się ode mnie, to mogę po prostu wnieść ten, ujawnić. Słuchaj, jak to powiedziałeś, to nie ukrywam, że jakoś zaniepokoiło mnie, czy dobrze rozumiem, że, nie wiem, męczysz się ze mną już siedząc, nie wiem, w domu, albo, nie wiem, już tak bardzo nie lubisz ze mną spędzać czasu?
0: Mhm. Tak. Czy jakby znudziłeś się mną, tak? Czy znudziłaś?
1: Bardziej bym dbała o to, żeby to też nie brzmiało pretensjonalnie, bo jak na przykład powiedzieć,
0: no właśnie,
1: się...
0: Oczywiście, no tak, ja tutaj tak, daję tak? przykład negatywny, tak. taki, rzecz jasna.
1: To tylko bardziej chodzi o to, żeby sprawdzić, czy to, co ja sobie pomyślałam, Paweł, to rzeczywiście zostało powiedziane, czy ja bardziej odegram sobie jakiś teatr swoich, jakichś demonów i mi się wydaje, że to jest o tym, ale nie sprawdzam z tobą, czy to jest o tym. Czyli ja wiem lepiej, co ty chciałaś powiedzieć bez sprawdzenia z tobą. O.
0: No to kolejna sytuacja, która mi przychodzi na myśl. No na przykład zawsze to ja organizuję, pamiętam, załatwiam, dbam, wszystko na mojej głowie. No i czuję się w tym wszystkim niewidzialny, niewidzialna. Albo wręcz nieszanowany, no bo wszyscy korzystają z tego, a nikt się w to nie włączy, albo nie podziękuje i tak dalej. W pewnym momencie jak zakomunikować taką potrzebę, no nie wiem, wyrażenia wdzięczności albo współdziałania, zamiast wybuchnąć albo hodować w sobie jakieś pretensje?
1: Przede wszystkim na bieżąco bym to robiła, czyli żeby nie kisić tej urazy, bo jak już zakiślimy, to czasami ta uraza urasta do takiej rangi, że sama wybucha i właśnie rozmowa nie toczy się takim torem, jakbyśmy sobie tego życzyli. Ale znowu, Paweł, bym nie kombinowała, tylko komunikowała wprost, że słuchajcie, większość imprez ja organizuję, ja dbam o to, żeby to było tamto. Tak zastanawiam się, czy to jest tylko moja potrzeba, aby nie chcecie się w to włączać, czy ja po prostu jestem taka, nie wiem, zawłaszczająca, że wy nie macie przestrzeni na to, żeby dołączyć. O co właściwie chodzi? A jeżeli mam na przykład wprost potrzebę docenienia, to mogę powiedzieć, że jak robię to i nie słyszę żadnego słowa od ciebie, nie wiem, uznania, to mi tego po prostu brakuje. Lubię, jak, nie wiem, chwalisz mnie w takich momentach.
0: No to, żeby zamknąć tę sekwencję, to taką myśl mam, a właściwie takie pytanie do ciebie, czy nasz partner życiowy, czy narzeczony, czy narzeczona może być, czy powinien być wsparciem w budowaniu poczucia własnej wartości?
1: Ja generalnie nie lubię określenia powinien być, bo jak jest powinien być, to już mam wrażenie, że są takie żądania albo wymagania.
0: Imperatyw kategoryczny.
1: Tak, coś ten deseń, więc ja bym powiedziała tak, byłoby cudnie, gdybyśmy się wspierali w rozwijaniu i do wzmacnianiu i dmuchali sobie w te skrzydła i moim zdaniem relacja taka zdrowa służy w dużej mierze do tego, żeby dzielić smutki, a mnożyć radości. No ale jak to w życiu, nigdy nie jest idealny i sytuacje, w których uczestniczymy, też idealne nie są. Więc na pewno gdybym miała dokonywać bilansu, to wolałabym, żeby ktoś był jednak wspierający niż do

0: walający. I fajnie byłoby, żebyśmy dbali o siebie po prostu nawzajem. Więc jeżeli ja wiem, że dla kogoś to jest ważne, to że nie podkopuję jego poczucia własnej wartości, nie wyrywam mu brutalnie piór ze skrzydeł, tylko doklejam, jak coś tam odpada.
1: Krótka przerwa, proszę Państwa, i ostatnia już tego wieczora, bo następna część dzisiejszego wydania Nocnych Świateł będzie już ostatnią. Ostatnia piosenka przed nami, a po niej będziemy domykać dzisiejsze zagadnienie, które rozważamy tego wieczora. W cyklu Miłość w praktyce rozmawiamy o tym, jak to zdrowa miłość do siebie jest fundamentem, a nawet powinna być fundamentem dobrej relacji, którą budujemy. Izabela Kobierecka nam w tym pomaga, nasz ekspert tego wieczora, psychoterapeutka i trener komunikacji oraz rozwoju. Państwo macie jeszcze ostatnie około 20 minut na to, by napisać do nas na Facebooku fanpage Radia Plus pod pierwszym postem od góry. To miejsce na Państwa komentarze, a po piosence będziemy już lądować.
2: Nocne światła. Nocne światła.

0: Zielone światła.
1: 14 minut pozostało do godziny pierwszej, niespełna kwadrans do końca dzisiejszego wydania Nocnych Świateł. Tego wieczora w cyklu Miłość w praktyce dyskutujemy o tym, że zdrowa miłość do siebie jest fundamentem dobrej relacji, a przynajmniej powinna być. Pomaga nam przyjrzeć się temu zagadnieniu Izabela Kobierecka, psychoterapeutka, trener komunikacji i rozwoju, nasz ekspert tego wieczora i współtwórczyni cyklu Miłość w praktyce. Ostatnie minuty także dla Państwa, jeżeli ktoś chce do nas napisać, podzielić się myślą, refleksją, zadać pytanie, to mamy tutaj przestrzeń do wymiany myśli na forum wymiany dla świetlików, czyli pod pierwszym postem od góry, na fanpage'u Radia Plus. Norbert napisał, właśnie wracam ze zlotu radości DDA DDD, tam jest świetny podręcznik wydany przez nas, wewnętrzna rodzina. Małe dziecko, krytyk, zbutowany nastolatek i kochający rodzic wewnętrzny. Cała sztuka polega na odsuwaniu nadmiaru krytyka. Najpierw wyrzucenie jawnej lub ukrytej złości, strachu, żalu, a na koniec stery przejmuje kochający rodzic, uwalniając wewnętrzne dziecko oraz integrując wszystkie wewnętrzne osoby w całość. Integracja rozproszonego ja. Dziękuję, to jest... myślę, jeden z kierunków, które mogą pomóc spotkać się z samym sobą i zobaczyć, gdzie ta miłość do samego siebie leży i jakie jest jakości. A teraz zerkam na to, co napisała do nas Ines, nasza stała słuchaczka z Francji. Witamy cię, Ines. Temat ciekawy, aczkolwiek złożony, jak pisze autorka. Osobiście mam trudności z chorym poczuciem winy jako osoba wierząca. Jest taka presja ze strony otoczenia, spowiedników, że trzeba wybaczyć matce, kiedy ja nie mogę się do tego zmusić na zamówienie. To proces. Przyznaję, że sobie z nim nie radzę. Pracuję nad sobą, mam bardzo silne uczucia gniewu na matkę, mam z tym duży problem, aby wybaczyć pewne kwestie w tej relacji właśnie matce. Mama twierdzi, że miałam w życiu za dobrze, że ona się nie czuje odpowiedzialna za wiele trudnych doświadczeń związanych z dysfunkcją domową. Konflikt wewnętrzny polega na tym, że mama się starzeje, ma 79 lat, a ja mieszkam za granicą. Jest jeszcze sprawna, ale ja z powodu własnej trudnej sytuacji zdrowotnej, etc. nie mogę tak sobie powrócić do kraju. Od lat po każdym telefonie do mamy byłam i jestem rozwalona emocjonalnie. Odczuwam lęk, żarłoczne poczucie winy. Moja mama próbuje wywierać na mnie presję, opowiadając swojej dalszej rodzinie, psując mi opinię, że nią się nie zajmuję, że nie dzwonię, co nie jest prawdą do końca. Jak mogę zmniejszyć swój głęboki konflikt wewnętrzny, głos krytyka, który mówi, że jestem niezbyt dobrym człowiekiem, niezbyt dobrą córką, katoliczką, a ja tak naprawdę nie jestem w stanie ze względu na własne zdrowie swoje i inne uwarunkowania odpowiedzieć oczekiwaniom starzejącej się matki.
2: No i to jest właśnie tego rodzaju wpis, który mnie za każdym razem zasmuca, bo tutaj nie ma prostych rozwiązań i dla mnie odpowiedzenie jednym zdaniem czy dwoma zdaniami byłoby totalnym uproszczeniem tak złożonego obrazu, który tutaj pani Ines przekazała. Ale to, co chciałabym powiedzieć, to między innymi miłość do samej siebie może pomagać utulić nawet tą część, która nie umie wybaczyć, która nie potrafi odpuścić, która ma takie, a nie inne warunki i że nie może być bliżej i że wybierasz na przykład w ten sposób, jest w stanie tylko pomóc, a nie w żaden inny. To jest właśnie dla mnie taka okazja do tego, żeby popatrzeć na siebie bardziej, bym powiedziała, czule, wyrozumiale, z większą empatią, nie z tym batem nad sobą, że jeszcze nie wyrabiam tutaj, nie wyrabiam siam, tylko z takim samowspółczuciem, że bardzo często jedynie, co można w takiej sytuacji zrobić, to uznać, że tak akurat tutaj na ten moment mam, być może tak będę miała do końca swoich dni, mamy dni i że tak też może być. I jeżeli na przykład jest to takie żarłoczne poczucie winy, to pewnie pani Ines może próbowała i korzystała z jakiejś pomocy, ale moim zdaniem wysłuchanie samej audycji to jest trochę, nie wiem, za mało. Bo czasami, jak mamy takie ogromne poczucie winy, to zajmuje nam naprawdę ileś lat, żebyśmy się uporali i nie wpadali w taki schemat samoobwiniania się za różne rzeczy, uważając, że bierzemy za to odpowiedzialność, a moim zdaniem to jest na przykład też bardzo takie głębokie ranienie siebie. Więc nie chcę tego odpowiedzieć jednym komentarzem, że nie pani, nie wiem, zrobi to albo zrobi coś innego, tylko jakoś bardzo tak chciałabym powiedzieć, żeby pani po prostu opiekowała się również sobą w tym układzie i dawała sobie prawo do tego, że potrafi pani na te warunki, na ten moment zrobić tyle, ile pani robi.
1: Dziękuję ci za komentarz. Ines, dziękuję też za takie bardzo osobiste potraktowanie tematu i za otworzenie się tutaj, za szczerość. To duża sztuka, żeby dla wielu osób. To też świadczy o, myślę, o pewnym bardzo ważnym poziomie miłości, zdrowej miłości do siebie. Bycie szczerym wobec innych osób, otwierając się w tych sferach, pokazując je, które wcale nie są wygodne ani dla siebie samego, ani dla otoczenia, bo są bardzo łatwo zostać poddanym krytyce, i to ostrej, to nawet bezlitosnej, kiedy coś takiego, jak tutaj Ines powiedziała, wyrazi się w jakimś otoczeniu nawet bliskich osób, nawet kochających. Więc doceniam to bardzo i dziękuję za ten komentarz, za to, co tutaj napisałeś. Natomiast to pytanie w kontekście tego wszystkiego, o czym rozmawiamy dzisiaj, właściwie już prawie 2 godziny i domykamy tę rozmowę, no, postawiłbym to takie fundamentalne pytanie wobec tytułu, który, przypomnę, brzmi: zdrowa miłość do siebie jako fundament dobrej relacji. Czy naprawdę trzeba najpierw pokochać siebie, żeby móc kochać kogoś?
2: To już troszeczkę chyba rozwinęliśmy to w innej części, ale to powtórzę, albo jeszcze pogłębimy, że czasami nie umiemy sami siebie pokochać, ale inni w nas mogą widzieć coś, czego my nie potrafimy dostrzec i nas za to coś kochają, więc często jak są wokół nas dobrzy ludzie, którzy potrafią nas podnosić z kolan, dmuchać w te skrzydła i widzieć w nas piękno, to czasami uczymy się właśnie kochania bardziej samych siebie od obcowania z innymi ludźmi i doświadczając po prostu przyjmowania miłości. Więc to też jest takie duże uproszczenie. Najpierw pokochaj siebie, to będziesz mógł pokochać siebie, to będziesz mógł pokochać kogoś innego. Wiesz, jak gdyby powiedziałem, że z pustego Salomon nie naleje, ale z drugiej strony, patrząc na to, że czasami tak też bywa, że doświadczamy takich relacji, które nas uzdrawiają. Że sami dla siebie możemy być bardzo rygorystyczni, bardzo krytyczni, bardzo surowi i dopiero czyjeś spojrzenie, czyjeś ciepłe oczy, czyjś dotyk, obecność przeformułowuje różne nasze schematy, nasze podejścia i dokonuje się jakaś zmiana. Więc moim zdaniem nigdy nie jest... Nie trzeba się ograniczać, że najpierw spełnić te warunki, dopiero potem wchodzić w miłość, tylko szukaj różnych sposobów i doświadczaj różnych sposobów, a nóż widelec, któryś będzie dla ciebie łatwiejszy do wdrożenia, do doświadczenia i popchnie ciebie w dobrym kierunku.
1: No to mam teraz takie podstępne pytanie. Składające się właśnie z trzech części, z trzech myśli.
2: Ojejku, no tak. Paweł, na koniec pytanie z trzech części, takie rozbudowane.
1: Z trzech myśli, no bo tak. Podstępne. Czy zdrowa miłość, może komuś przyjdzie coś takiego do głowy? Staram się wejść w jakiś tok myślenia osoby, która może jakoś tak w myślach pojawić się coś takiego. Czy w takim razie zdrowa miłość do siebie może oznaczać, że nie potrzebujemy nikogo?
2: Nie.
1: I właśnie idąc za tym, a może właśnie przeciwnie, może nam właśnie przez to, dzięki temu pozwala nam potrzebować drugiego człowieka w taki sposób, jak mówiłaś, bez utraty siebie. No i właśnie, i trzecia część tego pytania, no to kiedy zaczyna się niebezpieczna sytuacja, w której ta osoba, z którą się wiążemy, z którą budujemy relacje, staje się naszym źródłem wartości. No tak w cudzysłów to ujmijmy, ale no tak staram się to zobaczyć jako przyjęcie tej osoby właśnie jako naszego rezerwuaru w ogóle wszelkiego bytu i sensu w tej relacji.
2: Ojej, to dużo wątków. To może tak pogranulujmy to, dobra? I pierwsza rzecz, która, jak powiedziałeś, Paweł, o tym, jak ta osoba z zewnątrz zaczyna być jak gdyby takim naszym, takim źródłem poczucia własnej wartości, to generalnie lokowanie swojego poczucia własnej wartości w zewnętrznych źródłach ludzkich i nieludzkich może być bardzo, ale to bardzo ryzykowne. Bo jak dzisiaj jest to źródło, na przykład moje poczucie własnej wartości może być w oparciu o to, jaką pozycję zajmuję i na przykład jaką mam dobrą pracę, ile zarabiam i czym jeżdżę i gdzie mieszkam i co mam i czego nie mam. I na przykład dochodzi do takiej sytuacji, że to tracę, to co tracę też poczucie własnej wartości. Dobrze jest lokować to poczucie w samej sobie albo w samym sobie, bo wtedy jak gdyby mamy cały czas do niego dostęp, czy ktoś jest z zewnątrz, czy nie. Ale warto jest inspirować się i uczyć, na przykład jeżeli mamy, to dzisiaj to życzliwe i tak to mi się przykleiło, więc już nie wiem, który raz mówił o tej życzliwości, ale może nie zaszkodzi jeszcze raz powiedzieć. Jeżeli mamy życzliwych ludzi wokół, dobrych, otwartych, ciepłych, kochających, to oni mogą nas tym zarażać i mogą nas po prostu uczyć patrzenia na siebie trochę ich oczyma. W takim sensie warto jest korzystać z takiej inspiracji, ale inspiracja nie powinna być wyroczna. Inspiracja nie powinna być moim kręgosłupem moralnym. Inspiracja nie powinna być całą konstrukcją, na której ja się opieram. To może być wspierające, ale nie powinnam się całkowicie na tym opierać. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, Paweł, poczekaj, teraz ja się zakręciłam, mówisz jeszcze.
1: No właśnie, może jeżeli pytam, czy zdrowa miłość do siebie oznacza, że nie potrzebujemy nikogo, a nie. Może właśnie przeciwnie, jest potrzebą inspirującą do tego, żeby być z drugą osobą bez tego, co nazwaliśmy tutaj w naszej rozmowie utratą siebie.
2: No to moim zdaniem, jak czujemy się zdrowi i kochamy siebie, to bardzo często mamy poczucie dzielenia się tym z innymi, czyli jesteśmy raczej stworzeniami stadnymi i raczej potrzebujemy kontaktu z innym człowiekiem. Jedną z najważniejszych potrzeb, jakich mamy, to jest bycie widzianym, bycie zauważanym, słyszanym, a do tego potrzebujemy kogoś wokół nas, żeby tego doświadczać. Więc absolutnie kochanie samego siebie to nie znaczy, że jesteśmy teraz samotnikami, ale na pewno możemy mieć potrzebę wybierania ludzi, którzy są wokół nas i na przykład nie wszystkie osoby będziemy w stanie tolerować, bo na przykład one będą, nie wiem, raniące dla nas i będziemy chociażby z miłości do siebie chronić się przed takimi osobami. Natomiast raczej jest potrzeba dzielenia się, otaczania dobrymi ludźmi i bycia we wspólnocie.
1: Pierwsza wybiła, to też będziemy już lądować. Mam jeszcze parę myśli w głowie, ale no może już nie są na tyle istotne, bardziej stanowiłyby dopełnienie tylko, ale już no odpuszczę, żeby nie przedłużać. Ale na koniec zejdźmy jednak z pewnego metapoziomu do takiego konkretu, który na przykład brzmi, dajmy na to tak, jak wygląda zdrowa miłość do siebie w zwykły poniedziałek o świcie, kiedy trzeba wstać do pracy po weekendzie?
2: Zanim przejdziemy do poniedziałku, to jeszcze taką jedną myśl chciałabym powiedzieć, że w ogóle kochanie siebie to też jak gdyby dawanie sobie takiej szansy na robienie rzeczy, które nas właśnie ubogacają, rozwijają, pomagają i jak mówimy tutaj na przykład o takiej decyzji, że chcemy pracować nad sobą, to dobrze jest na przykład obserwować siebie, czy podejmujemy się takich rozwojowych rzeczy, ponieważ jestem dla siebie ważny, ważna, czy też próbuję się zmienić, ponieważ nie mogę siebie znieść. Więc jeżeli miałbym powiedzieć, po czym mogę poobserwować na co dzień miłość do siebie, to raczej kierować się takimi chociażby pytaniami, czy robię to dlatego, bo jestem dla siebie ważna i chcę dla siebie dobrze, czy po prostu nie znoszę siebie i dlatego to robię. To jest jedna rzecz. Druga, jak na przykład korzystamy z terapii, różnych, nie wiem, szkoleń, takich pomocowych rzeczy, to bardziej też odpowiadać sobie na takie pytanie, czy na przykład terapia pomaga mi bardziej żyć, czy staje się kolejnym zadaniem do perfekcyjnego wykonania, czy ja znowuż mam jakiś taki reżim, że muszę wyrobić na zakrętach, muszę coś komuś udowodnić, czy bardziej chodzę na terapię po to, żeby ułatwiała mi ona lepsze funkcjonowanie, żebym bardziej siebie rozumiała, żebym bardziej doceniała różne rzeczy i żeby mi się po prostu lepiej i innym lepiej ze mną żyło. Czy też umiem na przykład zauważyć postęp, czy wciąż widzę tylko to, czego jeszcze na przykład nie naprawiłem, nie naprawiłam. Czyli czy jestem bardziej w takiej narracji dostatku czy ciągłego braku? Czy potrafię bardziej doceniać, czy ciągle mówię jeszcze tego nie mam, jeszcze tamtego nie mam. A teraz odwołując się do poniedziałku, jakbym miała powiedzieć tak na koniec, jak miałoby to konkretnie wyglądać, to dobrze jest myśleć o miłości do siebie w takim sensie, żeby to nie były puste deklaracje, ale żeby one, ta miłość odbijała się w codziennych decyzjach. I to między innymi mogłoby być na przykład zobaczenie, czy dajemy sobie odpoczynek, na przykład wtedy zanim się całkowicie zmęczymy i nasz organizm odmawia nam współpracy. Czy na przykład reagujemy na sytuacje i na takie sygnały zdrowotne, czy dbamy o profilaktykę, czy na przykład wrzucam cokolwiek, żeby tylko przeżyć do jedzenia, czy celebruję swoje jedzenie, czy dbam o regenerację w postaci snu, czy ruszam się w takich kategoriach jako troska, czy bardziej jako kara, bo muszę wyglądać, bo muszę zasłużyć, bo się nie wiem.
0: Albo kompulsja jakaś, prawda?
2: Albo kompulsja. Czy na przykład dbamy o odmowę, kiedy nie mamy zasobów, czy pozwalam sobie na przykład postawić granice, kiedy już jest dla mnie za dużo, czy po prostu muszę totalnie zatracić siebie, żeby się dopiero zatrzymać. Czy umiem prosić o pomoc, kiedy jest mi trudno?
0: Czy dbam na przykład To jest sztuka.
2: Dokładnie.
0: Dla wielu osób to jest naprawdę poziom olimpijski.
2: Tak też myślę, ale to jest też również dbanie o swoje finanse i bezpieczeństwo. Czy wybieram ludzi, przy których nie trzeba stale, nie wiem, wciągać brzucha i zasługiwać na zaistnienie. Czy pozwalam sobie na przyjemność bez konieczności wcześniejszego zapracowywania się, zaharowywania się, żeby na przykład zasłużyć na przyjemność. Czy potrafię naprawiać błędy bez upokarzania siebie. W takim sensie, czy potrafię uznać, że zbłądziłam, ale bez ciągłego obwiniania się i ranienia siebie. Czy też chronię na przykład czas, który jest dla mnie ważny, czy wybieram siebie w różnych rzeczach, czy ciągle jak gdyby usługuję innym. I można jeszcze tutaj na koniec tak podsumować, to już trochę chyba panu Mariuszowi, pytam się, że przy panu Mariuszu to było powiedziane, że miłość nie musi być zawsze przyjemna, bo nawet najbardziej opiekuńcza miłość dorosłego tutaj rodzica jest czasami taka, bym powiedziała, jej przyjemna, że na przykład stawia nam jakąś granicę, czegoś nas uczy, ale ja lubię myśleć o sobie w takim kontekście, że jako dorosła osoba mogę dbać o to i kształtować siebie jako taką osobę, której na przykład gdzieś może na wcześniejszych etapach mi zabrakło i być dla siebie takim dorosłym, który jest dla mnie wspierający, który dba o to, żeby mi było dobrze, żeby być dla siebie takim po prostu czułym, opiekuńczym rodzicem.
0: Dziękuję ci serdecznie. No, powiem ci, że z tych ostatnich minut zrodziła mi się taka inspiracja do tego, żeby podjąć temat tego bycia najlepszą wersją siebie jako taką próbą balansowania między presją a potrzebą i może jakoś przygotujemy się i jeżeli masz przestrzeń na to, to może ten temat też podejmiemy, bo gdzieś w tym wszystkim widzę, to jest bardzo istotne, żeby zobaczyć siebie jako osobę, która jest wolna w swoim widzeniu siebie, to znaczy potrafi widzieć siebie w oczekiwaniach, ale również określić granice tych oczekiwań. Ja muszę powiedzieć, mam takie doświadczenie, w którym ta presja wymagań wobec siebie była tak duża, że w momencie, kiedy jej nie sprostałem, to naprawdę przeżyłem bardzo poważny kryzys, który mnie przeorał. Mówię tutaj o górskich wyczynach, które no, doprowadziłem do takiego stopnia chęci zdobycia umiejętności wspinaczkowych, że nie dawałem sobie wolności w treningu i jednocześnie w oczekiwaniu efektów tego treningu, czyli nie miałem takiego wrażliwego spojrzenia na granice swoich umiejętności. No, muszę powiedzieć, że to był bardzo poważna cezura w moim życiu, bo zmierzenie się z tym kosztowało mnie niezwykle dużo trudnych przeżyć, tak więc myślę, że ten temat warto podjąć, bo niewykluczone, że wiele osób miało podobne doświadczenia. Przeczytam na koniec, co napisała pani Joanna na Facebooku. Dziękuję za ten temat. Ja od dziecka zmagam się z poczuciem niskiej wartości. Niedawno dotarło do mnie, że zawsze żyłam w cieniu mojego zmarłego brata. Zmarł w wieku 19 lat, ja miałam wtedy 12. Moja mama zaczęła bardzo go po śmierci idealizować, a gdy coś zrobiłam nie po jej myśli, to opowiadała, że mój brat tak by nie postąpił. No, współczuję pani Anno, bo to takie sytuacje rywalizacji narzuconej, znalezienia się w takiej sytuacji rywalizacyjnej, to jest, jak słyszałem od wielu osób, bardzo trudne doświadczenie. I jednocześnie konfliktogenne, bo to jest coś, co nie buduje relacji, szczególnie między rodzeństwem, a również w relacji rodzić dziecko i odwrotnie.
2: Ja też bardzo jak gdyby tutaj właśnie współczuję, bo wyobrażam sobie, jakie to bardzo może być obciążające dla pani, więc jak już powiedziałam trochę wcześniej, może to jest czas, pani Janno, żeby zadbać o siebie i z tego cienia po prostu wychodzić i być dla siebie takim dorosłym, za którym pani tęskniła, kiedy miała pani te 12 lat. I wiadomo, że bycie samodzielnym czasami jest trudno dokonywać takich kroków, ale niech pani pamięta, żeby też prosić o pomoc, korzystać z niej i być na nią otwartym. Ja jeszcze na koniec chciałam powiedzieć taką może puentę do naszej całej audycji, bo wydaje mi się, że to jest jakoś ważne, że zdrowa miłość do siebie nie jest stanem, który osiągamy raz na zawsze. Powiedziałabym, że to jest praktyka powracania do siebie po błędzie, po rozczarowaniu, po odrzuceniu, po każdym momencie, w którym znowu zaczynamy wierzyć, że musimy zasłużyć na własną życzliwość. I moim zdaniem dobra relacja z drugim człowiekiem nie wymaga od nas, żebyśmy byli idealni. Wymaga jednak, powiedziałabym, żebyśmy nie oczekiwali od niego, że całkowicie zastąpi nas samych. A bardzo często wchodząc w relację z drugą osobą, my chcemy znaleźć tam szczęście. A szczęście, jeżeli my nie potrafimy odnajdywać w samym sobie, to bardzo trudno jest znaleźć w innej osobie. Żebyśmy nie zastępowali siebie kimś innym, tylko po prostu dbali o to, żeby nasze towarzystwo, nasze osoby były naprawdę genialnym towarzystwem, na dobre i na złe. I tego Państwu, sobie i Tobie, Paweł, bardzo mocno życzę.
0: Dziękuję serdecznie, z wzajemnością i Tobie również i wszystkim. Dziękuję. Państwu, bo właściwie ta konkluzja służy temu, żebyśmy wszyscy się w niej przejrzeli, ale także w tych treściach, które usłyszeliśmy z ust Izy, przez minione 2 godziny z małym okładem. Trochę przeciągnęliśmy, ale mam przekonanie, że było warto, bo ważne konkluzje padły na koniec.
1: Zamykamy dzisiejsze wydanie Nocnych Światów, chociaż jeszcze sporo myśli i pytań mam w głowie, ale no, czas nie jest z gumy. Więc miłosierdzie dla ciebie, Izo, i dla wszystkich świetlików, słuchaczy, którzy są z nami, również dla siebie, w myśl tego, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, żeby dać sobie czas na odpoczynek i sen, powoduje, że zamykamy to spotkanie. Ono było otwarciem kolejnego sezonu cyklu Miłość w praktyce. To było pierwsze spotkanie w tym cyklu w Nocnych Światłach w tym sezonie powakacyjnym. O zdrowej miłości do siebie jako fundamencie dobrej relacji rozmawialiśmy. Państwa i moim gościem, naszym ekspertem tego wieczora, współtwórczynią cyklu była Izabela Kobierecka, psychoterapeutka, trener komunikacji i rozwoju. Izo, serdecznie dziękuję ci za spotkanie, za wszystko, czym się z nami podzieliłaś.
2: Bardzo dziękuję, życzę spokojnej nocy.
1: Z wzajemnością. Dobrej nocy i do usłyszenia. Dziękuję też Państwu za uwagę, za wspólnie spędzony czas, za wszystko, czym się Państwo podzieliliście na Facebooku. Jeżeli nie przeczytałem jakichś wpisów, to przepraszam. Zapraszam natomiast do Nocnych Światów od poniedziałku do czwartku. 4 razy w tygodniu spotykamy się na 2 godziny od 23 do 1. I na częstotliwościach lokalnych Radia Plus w całym kraju przez radio możemy być słuchani, a na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl. We wtorkowy wieczór pójdziemy też za tym tematem dzisiejszym, ale w nieco innym aspekcie, bardziej duchowym. Jutrzejsze spotkanie zatytułowaliśmy Od modlitwy do ołtarza, czyli jak znaleźć dobrego męża lub albo dobrą żonę. W zależności od tego, jakiej się jest płci. Jutro będzie Państwa i moim gościem Bartosz Grzmilas, prezes Fundacji Przystań w Miłości i organizator balu dla katolickich singli zatytułowanego pod hasłem Otwórz się na miłość. Dziękuję za uwagę. Kłaniam się nisko. Paweł Krzemiński. Dobrej nocy. Zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia.
3: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.